0: 104,9. Bonton Radio.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Śledczy czekają na świadków w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu. Dziś spotkają się szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Upał ustąpił, a z nim utrudnienia na kolei. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura apeluje do świadków o informacje w sprawie nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego szpitala południowego. Według portalu Zero miał tam kwitnąć pogrzebowy biznes, a koordynator prosektorium miał faworyzować firmę swojej wspólniczki. Prokuratura nie miała dotąd takich informacji, prosi więc świadków o pomoc, mówi prokurator Piotr Skiba.
1: Informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy, na przykład przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
0: Informacje przyjmuje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Do Warszawy przyjedzie dziś szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. Ukraińcy chcą się spotkać z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Według MSZ-u rozmowy mają dotyczyć m.in. kryzysu na linii Warszawa-Kijów. Po rekordowych zakłóceniach wywołanych falą upałów sytuacja na kolei wróciła do normy. Temperatury spadły, pociągi znów zaczęły jeździć zgodnie z rozkładem, ale służby są nadal w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
2: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
0: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie gotowali się w wagonach bez klimatyzacji. Temperatury już spadły, większych zakłóceń w zasadzie nie ma, opisuje bieżącą sytuację Michał Wrzosek, rzecznik największego przewoźnika kolejowego PKP Intercity.
3: Obecnie na 180 pociągów w ruchu, 160 jedzie punktualnie lub z opóźnieniem nie większym niż 30 minut.
0: Nadal jednak są drobne opóźnienia, choć już nie z powodu pogody, a na przykład z powodu wypadków na przejazdach. Przez najbliższych kilka dni sytuacja ma całkowicie wrócić do normy, zapewniają kolejarze. Po dniach rekordowych upałów w końcu ochłodzenie. Ostatnie krótkie, intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Marcin Starzec.
4: Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Taki komunikat wysłała m.in. gmina Chyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian, który w ogrodzie używa tylko deszczówki.
5: Dwie czułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery jakieś, no mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
4: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski pod koniec przyszłego tygodnia.
0: Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, a Kamil Majchrzak już zakończył grę w turnieju. Świątek pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. Majchrzak przegrał w pięciu setach z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Dzisiaj w południe Hubert Hurkacz zagra w trzeciej rundzie z Amerykaninem Tomem Polem, a jutro Iga Świątek z Filipinką Aleksandrą Ealu. Dziś częściowe zachmurzenie na północy, północnym wschodzie i południowym wschodzie Polski, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 do 23 stopni. Uwaga w Czasowicze na wybrzeżu. Synoptycy ostrzegają przed bardzo porywistym, silnym wiatrem.
6: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Mamo, będzie spalony?
2: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polsk 49. Delikatesy Centrum.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Bon Ton Radio 104,7.

0: reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Zrób przegląd techniczny w naszej stacji kontroli w Chełmie i odbierz wyjątkową strapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Nowoczesne rowery, hulajnogi, smartfony, weekendowe pobyty wypoczynkowe i mnóstwo innych niespodzianek. Łączna wartość nagród to blisko 100 tysięcy złotych. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38, przy stacji BP.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
7: Dni Chełma 2026.
6: Carla Fernandez.
7: Perfekt i Łukasz Drapała.
6: Golden Life.
7: Paktofonika Orkiestra.
6: Krystyna Giżowska.
7: Partita.
6: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
7: Strefa rekreacyjna dla dzieci. Stoiska gastronomiczne. Rękodzieło.
6: 4-5 lipca, ulica Strażacka.
7: Bądźmy tam razem. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. 104.9 FM. I wszystko gra.

0: reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9,99 zł za metr kwadratowy i

0: Wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
1: Tanio i od ręki.
2: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
3: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
4: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
8: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: upały w odwrocie, ale nie powiedziały ostatniego słowa. Węgry cofnęły Ziobrze i Romanowskiemu status uchodźcy. To ma być próba pojednania. Szef ukraińskiego MSZ-u dziś z wizytą w Warszawie. Miriam Lipińska. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski. Jak wynika z prognoz, w najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend ma być dużo cieplej, mówi Anna Gryczman z IMGW.
1: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Modele sugerują, że gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom, gdzie znów wrócimy do cyrkulacji takiej bardziej południowej z napływem tej zwrotnikowej masy powietrza.
0: Od połowy lipca najcieplej ma być w Polsce południowej i centralnej. Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy. Węgry odebrały go byłym ministrom, a także żonie Zbigniewa Ziobry. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry, mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy.
2: To są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, które upoważniają ministra, prokuratora generalnego do wystąpienia skutecznego o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry i w takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
0: Wniosek o ekstradycję będzie rozpatrywał amerykański sąd, bo to za oceanem jest obecnie Zbigniew Ziobro. Jest kolejne weto prezydenta. Tym razem Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, a zwiększa tylko biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Minister Radosław Sikorski spotka się dziś w Warszawie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrzejem Sybichą. Rozmowa ma dotyczyć m.in. kryzysu na linii Warszawa-Kijów po decyzji ukraińskiego prezydenta o gloryfikowaniu żołnierzy UPA, odpowiedzialnych za rzeź wołyńską.
3: Trzeba się z tą prawdą historyczną rozliczyć i jeżeli przyjeżdża minister do Polski, to mam nadzieję, że z jakąś konkretną propozycją rozwiązania tego problemu.
0: Mówi Paweł Bliźniuk z KO. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. To nie przekonuje jednak wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.
4: Nie ma powodu, dla którego państwo polskie miało się zgodzić na gloryfikowanie ludobójców, dlatego że szef MSZ ukraińskiego do panteonu dopisze jedną postać z ukraińskiej historii, która nie była akurat antypolska.
0: Wizyta szefa MSZ Ukrainy w Polsce zbiega się z pracami Sejmu, który dziś zajmie się prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu. Polski ski alpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu 8-tysięcznik Nanga Parbat, 9 co do wielkości szczyt ziemi, a potem zjechał z niego na nartach. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Bargiel.
5: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów tej niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdu na nartach.
0: Andrzej Bargiel jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich 8-tysięczników.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: W Chełmie trwają konsultacje nad zmianą uchwały krajobrazowej. Mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą zgłaszać uwagi dotyczące reklam, szyldów i małej architektury. Miasto chce wypracować przepisy, które pogodzą estetykę z potrzebami lokalnego biznesu. Kolegium pojezuickie w Krasnymstawie zyska nową iluminację i zagospodarowane otoczenie. Powiat podpisał umowę na inwestycję wartą ponad 650 tysięcy, z czego większość stanowi unijne dofinansowanie. Trwa nabór wniosków o 300 zł z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną. O tym, jak złożyć wniosek i jakie nowe zasady obowiązują część cudzoziemców przebywających w Polsce. Więcej na ten temat w wiadomościach lokalnych. Zapraszam o 7.30.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Na wybrzeżu silny wiatr, miejscami burze. Z kolei przelotny deszcz możliwy na północy i na południowym wschodzie. Do tego pochmurno z przejaśnieniami. A na termometrach nadal umiarkowane temperatury od 19 stopni na Pomorzu, przez 22 na Śląsku i w Małopolsce, do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.

0: lato.
1: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Dzień dobry. Dzień dobry wam wszystkim. Na spokojnie, powolutku. Lecimy z piątkiem, piąteczkiem. Tak jest, ostatni dzień tygodnia, ale i pierwszy piątek tych wakacji. To do czego zobowiązuje, prawda? 6 minut po 7:00 wita was Fox. Cześć.

cichutko, na paluszkach, tak żeby dzieci nie obudzić. Niech sobie śpią. Im dłużej pośpią, tym więcej spokoju w domu. Dzisiaj drugi dzień lipca. Mamy czwartek. Nie, dzisiaj już jest trzeci, co ja mówię. Piątek, no właśnie. 184 dzień roku. Mamy 27 tydzień roku, który kończy nam się chłodem. Aż dziwne. No i w sumie lipiec zaczyna pokazywać swoje rogi. Tomasz, Jacek oraz Anatol obchodzą swoje imieniny. Oraz Leon, Józef i Miłosław. Wszystkich jubilatów i solenizantów pozdrawiamy. Dzisiaj jeszcze mamy w kartce z kalendarza trzy nietypowe święta. Dzień czerwonej ostrej papryczki, czyli Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych oraz Dzień cioci i wujka. Wszystkich wujków także pozdrawiamy. I ciocię też. Przede wszystkim moją ciocię, Kasię.

0: Reklama.
1: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Tato, słyszałeś o ACR?
6: A co to jest ACR?
7: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
5: To tu, gdzie ten robot?
7: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601-500-636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
11: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
12: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
0: Reklama.
13: Bonton na lato.

0: rozkłada się najdłużej, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych. Akcja praktycznie sięgająca każdej jednej jednostki, każdej jednej osoby osobno na tej planecie. No pasuje zacząć ograniczać zużywanie tych popularnych foliówek. Ja wiem, że one są jednorazowe i łatwo właśnie podejść pod jabłka, pod pomidory, pod banany, wziąć sobie jednorazóweczkę, pyk, zapakować sobie jedno kiwi, dwa bananki, jednego pomidorka, oby tylko nie koktajlowe, na każdą torebkę osobno, bo to już byłaby tragedia. No a przecież w wielu marketach, jakbyście się rozejrzeli, to macie takie torby, takie reklamówki wielokrotnego użytku na warzywa i owoce. Warto się temu przyjrzeć, albo po prostu wziąć sobie z domu coś swojego, w co moglibyście spakować takie rzeczy, właśnie nie nabierając tych foliowych torebeczek, których jest naprawdę mnóstwo w naszym domu. Jakbyśmy się oczywiście rozejrzeli, ale tak normalnie na co dzień raczej tego nie robimy. Dzisiaj powinniśmy, bo dziś Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych. Minęła już 7:21. Więc przy okazji zapraszam na najświeższe wiadomości, punktualnie o 9:00, lokalne treści Radia Bonton.
1: Bonton Radio.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
8: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
0: Reklama.
9: Bonton.

0: Lokalne wiadomości Radia Bon Ton, Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam. Dzień dobry, jest 7:30. Czy reklam w hełmie powinno być mniej? Jak mają wyglądać szyldy sklepów, ogrodzenia czy elementy małej architektury? Odpowiedzi na te pytania mają pomóc znaleźć mieszkańcy i przedsiębiorcy. Trwają bowiem konsultacje społeczne dotyczące zmian w uchwale krajobrazowej miasta. To właśnie ten dokument określa zasady umieszczania reklam, szyldów, ogrodzeń i innych elementów, które wpływają na wygląd miejskiej przestrzeni. Magistrat przekonuje, że celem zmian jest znalezienie kompromisu między estetyką miasta, a potrzebami lokalnych przedsiębiorców. Doświadczenia z wcześniejszych spotkań i rozmów pokazały, że obecne przepisy wymagają zmian i większego dopasowania do codziennego funkcjonowania mieszkańców oraz biznesu. Każdy może zgłosić swoje propozycje. Urząd zachęca jednak, by uwagi były konkretne, odnosiły się do poszczególnych zapisów projektu i zawierały uzasadnienie. To właśnie od takich opinii może zależeć ostateczny kształt nowych przepisów, które będą wpływać na wygląd hełma przez kolejne lata. Powiat krasnostawski podpisał umowę na wykonanie iluminacji Kolegium Pojezuickiego w Krasnymstawie oraz zagospodarowanie terenu wokół zabytku i wirydarza. Inwestycja obejmuje montaż nowoczesnego oświetlenia, które ma podkreślić walory architektoniczne i historyczne jednego z najważniejszych obiektów zabytkowych w regionie, a także uporządkowanie przestrzeni wokół kompleksu. Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 651 tysięcy złotych brutto. Z tego ponad 417 tysięcy stanowi dofinansowanie. Dokument w imieniu samorządu podpisali starosta krasnostawski Janusz Szpak, wicestarosta oraz skarbnik powiatu. Jak podkreślają władze, inwestycja ma zwiększyć atrakcyjność kolegium zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Także wpisać się w szerszy projekt rozwoju oferty turystycznej miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnego Stawu.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Trwa nabór wniosku o świadczenie z programu Dobry Start. Rodzice i opiekunowie mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka.
2: Świadczenie przysługuje na każdego ucznia szkoły w wieku do 20 lat, a jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Elektroniczne wnioski przyjmujemy przez portal EZUS, aplikację mobilną EMZUS, bankowość elektroniczną, a także portal Empatia.
0: Informuje Małgorzata Korba, rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS. Część cudzoziemców musi pamiętać z kolei przy składaniu wniosku o nowych zasadach.
2: Chodzi tu o obywateli spoza Unii Europejskiej i krajów EFTA. Uzyskają oni świadczenie, jeżeli mieszkają z dziećmi w Polsce i byli aktywni zawodowo w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. W przypadku obywateli Ukrainy ze statusem UKR obowiązuje, tak jak dotychczas, zasada, że wypłata 300+ przysługuje, kiedy dziecko uczy się w polskiej szkole.
0: W ubiegłym roku ZUS wypłacił w ramach programu Dobry Start ponad 1 400 000 000 zł na blisko 4 900 000 dzieci.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Marcinku, żeby obudzić, żeby rozbudzić naszych słuchaczy, czasami trzeba krzykiem, tak jest, czasami trzeba zatrąbić, klaksonik i tak dalej, ale z tym klaksonem to uważajcie sobie, bo inni mogą chcieć spać, prawda? No, no właśnie. Marcin Petruk już teraz w naszym studio z informacjami dla kierowców. Marcinku, co tam ciekawego? Powiedz, poopowiadaj nam coś mądrego.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Od dziś wyłączona z ruchu jest ulica Strażacka, a także Lubelska na odcinku od skrzyżowania Orlicz-Dreszera do Podwalnej. Przed nami dni hełma, a to oznacza, że zmian w organizacji będzie więcej, dlatego bierzcie na to poprawkę i planujcie objazdy. Utrudnienia potrwają do poniedziałku do godziny 10. Zmiana organizacji ruchu oznacza również mniej miejsc parkingowych w centrum, a warto pamiętać, żeby tak ustawić samochód, żeby ani nie łamać prawa, ani nie utrudniać życia innym kierowcom.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Bon ton.

0: Reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie.

0: sklepem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SBSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Reklama. Bonton na lato.

0: for another.
1: No nie, jak to możliwe? Dopiero co cieszyliśmy się z tego, że upały odpuściły, a tu się pojawia artykuł na naszym portalu supertydzień.pl. Upał odpuścił, ale tylko na chwilę. O, i potem znowu będzie 35 stopni. No i dobrze, w sumie mamy lipiec. Niech grzeje, niech grzeje. Nie po to braliśmy urlop na lipiec, żeby teraz siedzieć z kocykiem po godzinie 20, bo zimno, bo zimno. Podobno około 10 lipca termometry znowu pokażą bardzo wysokie temperatury, ale gdyby ktoś nie wierzył, to można zerknąć sobie na nasz portal supertydzień.pl. Generalnie artykuł opiera się o długoterminową prognozę pogody, a z nimi bywa różnie, więc może być różnie, ale no dobra, te długoterminówki ostatnio też dość mocno się sprawdzają.

0: Zają. Miejmy nadzieję, że nie będzie jakoś mega strasznie gorąco, typu 40 stopni, ale 30, no to wakacje. Wakacje to normalna sprawa, prawda? No tak, tak. A propos temperatur, odłóżmy je na bok. Czas na godziny, dokładnie za 9 minut. Czas na najświeższe informacje punktualnie o 8 w Radiu Bonton, w programie Bonton na lato.
1: Słuchacie Bonton.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
0: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność.

0: Pewność każdej instalacji. Chełm Przemysłowe 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.

0: Apartment.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

CKE opublikuje niebawem wyniki egzaminu ósmoklasisty. Prokuratura bierze się za kolejny wątek afery w szpitalu południowym. Cud w Wenezueli. Po 8 dniach od trzęsienia ziemi spod gruzów wydobyto żywego człowieka. Miriam Lipińska. Za pół godziny wszystko będzie jasne. Ósmoklasiści poznają dziś wyniki swoich egzaminów kończących szkołę podstawową. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje je online w ogólnopolskim systemie informatycznym. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w szpitalu południowym w Warszawie. Tym razem chodzi o tamtejsze prosektory.

0: którego koordynator miał m.in. faworyzować zakład pogrzebowy swojej wspólniczki. Do tej pory prokuratura nie miała zgłoszeń w sprawie podobnych nieprawidłowości, dlatego teraz szuka świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
1: Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy z niewłaściwym, przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
0: Zgłoszenia przyjmuje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Szpital zwolnił już koordynatora prosektorium ze skutkiem natychmiastowym. Woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypomina policja i apeluje o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. A tylko wczoraj utonęły 4 osoby. Od początku czerwca już 70. A gest maliny czy polska specjalność porzeczki w tym roku będą na wagę złota. Wszystko przez ostatnie upały. Plantatorzy zamiast do zbiorów szykują się do zaorania zniszczonych upraw.
2: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
3: 100% pójdzie w glebę.
0: Mówią ogrodnicy z porzeczkowego zagłębia w Klementowicach na Lubelszczyźnie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że jest szansa na odszkodowania i wkrótce zaczną działać komisje oceniające rozmiar strat.
4: Będę w najbliższych dniach rozmawiał z wojewodami, żeby te komisje powołać i wspierać sadowników, którzy są w trudnej sytuacji dziś.
0: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Za granicę, ponad tydzień od katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli, ratownicy wyciągnęli spod gruzów żywego mężczyznę. 40-latek pracował jako nocny dozorca. Podczas trzęsienia schronił się w swojej budce strażniczej. Choć budynek nad nim runął, budka wytrzymała i ochroniła mężczyznę. I na koniec o tym, dlaczego z wiekiem przybywa tłuszczu na brzuchu. Już wiadomo, jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Science, stoi za tym szczególny typ komórek macierzystych, który może napędzać tworzenie nowych komórek tłuszczowych, zwłaszcza w okolicy brzucha. Poszerzający się z wiekiem obwód w talii to nie tylko problem estetyczny, ale też zdrowotny, bo nadmiar tkanki tłuszczowej w tej okolicy wiąże się m.in. z cukrzycą typu drugiego i chorobami serca. Odkrycie może pomóc w opracowaniu nowych metod zapobiegania otyłości brzusznej i związanym z nią schorzeniom.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
0: Parasole przydadzą się dziś na północy i na południowym wschodzie. W pozostałych regionach niebo będzie się chmurzyć, ale padać nie powinno. No i mamy kolejny dzień odpoczynku od upałów. Dziś na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28. Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Gdyby tak przyjrzeć się sprawie z dwóch stron, dzisiaj jest piątek, no fajnie, super, rozpoczynamy weekend, ale z drugiej strony zaraz sobota, niedziela zleci, znowu poniedziałek. No nie wiem, czy się cieszyć w końcu, czy nie. Witam serdecznie, neutralnie. 6 minut po 8. Tu Fox. Za chwilę czas na rozmowę z gościem Radia Bonton.
10: Słuchajcie, 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.
11: Gość Radia Bonton.
12: Paweł Zieliński.
13: Janek Zieliński. Z tych samych Zielińskich.
12: Z tych samych Zielińskich.
13: Tak, z tych samych Zielińskich. Wszystko w rodzinie pozostaje. Radio Bonton. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry wuju.
12: Witam Cię serdecznie.
13: Dzisiaj Ciebie goszczę z ramienia sekcji biegowej. Ruch
12: tak
13: Izbica.
12: Jest, dokładnie.
13: I o tym sobie trochę pogadamy, właśnie o Twojej działalności w ruchu Izbica, o bieganiu. Zaczniemy sobie chyba od klubu. Ty, z tego co ja kojarzę, ty w tym klubie no już trochę czasu jesteś i też nie od początku jako biegacz, tylko ty tam chyba w piłkę nożną jeszcze trochę grałeś, z tego co kojarzę?
12: Tak, tak, to jest kawał historii, nawet i rodzinnej, bo mój ojciec, a twój dziadek też kopał w piłkę amatorsko w młodości, ale w innych rejonach Polski, bo w Śląsku Wrocław, skąd przecież są nasze korzenie. Ja z ruchem

0: kibica związany jestem od ponad 30 lat. To jest klub piłkarski, który zresztą w tym roku obchodzi stulecie istnienia. Jeden z najstarszych w regionie. I ja miałem tą niebywałą przyjemność być piłkarzem amatorem przez wiele, wiele lat. Dopiero wyjazd za granicę zakończył tą przygodę z tym sportem, ale nie z klubem. Ja w tym klubie po zakończeniu, nazwijmy to, kariery piłkarskiej, szybko przeszedłem w działania związane najpierw z działaczem, później z członkiem zarządu. Przez 6 lat byłem prezesem tego klubu, a sekcja biegowa, o której wspomniałeś, to jest takie moje małe dziecko, bo to jest sport, który mnie wiele lat temu pochłonął i tak to się przerodziło również w klubową działalność.
1: Czyli to od ciebie się zaczęła ta sekcja biegowa?
0: Tak, to był mój autorski pomysł, niemniej jednak nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie innych osób również związanych z tym sportem.
1: I to od kiedy trwa?
0: Formalnie sekcja biegowa ma 6 lat,
1: okay.
0: A nieformalnie pod szyldem ruchu Izbica już gdzieś działaliśmy w środowisku biegowym, tam 2018 rok. Sam sport, jakim jest bieganie, w zasadzie nie wymaga formalizowania, no bo wyjść pobiegać można codziennie, prawda? Wziąć udział w zawodach też można bez przynależności klubowej, bo w amatorskich biegach nie ma takiego obowiązku, żeby legitymować się członkostwem czy udziałem w jakiejś zorganizowanej grupie. Natomiast ja też nie ukrywałem, że będąc jeszcze prezesem ruchu, miałem w głowie myśl, że fajnie jakby ten klub sukcesywnie przemieniał się w wielosekcyjny.
1: Okej, okay, rozumiem. Czyli w takim razie bieganie to jest początek?
0: Myślę, że tak, bo już nawet w samej sekcji zaczynamy mieć interdyscyplinarnych zawodników, bo choćby triatlonistów, i gdzieś już nam świta w głowie myśl, żeby przy ruchu Izbica powstała sekcja lekkoatletyczna, ale taka, która również będzie w przyszłości szkoliła.
1: Mówiłeś o tym stuleciu. Jesteś, jak powiedziałeś, 30 lat związany z tym klubem. I jak ty się czujesz jako część takiej historii stuletniej?
0: No ja jestem ogromnie dumny. Ja będę wielokrotnie podkreślał, że to jest naprawdę wspaniały klub z bogatą historią. To, co najlepsze, ja wierzę, że jeszcze jest przed nim. Miałem okazję współorganizować 90-lecie. Teraz współorganizujemy stulecie. Kurczę, no to jest zaszczyt być członkiem takiej wiekowej społeczności.
1: Te twoje starty w biegach, no bo jednak jest ciebie w tym bieganiu dużo, co dużo zresztą w sporcie słychać, że czy ty, czy zawodnicy właśnie ruchu Izbica, w tych biegach jest was dużo. Czy to było takie naturalne przedłużenie i kontynuacja twojej kariery amatorskiej piłkarza?
0: Zdecydowanie tak, dlatego że był taki okres około 10 lat, kiedy już nie grałem w piłkę, byłem działaczem, ale też w ogóle się nie ruszałem. Byłem wagowy,
1: tak.
0: Bo brak aktywności pociąga pewne minusy, ale tego mi bardzo brakowało. I bieganie to jest właśnie taki sport, w który można wejść zawsze. Oczywiście pewne predyspozycje psychofizyczne, organizmu, wieków będą wpływać na to, na jaki poziom wejdziesz i w który tryb biegania. Niemniej jednak nawet wyjście przed dom, na dwór, na stadion daje możliwość, żeby się poruszać i to był ten impuls. Po prostu brak tego sportu przez okres 10 lat za bardzo mi już ciążył. Więc to bieganie było takie naturalne. A że biegałem dużo już i w szkole średniej, bo reprezentowałem najpierw szkołę podstawową, później szkołę średnią na różnego rodzaju zawodach, to gdzieś to bieganie takie naturalne było.
1: Też się zastanawiałem, w jakim tryb ty weszłeś z kolei. Czy to właśnie było takie na zasadzie, żeby wrócić do tego sportu? Czy to było na zasadzie, żeby jakoś bardziej kompetytywnie do tego podejść, czy jakoś jeszcze inaczej?
0: Nie, ja wyszedłem pobiegać po prostu, żeby się poruszać i zrzucić trochę kilogramów, zadbać o zdrowie. I w zasadzie pierwsze 2 lata tej przygody z bieganiem takie było. Po prostu gdzieś wieczorami, przy weekendzie, w ciągu dnia się poruszać. Natomiast później mnie strasznie pochłonęło, bo okazało się, że gdzieś daje to niesamowitą frajdę. Mam pewne predyspozycje do biegów, inaczej do sportów wytrzymałościowych, do biegów w szczególności. A że bardzo lubię przyrodę, no to głównie pochłonęły mnie biegi trailowe, no i górskie. No, bo góry rzeczywiście to jest inny świat.
1: A nie miałeś takich oporów na zasadzie, że za stary jestem, coś tam i może jednak nie. Jak było przełamać te jakieś różne bariery i jakie miałeś... Czy miałeś jakieś takie wątpliwości, wyzwania gdzieś tam w głowie, jak to zaczynałeś?
0: Miałem i to poczucie, że jesteś za stary na taki sport, oczywiście, że w głowie było.
1: Bo to i kolana i coś tam.
0: To jest jedno, więc ja rzeczywiście musiałem zejść z wagi. Pamiętam doskonale, że pierwszy rok to takie ostrożne było bieganie. Dużo dokładałem różnego rodzaju ćwiczeń wzmacniających. Natomiast charakterystyczne było to, że przez pierwszy rok ja biegałem tylko na bieżni mechanicznej na siłowni. Wstydziłem się wyjść pobiegać na zewnątrz. I tak się właśnie zrodziła grupa ludzi, dzięki której jest ta sekcja biegowa.

0: Bo od słowa do słowa okazuje się, że ktoś ze znajomych też biega, ten znajomy ma kolejnych znajomych i tak gdzieś powoli przełamywało się ten opór, żeby wyjść, pobiegać z innymi ludźmi. Zrobić to na zewnątrz, w sytuacji, w której widzą to inni. No i nagle okazało się, że nikomu nie sprawia to problemu, nie ma się czego wstydzić, ba, że to też może w jakiś sposób innych mobilizować, więc tutaj już mnie grupa pociągnęła w to, że można to robić na zewnątrz, można to robić w dowolnym momencie dnia, w dowolnym terenie, nie ma znaczenia, czy biegasz pod blokiem, czy biegasz na wsi, po prostu to rób, jeśli to lubisz.
1: To w takim razie, to jak pokonać te stresy i jak w to jednak wejść? Zwróćmy się do osób, które mogą myśleć, że faktycznie albo by się poruszały, bo są za grube, chcą zadbać o zdrowie, ale coś tam.
0: Pierwsza podstawowa zasada, nigdy nie robimy tego od jutra. Od dzisiaj. Po prostu od dzisiaj. Jeśli coś będziemy robić od jutra, to jutro będzie ciągle jutro. Nigdy nie będzie teraz. Zawsze to będzie jutro. To jest podstawowa zasada. Chyba nie ma też złotego środka, żeby przełamać ten opór, ale ja widzę, będąc w tym sporcie amatorskim już tyle lat, że akceptacja społeczna jest ogromna dla ludzi ruszających się, bez względu na wiek, na wygląd, bo myślę, że bardziej nie wiek, a wygląd bardzo często jest dla wielu ludzi oporem, wyjść się poruszać, szczególnie tych, którzy mają nadwagę.
1: No bo biegasz z takim skaczącym brzuchem, pocisz się i...
0: Ale to ja zachęcam do podejmowania takich kroków, jakie ja podejmowałem, czyli na przykład na początek pójść na stadion, gdzie jest bieżnia, no bo tam będą tylko ludzie, którzy uprawiają już jakiś sport, przyszli się poruszać, a nigdy ktoś, kto jest aktywny, nie skrytykuje kogoś innego, kto również się porusza. I trzeba też zaznaczyć, że środowisko biegowe, bez względu czy mówimy o biegach asfaltowych, na dystansie 5, 10, 15, 20 czy maratonu, czy mówimy o biegach trailowych, maratonach, ultramaratonach, nigdy biegacz nie skrytykuje biegacza za to, że biega. To szybko odczują osoby, które chociaż raz się odważą pójść pobiegać, że jeśli miną na trasie biegacze, który według ich zdania będzie wyglądał jako zawodowiec, sylwetka, technika biegu, szybkość, nie będzie to miało żadnego znaczenia. Przybije z nim piątkę, krzyknie cześć, machnie, uśmiechnie się, no bo to jest świetny, świetny świat.
1: Jest jeszcze stulecie ruchu Izbica, które niedługo będzie oficjalnie i uroczyście uczczone, ale o tych planach więcej usłyszycie w pełnej wersji rozmowy dostępnej na radiobonton.pl. Natomiast dzisiejszym gościem w naszym studiu był...
0: Paweł Zieliński.
1: Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, do widzenia.
2: Gość Radia Bon Ton. Reklama.
3: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
4: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
3: I nie tylko.
4: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
3: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
4: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. O własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00.

0: 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień, a 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton.

0: Nie ma to jak historie mówiące o ludziach, którzy z własnej głupoty wpadają w ręce wymiaru sprawiedliwości, a są poszukiwani. Tak właśnie. A ostatnio była taka historia, że facet zadzwonił na policję, bo zgłosił po prostu awanturę domową z żoną. Okazało się, że facet był poszukiwany. No to go przymknęli. No, a na naszym portalu supertydzień.pl kolejna historia. Policjanci w Okunince wylegitymowali 32-latka. Jak się okazało, i to bardzo szybciutko, facet jest poszukiwany przez sąd. Ale to nie wszystko, bo jeszcze w plecaku znaleźli 15 gramów mefedronu oraz przedmioty, które wzbudziły zainteresowanie, mówiąc ogólnie. Jak zakończyła się ta interwencja i jakie zarzuty usłyszał facet? Młody, 32-latek. Szczegóły na supertydzień.pl. Sprawdźcie koniecznie.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: sama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
9: Reklama.
10: O, dzisiaj już nie jest jego święto, wczoraj było, a więc skończył się Dzień Dziecka. Marcinku, do pracy tutaj szybciutko zapraszamy, do pracy. No, generalnie jest przygotowany, więc nie ma co go naciskać, ale wiecie, niech czuje chłopak presję, to będzie się bardziej starał. Albo w sumie to na odwrót. No dobra, Marcin Petruk już w studio.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
11: Sport, Marcin Petruk. Przed lekkoatletami MKS-u Agros Chełm kolejny aktywny weekend, w tym letnie Igrzyska Europejskie Virtus w Bydgoszczy, gdzie klub będzie reprezentowała Nina Oszwa. Dobrą dyspozycję zawodnicy potwierdzili ostatnio w Białej Podlaskiej, gdzie podczas meetingu kwalifikacyjnego części z nich udało się ustanowić nowe rekordy życiowe. O części wyników trener Marek Mazurek.
12: Wiktoria Nadolska w biegu na 1000 metrów uzyskała jeden z lepszych rezultatów, 3 minuty 0500 setnych. Tym samym poprawiła swój rekord życiowy o ponad 3 sekundy. Również na dystansie 1000 metrów startował Franciszek Józefczak i Miłosz Piotrowski. Osiągnęli odpowiednio 2 minuty 53 setnych, zaś Miłosz 3 minuty 02 09 setnych. Miłosza

0: to pierwszy start na tym dystansie.
1: Więcej o starcie lekkoatletów chełmskiego Agrosu usłyszycie w jutrzejszym magazynie sportowym. Z jednym krążkiem fajterzy chełmskiej fabryki sportu wrócili z Puław, gdzie rozegrały się Mistrzostwa Polski MMA organizowane przez Krajową Ligę Sportu Amatorskiego. Do zmagań przygotowali ich trenerzy Mariusz Szostek i Kamil Miszwa. Mówi drugi z nich.
2: Swoje walki pierwsze wygrał Paweł Chmiel, drugą walkę po dość kontrowersyjnym werdykcie sędziowskim przegrał niejednogłośnie, ale zdania są tutaj podzielone. Także Jarkowski Łukasz wygrał swoją pierwszą walkę w dość efektywny sposób przez hajkika, znokautował hajkikiem. No i Józef Goleń, pierwsze miejsce, 3 wygrane walki, więc zawodnicy przywieźli złoto do Chełma.
1: W zmaganiach chełmską fabrykę sportu reprezentowali ponadto Kacper Gutkowski, Maciej Jaworski, Jakub Sąsiadek i Marcel Wojtasiewicz.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton na lato.

0: Wakacje. Często podróżujemy po różnych miastach, nawet takich, których nie znacie. Dojeżdżacie do skrzyżowania, a tu co? Nie ma znaków. Równorzędne. No i teraz pytanie, kto tu ma pierwszeństwo? Czasami sobie przed takim wyjazdem lepiej przypomnieć przepisy ruchu drogowego. No ale teraz to w sumie nie wiem, co on tu będzie robił. Marcinku, co tam ciekawego masz? Coś o przepisach będzie, coś o korkach, coś o bezpieczeństwie. Co tym naszym ludziom chcesz powiedzieć 20 minut przed 9? Ha?
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Wielu z nas ma już zaplanowane wyjazdy wakacyjne, na które uda się własnym samochodem. Przygotowanie powinno obejmować nie tylko sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, ale również zapoznanie się z przepisami drogowymi obowiązującymi w danym kraju. Poza tym policja ostrzega, że w ostatnich latach na zagranicznych turystów czyhają oszuści podszywający się pod pomoc drogową i oferujący szybkie holowanie, kosztujące jednak horrendalne pieniądze. Co gorsza, zdarzają się i tacy, którzy sami prowokują uszkodzenia samochodu, na przykład przebijając oponę, a po jego umieszczeniu na naczepie odjeżdżają w siną dal. Dlatego pamiętajmy, aby nigdy nie korzystać z ofert osób, które nagle spadają nam z nieba, tylko zawsze weryfikować i poszukiwać prawdziwych firm zajmujących się pomocą drogową.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: To jest bomba.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: Bonton na lato.

Dzisiaj nie bez przyczyny mówimy o Międzynarodowym Dniu bez torebek foliowych. Trochę nadużywamy folii, a nawet nie trochę, a bardzo. Mamy dla Was kilka sprawdzonych statystyk i faktów, które możecie wykorzystać sobie na własnym organizmie, sprawdzić, czy faktycznie tak jest, czy nie. Słuchajcie, na świecie zużywa się około 5 bilionów toreb plastikowych rocznie, czyli około 160 tysięcy na sekundę. Na sekundę, rozumiecie? Przeciętny czas używania jednej reklamówki to zaledwie kilkadziesiąt minut. Natomiast jej rozkład może trwać od 100 do 500 lat. Nadal będziecie używać torebek foliowych? No to jedziemy dalej. Według szacunków od 8 do 11 milionów ton plastiku trafia każdego roku do mórz i oceanów. A później jemy sobie taką rybkę na wakacjach. I jakoś tak czuć przypalonym plastikiem. Przypadek?

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
4: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
5: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: ciężar na statku w gdańskim porcie trwa akcja gaśnicza. Rzeczników praw ucznia w szkołach nie będzie, jest weto. Kilkanaście kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do wody. Miriam Lipińska. Pożar ładowni statku ze złomem zacumowanego w porcie w Gdańsku. Nikt nie ucierpiał, nie było konieczności ewakuacji załogi. Na miejscu są strażacy i dwa statki gaśnicze. Pożar spowodował duże zadymienie, nie jest jeszcze opanowany. Prezydent zawetował kolejną ustawę. Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Prezydent, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, tylko zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Prezydenckie weto to wyraz braku szacunku dla uczniów, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
1: To jest decyzja, która jest wymierzona w wielu młodych ludzi i ich bezpieczeństwo i codzienne życie.
0: Z decyzją prezydenta zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale jego prezes Sławomir Broniarz ma za złe prezydentowi brak zaproszenia na konsultacje.
2: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumieniem. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
0: Zawetowana ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu. Do odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie wymagana jest kwalifikowana większość głosów, której koalicja rządząca nie ma. Upały na razie odpuściły, ale w połowie lipca mają wrócić. Tymczasem dopiero w przyszłym roku mogą zacząć obowiązywać od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Na razie trwają ustalenia polityczne.
3: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja...

0: pytanie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby od przyszłego roku miało być jakoś inaczej.
1: Mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. 11 kąpielisk w Trójmieście z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody. Powodem jest zakwit sinic. Kąpiel w wodzie z sinicami może skutkować podrażnieniem skóry, wysypką i zaczerwienieniem spojówek. I na koniec zmieniamy temat. XVI-wieczny pierścień króla Zygmunta I Starego, zrabowany przez Niemców na początku II wojny światowej, wrócił do Polski. Został zwrócony w ramach obchodzonej właśnie 35. rocznicy podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie. Historię zabytkowego pierścienia przybliża Elżbieta Musialik z Krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich.
2: W korespondencji królowej Bony do córki Izabeli Jagiellonki pojawia się informacja, że w trakcie przygotowywania ciała królewskiego do pochówku nałożony został na jego palec złoty pierścień. Próba złota najwyższa, dwukaratowy diament wskazują, że jest to niewątpliwie własność królewska. Jest on po prostu niezwykle cenny.
1: Pierścień króla Zygmunta I Starego można już oglądać w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Dlaczego budowa kortów tenisowych przy szkole podstawowej nr 8 stanęła w miejscu? Miasto wyjaśnia, że pracę wstrzymano z powodu wątpliwości dotyczących jakości betonowej podbudowy. Do czasu zakończenia badań roboty nie ruszą. Chociaż termin inwestycji minął w lutym, kar za opóźnienie jeszcze nie naliczono. Dwie interwencje z udziałem jednośladów w powiecie i na terenie Chełma. Pijany kierowca skutera z blisko 2 promilami przewrócił się na Alei Armii Krajowej i jego pojazd skonfiskowano. W Natalinie kierowca busa podczas wyprzedzania doprowadził do zderzenia z motocyklistą. Trwa nabór do konkursu kapel ulicznych i podwórkowych podczas tegorocznego Retrofestu w Chełmie. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe, a finał konkursu odbędzie się 9 sierpnia na placu doktora Łuczkowskiego.
5: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Na niebie sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Parasole przydadzą się na północy i na południowym wschodzie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
5: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Kto zapomniał teściową odebrać z dworca? Gazu! Szybciutko! Teściowa wiecznie czekać nie będzie. No i wy też wiecznie czekać nie będziecie na start programu Bonton na lato. A więc witam. Dzień dobry. 6 po 9.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Mamy już lipiec, tak więc wypadałoby pomyśleć o jakimś urlopie. Dzisiaj o jego wpływie na nasze zdrowie. Janek Zieliński, zapraszam. Wielokrotnie na przestrzeni ostatniego sezonu informowałem Was o tym, jak wygląda nasze zdrowie psychiczne, zwłaszcza w kontekście pracy. O tym, jak bardzo jako naród jesteśmy wypaleni, przepracowani i skąd może to wynikać. Mały spoiler, jesteśmy jednym z najdłużej pracujących narodów w Europie, co nie przekłada się na produktywność. Tutaj na przykład rządzą Holendrzy, pracują 30 godzin tygodniowo, najkrócej w Europie, a są najbardziej efektywni. Wskaźniki wypalenia, przemęczenia pracą w Polsce rosną, dlatego urlop właśnie to też zdrowie, żeby odpocząć sobie. Roli i układzie, jaki panuje w danych miejscach pracy, jeżeli chodzi o te urlopy, o tym mówi dzisiejsza ekspertka Alina Smolarek.
3: Zgodnie z kodeksem pracy, każdemu pracownikowi przysługuje coroczny płatny urlop wypoczynkowy, którego celem jest realna regeneracja. W praktyce jednak sposób korzystania z urlopu w dużej mierze zależy od kultury organizacyjnej, specyfiki branży czy sezonowości pracy i warto uwzględnić charakterystykę działalności firmy w pracy z polityką urlopową, a zwłaszcza w sposobie planowania urlopów. W niektórych sektorach, szczególnie produkcyjnych czy usługowych, końcówka roku może być takim okresem wyhamowania, a firmy zachęcają lub wręcz planowo kierują pracowników na urlopy właśnie w czasie przerwy świątecznej, noworocznej. Z kolei w turystyce i gastronomii grudzień to jeden z najbardziej intensywnych momentów w roku, dlatego wypoczynek w tym czasie bywa najtrudniej. Jednak fakt, że tak duża część pracowników w ogóle nie wykorzystuje przysługujących im dni wolnych, no jest sygnałem, że w wielu miejscach wciąż brakuje kultury wspierającej odpoczynek. Tymczasem niewyspani, przeciążeni i zestresowani pracownicy tracą zarówno prywatnie, jak i zawodowo, bo spada ich efektywność, rośnie ryzyko błędów i wypalenia, a w dłuższej perspektywie cierpią na tym także pracodawcy. Istotnym elementem jest znalezienie przestrzeni, w której potrzeby pracodawcy spotykają się z oczekiwaniami pracowników. W większych przedsiębiorstwach zdecydowanie więcej uwagi przykłada się do formalnych zasad, do tych

0: dotyczących urlopów, w tym rekomendacji, by pracownik raz w roku skorzystał z co najmniej 14 dni nieprzerwanego wypoczynku. W mniejszych firmach proces udzielania urlopów często bywa znacznie mniej sformalizowany, a praca naturalnie przeplata się z życiem prywatnym i wiele obowiązków można wykonywać elastycznie. To jednak sprawia, że granica między pracą a odpoczynkiem się zaciera, staje się mniej wyraźna, a pracownicy rzadziej decydują się na dłuższy, w pełni odcięty od pracy urlop, który jest kluczowy dla regeneracji.
1: Także kochani, odpoczywajcie, regenerujcie się i korzystajcie z uroków lata i wracajcie bezpiecznie. A ja powrócę z Witaminą FM po wakacjach, tak więc dziękuję Wam za ten sezon. No i życzę Wam miłego dnia i jak zawsze dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Wyjątkowe.
1: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.

0: Przed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. Bonton na lato.

0: Wakacje to idealny czas, żeby mąż z żoną i żona z mężem zaczęli się dogadywać. No muszą się dogadywać, no bo jak jadą na wakacje, to muszą dogadać w końcu, w jakim kierunku jadą. No i aktualnie sprawdzam w internecie, bo wiadomo, tam jest najrzetelniejsze źródło informacji. Top 5 kierunków, gdzie można pojechać. No i tutaj akurat pewna kobieta napisała, że ze swoim mężem. No dobrze, jak chcę jechać z mężem, to niech będzie. Pierwszy kierunek po co, drugi pomyślmy, trzeci za drogo, czwarty za daleko, a piąty zobaczymy.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Podobno, gdyby każdą plastikową reklamówkę użyć tylko raz, a potem wyrzucać, w ciągu roku ich liczba wystarczyłaby do wielokrotnego owinięcia ziemi. Tak dużo ich zużywamy, przypominamy, w Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych. Mamy już 9.30, czas na informacje. Posłuchajcie.
1: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton, Eliza Kudalska, Nowosad. Dlaczego od miesięcy nie widać postępów przy budowie kortów tenisowych przy szkole podstawowej numer 8? O wyjaśnienia w tej sprawie wystąpił po raz kolejny chełmski radny Piotr Jabłoński. Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta miasta Radosław Wnuk. Interpelacja była pokłosiem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z końca maja. Jak podkreśla radny, wówczas usłyszał, że odpowiedzi na szczegółowe pytania otrzyma na piśmie. A ponieważ do tego nie doszło, skierował oficjalną interpelację do prezydenta Chełma. Jak wynika z odpowiedzi magistratu, inwestycja została wstrzymana z powodu konieczności przeprowadzenia badań betonowej podbudowy, zarówno kortu otwartego, jak i krytego. Zastrzeżenia dotyczą jakości oraz sposobu wykonania podłoża pod przyszłą nawierzchnią akrylową. Do czasu uzyskania wyników badań i potwierdzenia, że podbudowa spełnia wymagane parametry, dalsze roboty nie będą prowadzone. Miasto informuje również, że wykonawcą podbudowy jest przedsiębiorstwo z Nowej Dęby. Radny pytał także o kary za opóźnienia realizacji inwestycji. Z odpowiedzi wynika, że umowa przewiduje karę w wysokości 0,02% wartości kontraktu za każdy dzień zwłoki. Termin zakończenia prac upłynął 28 lutego. Dlatego, jak wyjaśnia urząd, kary będą naliczane od tej daty aż do podpisania końcowego protokołu odbioru. Jednocześnie magistrat zaznacza, że na dzień 2 lipca, czyli sporządzenia odpowiedzi na interpelację, kary nie zostały jeszcze formalnie naliczone. Na razie więc nie wiadomo, kiedy badania zostaną zakończone i kiedy budowa kortów przy szkole zostanie wznowiona. Wczoraj po południu chełmscy policjanci interweniowali w sprawach dwóch zdarzeń na drogach z użytkownikami jednośladów. Około 15.40 byli obecni na Alei Armii Krajowej. Tam prowadzący skuter chełmianin wywrócił się na jezdni. Nic jednak dziwnego, bo podczas badania okazało się, że mężczyzna ma w organizmie blisko 2 promila alkoholu. Jego pojazd został skonfiskowany, a on sam będzie tłumaczył się przed sądem. Niedługo później, tuż po 16.00, sprawcą kolizji był obywatel Ukrainy, który w Natalinie wyprzedzał ciąg samochodów i zderzył się z prawidłowo jadącym motocyklistą. Mimo groźnie wyglądającego zdarzenia, prowadzący jednoślad wyszedł z niego bez większych obrażeń, zaś kierowca busa został ukarany mandatem.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
1: Wakacyjne wyzwanie, czyli wykonywanie sportowych zadań, to nowa inicjatywa klubu Implozja Chełm. Jest skierowana do dzieci i młodzieży, a także ich opiekunów i trenerów. A

0: Celem jest popularyzacja aktywności fizycznej, mówi inicjator wakacyjnego wyzwania Tomasz Lipiński.
1: Dziecko, czyli ten uczestnik, wybiera swojego opiekuna wyzwania, który musi być osobą pełnoletnią i ta osoba będzie czuwać nad postępami całego wyzwania. Potem ustalacie super nagrody, które będzie można otrzymać za zrealizowanie tego wyzwania. Są 4 progi. Po zdobyciu 400, 600, 800 i 1000 punktów dostajecie odpowiednie nagrody, na które umówiliście się razem z własnym opiekunem i w tym momencie zostało już Wam tylko działać i zbierać podpisy. Każde zadanie można wykonać określoną liczbę razy.
0: Szczegóły tego wakacyjnego wyzwania można znaleźć na profilu Implozji Chełm w mediach społecznościowych. Miłośnicy muzyki ulicznej i klimatu dawnych podwórek mają swoją szansę na scenie Festiwalu Dwudziestolecia Międzywojennego Retrofest. Trwa nabór do konkursu kapel ulicznych i podwórkowych. Ma wyłonić zespoły potrafiące w nowoczesny sposób ożywić przedwojenne melodie i miejski folklor. Wydarzenie odbędzie się 9 sierpnia na scenie plenerowej placu doktora Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie. Organizatorzy zapraszają kapele, które czują klimat ulicy i potrafią porwać publiczność zarówno warszawskim, jak i lokalnym brzmieniem. Na najlepszych będą czekały nagrody finansowe 3000 zł za pierwsze miejsce, 2000 za drugie oraz 1,5 za trzecie. Przyznana zostanie również nagroda specjalna dyrektora Chełmskiego Domu Kultury. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy HDK-u. Wystarczy przesłać formularz oraz nagranie, nawet amatorskie. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie Chełmskiego Domu Kultury.
2: Bonton na lato.

0: pełna kulturka. Dużo wydarzeń kulturalnych w naszej okolicy. Pewnie opowie wam nasza koleżanka, co można wybrać najfajniejszego z tej rzeki wydarzeń kulturalnych. Posłuchajcie już teraz.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska.
4: Dzień dobry, nazywam się Marcin Lis, jestem członkiem Kuźni Kultury z Izbicy oraz prowadzącym koncert Izbica Rokuje, współprowadzącym w zasadzie.
3: 18 lipca Izbica rokuje już po raz kolejny. Kogo będziemy mogli zobaczyć na scenie, co się znalazło w programie, jakie atrakcje?
4: Tak jest, już po raz szósty spotykamy się tradycyjnie już na stadionie imienia Adama Suszka w Izbicy. Tak jak pani wspomniała, 18 lipca o godzinie 17 prawdopodobnie będzie otwarcie bram. No jak zwykle mamy bardzo napięty harmonogram, bardzo wiele atrakcji, pyszną kuchnię i napoje od KGW Swojaki Starzymiech III. Będziemy mieli tradycyjnie już wsparcie dla akcji charytatywnej, bo to jest nasza tradycja, że co roku wspieramy akcję charytatywną, tym razem wspieramy małą Igę, która walczy z bardzo ciężką chorobą. Będziemy mieli atrakcje także motoryzacyjne, taką małą niespodziankę, o której nie chcę za dużo mówić. Serdecznie zapraszam wszystkich fanów motoryzacji, ale oczywiście crème de la crème tego wydarzenia jest koncert i tutaj mamy 4 zespoły. Na początek będzie to zespół plus 60, minus 80. Bardzo ciekawy punkt naszego wydarzenia. Następnie będziemy mieli zespół Freak z Lublina, zespół Flaming Heart również z Lublina. No i, że tak powiem, daniem głównym będzie występ naszej gwiazdy wieczoru, zespół Farben Lere. To jest legenda polskiej sceny rockowej, legenda punkowej sceny rockowej, który przy okazji świętuje swoje 40-lecie. No i bardzo się cieszymy, że oni także wystąpią w roku swojego 40-lecia na scenie w Izbicy.
3: Czy wszystko już dopięte co do szczegółów?
4: Co do szczegółów, tak, tak. Jest, dopinamy ostatnie, że tak powiem, detale. Wszystkie nasze działania i, że tak powiem, na bieżąco można śledzić na naszych mediach społecznościowych, czyli na Facebooku i Instagramie, gdzie na bieżąco informujemy o szczegółach. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. No ale staramy się, żeby wszystko było dopięte na ostatnim guzik na 18 lipca. Serdecznie i gorąco, jak temperatura

0: która na zewnątrz zapraszam na 18 lipca na stadion imienia Adama Suszka do Izbicy. Szósta edycja koncertu Izbica Rockuje. Każdy miłośnik ciężkiego grania rockowego chce być w Izbicy i mam nadzieję, że spotkamy się licznie na stadionie imienia Adama Suszka.
1: Czy już jakieś plany na siódmą edycję w głowie zaistniały, czy jeszcze nie ten czas?
0: Na razie skupiamy się na szóstej edycji. Na pewno chcemy, żeby siódma edycja się odbyła. A co do szczegółów, to na pewno następnego dnia po zakończeniu szóstej edycji będziemy ustalać, co dalej z tym fantem zrobić. Na tę chwilę skupiamy się na szóstej edycji.
1: Więc zapraszamy wszystkich do Izbicy 18 lipca na fantastycznie zapowiadający się koncert. A teraz zaproszenie na popołudniową odsłonę Bliżej Kultury. Dzisiaj w imieniu Joanny Klimek.
2: Jak rodziły się chmielaki krasnostawskie? Czy od początku było wiadomo, że to święto zapisze się na stałe w historii miasta i stanie się jego największą wizytówką? O tym porozmawiamy w kolejnym odcinku podcastu Chmielaki Krasnostawskie – Ludzie, Kultura i Dziedzictwo. Moim wyjątkowym gościem będzie człowiek, który przez lata współtworzył to wyjątkowe wydarzenie – Tadeusz Kiciński. Dyrektor Domu Kultury w Krasnostawie w latach 1975-1988. Wspólnie wrócimy do czasów pierwszych edycji Chmielaków. Powspominamy ich niepowtarzalną atmosferę, organizacyjne wyzwania i ludzi, którzy z ogromnym zaangażowaniem budowali to święto. Usłyszymy także historię z kulis organizacji Chmielaków, opowieści o tym, jak całe miasto żyło przygotowaniami do tego święta. Zapraszam w wyjątkową podróż do przeszłości, pełną wspomnień, emocji i opowieści o ludziach, bez których nie byłoby dzisiejszych Chmielaków. Już dziś o 18.20 usłyszycie kolejny odcinek podcastu Chmielaki Krasnostawskie – Ludzie, Historia i Dziedzictwo. Zapraszam, Joanna Klimek.
3: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
4: Reklama.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Reklama. Bonton na lato.

0: Polska to być piękny kraj. Nie dziwne więc, że i do nas zawitało UFO. Na przykład w lutym 1978 roku nad obszarem zachodniej Polski zaobserwowano wiele długo pozostających nieruchomo obiektów, które kształtem przypominały sterowce Zeppelina. W kontekście historii wizyt UFO w naszym kraju, słuchajcie, jak właśnie czytam, należy przytoczyć też tajemnicze kręgi na polu w małej wiosce Wylatowo w województwie kujawsko-pomorskim. Dzisiaj wspominamy takie historie, bo dzisiaj jest Dzień UFO. Od 2000 roku Wylatowo jest polskim Roswellem, czyli centrum spotkań ludzi zainteresowanych zjawiskami paranormalnymi, badaczy czy też ufologów i tym podobne. To jednak nie wszystko, bo oprócz tych zdarzeń w przeszłości pojawiały się również inne relacje ludzi spotkań z kosmitami i to nawet twarzą w twarz. Tak jest. Wiarygodność takich zwierzeń jest jednak, no wiecie, no mocno dyskusyjna, a na pewno nie poparta żadnymi konkretnymi dowodami. No nikt zdjęcia z UFO jeszcze sobie nie zrobił. Chociaż dzisiaj dzięki AI taki selfiaczek z UFO jest bardzo możliwy i bardzo realistyczny.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt z Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
0: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama. Bon.

0: Centralna Komisja Egzaminacyjna pokazała wyniki egzaminu ósmoklasisty. PiS idzie do warszawskich szpitali z kontrolami. Rolnicy narzekają na pogodę, uprawy niszczą burze i upał. Miriam Lipińska. Są już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, średnio za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie zdobyli 65% punktów, a z matematyki 55% punktów. Ósmoklasiści musieli przystąpić do 3 egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w poprzednich latach, najczęściej był to język angielski. Prawo i Sprawiedliwość rusza z kontrolami do wszystkich warszawskich szpitali. Radni chcą sprawdzić, na jakich zasadach byli tam zatrudniani ludzie związani z władzami stolicy. Samorządowcy chcą także sprawdzić, ile i jakie skargi wpłynęły na działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych. A w sprawie sytuacji w szpitalach domagamy się kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy, mówi Sebastian Kaleta, europoseł PiS i szef warszawskich struktur ugrupowania.
1: Zamiatają sprawę pod dywan. W związku z tym nie istnieje konieczność zwołania kolejnej nadzwyczajnej sesji. My w tej sprawie jako miejska opozycja nie odpuszczamy. Nie pozwolimy uciec Trzaskowskiemu, Kierwińskiemu, pani Kaznowskiej od odpowiedzi na trudne pytania.
0: I jeszcze w lipcu mają być znane wyniki audytu zleconego przez miasto, a także raport Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczy Szpitala Południowego. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowe kryteria kwalifikowania na rehabilitację na wzór międzynarodowych zasad. Resort opublikował właśnie projekt rozporządzenia. Kluczowa ma być ocena samodzielności pacjenta. W tym celu wdrożona zostanie międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia oraz precyzyjne skale medyczne, którymi będą posługiwać się lekarze i fizjoterapeuci. Straty w uprawach będą ogromne, mówią rolnicy z Lubelszczyzny po ostatnich gwałtownych burzach. Grad zniszczył zboża, ziemniaki, cebulę, ale też owoce.
2: Mali, nie ma porzeczki, wszystko, to jakby kombaj poszedł. Nie ma nic, żeby pani chciała zobaczyć jedną porzeczkę. Nie ma. Wszystko otłoczone.
0: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%, a swoje w całym kraju dołożyły też upały, które dosłownie w przenośni ugotowały na krzakach porzeczki czy agrest. Właśnie ruszył sezon na wakacyjny zarobek. Z wyliczeń ekspertów wynika, że znalezienie

0: Praca zajmuje młodym ludziom średnio 4 miesiące. Problem w tym, że chętnych jest więcej niż wolnych miejsc, mówi specjalistka do spraw HR Anna Kusa.
1: Z jednej strony mamy najwyższe stawki w historii, jeśli chodzi o propozycje dla młodych ludzi, natomiast z drugiej strony tej pracy jest mniej. Też jest ogromna konkurencja. Mamy teraz tak zwany kryzys juniorów, czyli jest o wiele mniej ogłoszeń na stanowiska juniorskie.
0: Nad morzem i na Mazurach w gastronomii w tym sezonie można zarobić 45 zł za godzinę, a do tego są napiwki. Zdecydowana większość Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika. Tak twierdzi 72% pytanych w badaniu na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. 78% zadeklarowało, że jest gotowych dopłacić za produkty wyższej jakości, bo coraz większe znaczenie ma dla nas właśnie jakość, a także skład, smak, świeżość i lokalne pochodzenie żywności.
2: Bonton Radio. Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tym razem nie udało się zajść daleko. Chorwacja, druga drużyna mundialu w Rosji i trzecia w Katarze, odpadła w 1/16 finału. Przegrała 1-2 z Portugalią. Prowadziła 1-0 po golu Iwana Perisicza, ale najpierw w 68 minucie wyrównał Cristiano Ronaldo z karnego, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Chorwaci odpowiedzieli jeszcze golem, ale po wideoweryfikacji bramkę anulowano. VAR zabija futbol, mówił po meczu trener Zlatko Dalić.
4: Byliśmy
3: o wiele lepsi, stworzyliśmy znacznie więcej okazji i nie zasłużyliśmy na taki koniec. Mogę jedynie pogratulować moim piłkarzom, przykro mi, że odpadamy. Decyzje VAR, no cóż, musimy je zaakceptować. Znaczy, nie będę zbytnio ich komentował. Mogę jednak zdecydowanie powiedzieć, że sędziowanie było bardzo słabe. Portugalia zagra w kolejnej rundzie z Hiszpanią, która pewnie pokonała Austrię 3-0. Dalej gra również Szwajcaria po wygranej 2-0 z Algierią. A dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Najpierw Australia zagra z Egiptem, a o północy broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Nie boimy się, mówi obrońca Stopira. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń nie tylko moich, ale całego kraju i wszystkich moich przyjaciół. Jesteśmy spokojni, zaszliśmy tak daleko wyłącznie dzięki własnym zasługom. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ostatnie spotkanie tej rundy o 3:30 w nocy. Kolumbia zagra z Ganą. Aleksandra Ayala będzie kolejną rywalką Igi Świątek na Wimbledonie. Filipinka pokonała wczoraj po 3-setówce Maję Joint z Australii, a Polka gładko ograła Czeszkę Karolinę Pliszkową. Ten mecz jutro, a dziś otwartą rundę powalczy Hubert Hurkacz. Po południu zmierzy się z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomim Polem. Grał z nim do tej pory 4 razy i wygrał tylko raz. To ma być kolejna odsłona epickiego pojedynku pomiędzy Tadejem Pogaczarem i Jonasem Winigordem. Słoweniec i Duńczyk są tradycyjnie głównymi faworytami Tour de France, który jutro wystartuje z Barcelony, a zakończy się 26 lipca w Paryżu. W 113 edycji Wielkiej Pętli zobaczymy dwóch Polaków, Michała Kwiatkowskiego i Kamila Gratka.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Dziś nadal odpoczywamy od upałów. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu, przez 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Na północy i na południowym wschodzie może przelotnie popadać deszcz. W pozostałych regionach niebo się chmurzy, ale będą też chwile ze słońcem.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Cóż może być cenniejszego od kilku cennych porad specjalistów? No i w tej godzinie mamy specjalistę od nieruchomości. Ci, którzy chcą kupić nieruchomość, ci, którzy chcą sprzedać nieruchomość, bądźcie z nami na 104,9 FM w programie Bonton na lato. Witam, 7 minut po 10, tu Fox.

0: Reklama. NZOS Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Wakacje to dla wielu osób jest dobry czas, żeby poszukać swojej nieruchomości wymarzonej, jakieś własne M, może dom nawet, kto wie. Dlatego mamy dla Was kilka porad specjalisty w tym temacie, czyli agenta nieruchomości Piotr Kowalski już teraz na naszej antenie. Posłuchajcie.
1: Osoby, które planują obecnie zakup nieruchomości, polecam, żeby dobrze się zastanowili na początek, czego oczekują. Jeśli chodzi o osoby, które planują zakupić nieruchomość, to przede wszystkim doradzam, żeby skorzystali z usług profesjonalisty, zarówno czy to agent nieruchomości, jeśli chodzi o sprawdzenie całej dokumentacji, pomoc w wybraniu najlepszej oferty, w doradzeniu, w negocjowaniu, to wszystko pomoże agent nieruchomości. Jeśli chodzi o kredyt, uzyskanie kredytu hipotecznego, no to ekspert kredytowy, a tutaj też warto przy zakupie nieruchomości do remontu skorzystać z pomocy fachowca, ponieważ wiele osób, które kupują nieruchomość, wymaga remontu, nie zdają sobie sprawy z kosztów i później jest rozczarowanie, że na przykład podejrzewali, że zmieszczą się w 50 tysiącach, a wychodzi 100 czy 120 tysięcy, czy w przypadku domu na przykład ponad 200. Dlatego dobrze skorzystać z pomocy fachowca w każdej z tych właśnie dziedzin omówionych.
0: Oczywiście z panem Piotrem nie zostawimy tak bez żadnej porady osób, które są sprzedającymi. Też mamy cenne podpowiedzi, z których warto sobie skorzystać. One się jeszcze pojawią dzisiaj w programie Bonton na lato.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący, Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
4: Tanio tutaj jest, stokrotka.
6: Reklama. Czas na piątkowe wydanie sportowych wiadomości. Przy mikrofonie Marcin Petruk. Minęła 10.30.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro 8 urodziny będzie świętował Chełmski Parkrun, czyli inicjatywa biegowa, podczas której uczestnicy wspólnie pokonują 5 km. Od lat amatorzy tej dyscypliny z Chełma i okolic spotykają się o 9 w parku na górce przy Bazylice, nie inaczej będzie także podczas jubileuszu, mówi Lena Rorat z grupy Chełmbiega.
9: Ideą tych spotkań nie jest rywalizacja, ale zachęcenie do aktywności fizycznej, także spotykamy się w bardzo przyjaznej, rodzinnej atmosferze, zapewniamy pomiar czasu, poczęstunek i oczywiście solidną dawkę endorfin i dobrego humoru. Każdy jest mile widziany bez względu na umiejętności i kondycje, więc nawet jeśli nie mamy jeszcze odwagi, żeby zmierzyć się z pełnym 5-kilometrowym dystansem, to można po prostu przyjść, pokibicować, zostać wolontariuszem i wspomóc nas w organizacji.
8: Parkrun to globalna inicjatywa sportowa zainicjowana w okolicach Londynu w 2004 roku, a obecnie licząca ponad 2000 lokalizacji w 23 krajach. W Polsce wystartowała w Gdyni w 2011 roku, a Chełm był 52. miejscem na rodzimej mapie biegowej. Nie zmieniamy dyscypliny. Sekcja biegowa ruchu Izbica włącza się w obchody jubileuszu klubu piłkarskiego, który 12 lipca będzie celebrował stulecie istnienia. W pierwszy weekend września planuje organizację biegu, który potrwa 24 godziny, mówi Paweł Zieliński.
10: Bieg, który będzie nosił nazwę Widmo, będzie nawiązywał do bardzo ważnych elementów związanych z naszym regionem, dlatego że jego trasa będzie przebiegała przez takie miejsca, które stały się widmami. Chcemy o nich coś przypomnieć, bo jubileusz to jedno. A formuła jest wyjątkowa, bo w naszym regionie nikt nie organizuje biegów 24-godzinnych. Będziemy bardzo gorąco zachęcać do udziału, bo bieg jest dla każdego. Może się wydawać, że no ale jak, 24 godziny? Oczywiście bieg wygra ten, kto w 24 godziny pokona najdłuższy dystans, ale trasa biegu to jest pętla 8-kilometrowa.

0: Więcej informacji na temat wydarzenia będzie sukcesywnie publikowane na Facebooku sekcji biegowej ruchu Izbica. 11 lipca w Chełmie odbędzie się czwarty bieg patriotyczny pamięci ofiar Wołynia, a uczestnicy będą mogli wystartować na dwóch dystansach. Pierwszy to bieg honorowy na 1943 metry, a jego trasa poprowadzi alejkami parkowymi znajdującymi się na terenie siedziby muzeum. Drugą propozycją jest bieg główny na dystansie 5 km. Jego trasa przebiegać będzie ulicami miasta, ścieżkami rowerowymi oraz leśnymi alejkami w lesie Borek. Start i meta zlokalizowane zostaną przy siedzibie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną do 10 lipca. Liczba miejsc jest ograniczona do 250 uczestników, a każdy, kto ukończy bieg w wyznaczonym limicie czasu, otrzyma pamiątkowy medal, koszulkę oraz profesjonalnie zmierzony wynik.
1: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
2: Bonton na lato.

0: Dzisiaj na naszej antenie, akurat w tym momencie, czyli 20 minut przed godziną 11, mamy Piotra Kowalskiego, agenta nieruchomości, który ma kilka porad, tym razem już nie dla kupujących, a dla sprzedających. Czy tutaj też pojawi się rada, złota rada, aby skorzystać w takiej sytuacji z pomocy agenta nieruchomości?
1: Też radziłbym skorzystać z pomocy fachowca, ponieważ kluczowe jest, żeby nieruchomość wycenić ani nie za niżonej cenie, ale nie może też być cena wygórowana. Ona musi być rynkowa, żeby sprawnie sprzedać. Następnie dobrze marketingowo wypromować nieruchomość, doradzić na przykład mieszkanie, które jest zagracone, żeby je wysprzątać, żeby tą przestrzeń pokazać. To wszystko jest ważne przy sprzedaży, decyduje tak naprawdę. Profesjonalne zdjęcia, marketing. Później na samym końcu już negocjacje z kupującym,

0: gromadzenie całej dokumentacji potrzebnej do sprzedaży. To wszystko naprawdę wymaga znajomości i ja bym radził skorzystać z osoby, która się tym zajmuje, bo niewielkim kosztem tak naprawdę możemy zaoszczędzić wiele pieniędzy, jeśli chodzi o poprawną negocjację i tak naprawdę wiele nerwów.
1: A nerwy dzisiaj chyba nie mają ceny, prawda? Więc może i to dobry pomysł. Kto wie? Jak chcecie, to śmiało wykorzystajcie porady naszego agenta nieruchomości. Dziękujemy bardzo serdecznie za wysłuchanie.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Nadejszła wiekopomna chwila. Coś się zaczyna i coś się kończy. Dwuletnia przygoda z miastem na fali właśnie dobiega końca. Dziś jest ostatni odcinek i jest to pożegnanie. Ale tylko z miastem na fali, nie ze mną, także spokojnie. Dziękuję wszystkim tym, którzy rozmawiali ze mną. Dziękuję wszystkim tym, którzy nie chcieli ze mną rozmawiać. Dziękuję wszystkim tym, którzy uciekali przede mną z uśmiechem, krzycząc: ja dzisiaj nie, ja dzisiaj nie. I dziękuję tym, którzy do mnie podbiegali i mówiąc: ja dzisiaj chcę, ja dzisiaj chcę. Rozmawianie z wami to była fajna przygoda. Czy deszcz, czy słońce, czy śnieg, czy mróz.

0: naprawdę. Jesteście fajni. No bo w sumie jesteście mieszkańcami najlepszego miasta na świecie, a co tam? Od poniedziałku mam dla Was nowy program, też będą w nim pytania i też będą w nim odpowiedzi, także słyszymy się w poniedziałek. Tymczasem miłego weekendu i pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
2: No to ruszamy. Obiecałem ci nowy kostium na plażę.
1: I nie tylko.
2: To prawda. Zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
1: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
4: Dni Chełma 2026.
3: Carla Fernandez.
4: Perfect i Łukasz Drapała.
3: Golden Life.
4: Paktofonika Orkiestra.
3: Krystyna Giżowska.
4: Partita.
3: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
4: Strefa rekreacyjna dla dzieci, stoiska gastronomiczne, rękodzieło.
3: 4-5 lipca, ulica Strażacka.
4: Bądźmy tam razem. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama. Bonton na lato.

Halo? Ciocia? Wujek? Mam nadzieję, że słyszę cię teraz, tak? Zamiast dzwonić, to przecież można przekazać komunikat za pomocą radia Bonton, prawda? No można czy nie można? Można. No i każda ciocia i każdy wujek powinni czuć się ucałowani, bo dzisiaj jest ich dzień. Proszę w piątek nie zapominać o tym, że macie wujka, że macie ciocię, że dawno u nich nie byliście, a tam na pewno ciasto z rabarbarem czeka. Tak jest. A może jakiś deserek z jagódkami, no, a może kogiel mogry z truskawek, o ile jeszcze mają truskawki, prawda? A jeśli mają, na pewno się podzielą. Słuchajcie, ciocia i wujek bardzo się cieszą, jak odwiedzacie ich, także nie zapominajcie o tym, żeby odwiedzać, tak, tak. Też jestem ciocią, to znaczy wujkiem, też jestem wujkiem i lubię, jak mnie odwiedzają, tak? Tylko oczywiście ja wolę akurat trochę inne formy odwiedzin, tak trochę przewrotnie i odwrotnie. Zamiast dawać, to ja lubię brać. Dziwne, nie? No co, przynajmniej szczery jestem. To jest

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
6: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
7: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
6: Serio?
7: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
6: I co, udało Ci się sprzedać?
7: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
8: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
9: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
10: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
11: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
3: Reklama.
12: Stucz.

0: Rewolucja w szkołach i przedszkolach coraz bliżej. Dziś spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji ma zażegnać kryzys. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku. Mirjam Lipińska. Sejm ponad podziałami uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Ma wejść w życie już od 1 września. To jest wygodne i potrzebne narzędzie dla nauczycieli, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
1: Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebna.
0: Od zakazu będą jednak wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, albo gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami. Teraz przepisami zajmie się Senat, a potem ustawa trafi do podpisu prezydenta. Ukraiński szef dyplomacji jedzie do Polski dziś po południu z Andrijem Sybichą. Spotka się w Warszawie minister Radosław Sikorski. Tematem mają być polsko-ukraińskie relacje i próba złagodzenia dyplomatycznego kryzysu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim Panteonie Narodowym, obok żołnierzy UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Ostrzeżenie przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej, od Latarni Morskiej w Rozewiu, aż do wschodniej granicy państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Według prognoz wiatr może tam wiać w porywach, nawet z siłą 8 stopni w skali Beauforta. Tankowanie od kilku dni kosztuje nas więcej. To efekt wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, a z nim niższej akcyzy i VAT-u na paliwa. I tylko tego, bo właściciele stacji paliw nie podnieśli marży detalicznej. Ale dla kierowców to i tak marne pocieszenie, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Benzyna Eurosuper 95 zdrożała o 86 groszy na litrze, olej napędowy o 88 groszy. Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze.
0: Konsekwentnie tanieje natomiast autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3,29 zł. To o 9 groszy mniej niż przed tygodniem. Można już składać wnioski o świadczenie w ramach programu Dobry Start. 300 zł na szkolną wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek przypomina, że wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
3: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek, ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
0: Wnioski można składać do końca listopada.

0: Flash. Skrót lokalnych informacji.
1: Hełm lada moment rozpocznie Święto Miasta. Przez cały weekend na ulicy Strażackiej będą się odbywały koncerty, rodzinne atrakcje i spotkania, choćby ze sportowcami. Organizatorzy przypominają też o zmianach w organizacji ruchu w centrum. Szczegóły na ten temat znajdziecie również na radiobonton.pl. 20-latek z gminy Krasnystaw trafił do szpitala po upadku z hulajnogi elektrycznej. Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem po najechaniu na nierówność. Nie miał niestety kasku. Policja przypomina o ostrożnej jeździe i przestrzeganiu przepisów. Joga, psy i aromaterapia w jednym miejscu. Joga z psem na wesoło to niedzielne wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą się zrelaksować i aktywnie spędzić czas. W programie ćwiczenia z czworonogami, ziołowe napary i warsztaty. O czym opowiemy więcej w wiadomościach. Zapraszam i do usłyszenia o 11.30.
0: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
2: Na niebie chmury i słońce na zmianę. Na północy i południowym wschodzie z tych chmur może przelotnie padać deszcz. Nad morzem silny wiatr, a na termometrach od 19 stopni na Pomorzu przez 22 na Śląsku i w Wielkopolsce do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
0: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Bonton na lato.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
6: Wakacje. Wakacje oznaczają czas wolny dla dzieci, ale niekoniecznie dla rodziców. Chyba rozumiecie, co chcę wam powiedzieć, prawda? Drodzy rodzice, zostańcie z nami. Warto zostać. Tu Radio Bonton w programie Bonton na lato. Kłaniam się niziutko, tu Foksik, 6 minut po 11.

0: reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
10: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
11: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów.

Wakacje oznaczają czas wolny dla dzieci, ale nie zawsze dla rodziców. Dzieci, które nie idą do szkoły, często idą, ale przed ekrany, a tam wiadomo, może czaić się niemałe zło. Czy rodzic może w jakiś sposób skutecznie kontrolować, co dziecko widzi na ekranie lub ile czasu przed nim spędza? Pewnie tak. Dzisiaj są już przeróżne aplikacje, z których warto skorzystać. Nawet można mieć dostęp do lokalizacji danego dziecka. Dokładnie tak. Wystarczy tylko w internecie poszukać, wpisać kilka haseł i już. Po robocie.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 104.
5: Tato, słyszałeś o ACR?
6: A co to jest ACR?
7: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie.

0: elektryczne i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
0: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl. Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Reklama. Czy pojawią się letnie wakacyjne tematy w naszych wiadomościach lokalnych Radia Bonton? Możemy to sprawdzić wspólnie, razem na 104,9 FM. Już teraz, bo minęła 11.30.
6: Lokalne wiadomości Radia Bonton. Rozpoczynamy od Dni Chełma. Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam. Chełm szykuje się na jedno z największych wydarzeń tego lata. W ten weekend ulica Strażacka zamieni się w koncertowe serce miasta. Przez dwa dni nie zabraknie muzycznych gwiazd, rodzinnych atrakcji i spotkań z ciekawymi osobami. Mówi Barbara Wichurska-Czuba z Kancelarii Prezydenta Chełma.
7: W sobotę 4 lipca na scenie zobaczymy m.in. Krystynę Giżowską, Karle Fernandez oraz zespół Perfect z Łukaszem Drapałą. Natomiast w niedzielę 5 lipca wystąpią m.in. zespół Partita, Arek Braxton, Golden Life oraz Paktofonika Orkiestra. W programie nie zabraknie również występów lokalnych artystów, prezentacji klubów sportowych.
6: Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa wydarzenia kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Wielu zmotoryzowanych już dziś rano przekonało się o ich zakresie.
7: Zamknięcia ulic potrwają do 6 lipca do godziny 10. Obejmą one m.in. ulicę Strażacką, Lubelską, Gdańską, Podwalną oraz Mickiewicza. W tym czasie prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Szczegółowy program wydarzenia oraz informacje dotyczące organizacji ruchu dostępne są na stronie internetowej visithełm.pl oraz w mediach społecznościowych miasta.
6: Znajdziecie je także na radiobonton.pl. A przez cały weekend na uczestników imprezy czekać będą także dmuchańce i strefa zabaw dla dzieci, jarmark i bogata oferta gastronomiczna. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Organizatorzy zachęcają do wspólnego świętowania w centrum miasta. 20-latek z gminy Krasny Staw trafił do szpitala po wypadku na hulajnodze elektrycznej. Do zdarzenia doszło wczoraj, tuż przed 14. Młody mężczyzna najechał na nierówność na jezdni, stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się na pobocze. Medycy szybko zabrali rannego do szpitala. Badanie alkomatem pokazało, że kierujący był całkowicie trzeźwy. Funkcjonariusze zwrócili jednak uwagę na brak kasku. Prawo nie wymaga takiej ochrony od dorosłych, ale policja mocno zachęca do jej stosowania. Krasnostaw mundurowi apelują do użytkowników hulajnóg o ostrożność. Przypominają, że te pojazdy muszą poruszać się po ścieżkach rowerowych. Przepisy dopuszczają jazdę chodnikiem tylko z braku innej trasy. Kierujący musi wtedy zwolnić do prędkości spacerującego pieszego.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Joga w towarzystwie czworonogów, naturalne olejki eteryczne i aromatyczne napary z ziół. Tak zapowiada się spotkanie pod hasłem Joga z psem na wesoło. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić czas, zrelaksować się, no i spróbować czegoś nietypowego. O szczegółach akcji mówi Edyta Kister z hospicjum Starego Psa.
8: Zaczynamy o godzinie 18 i będzie to joga z psem. Trochę na wesoło, trochę na poważnie, w towarzystwie naszych hospicyjnych piesków. Poćwiczymy jogę na serio, poćwiczymy asanę trwania w głębokiej relaksacji. Będą dodatkowo serwowane napary z ziół, zioła na złamane serce, na dobry sen i wiele innych mieszanek na przypadłości duszy, ciała.
6: W niedzielę, w dniu wydarzenia, będzie można także wesprzeć hospicjum.
8: Wejściówkami będą dobry humor, dystans do siebie, ale jeżeli ktoś zechce wesprzeć nasze hospicyjne działania i wrzucić do puszki jakiś grosik, to w zamian dostanie domowe smaczki dla piesków bądź ręcznie robione mydełka.
6: Na spotkanie warto zabrać matę do ćwiczeń, wygodny strój i jeśli ktoś ma ochotę, także swojego psa. Organizatorzy zapewniają, że będzie to wydarzenie pełne relaksu, uśmiechu i pozytywnej energii.

0: Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski sprawują medialny patronat nad tym charytatywnym wydarzeniem.
1: Bonton na lato.

0: czasie wakacji na świecie u muzyków na pewno coś się działo ważnego. Na pewno były jakieś ważne daty, o których warto mówić. Na przykład 3 lipca, tak jak dzisiaj. Co się wtedy wydarzyło? Ileś tam lat temu. O tym wszystkim zawsze wie i chętnie opowiada i informuje naszych słuchaczy. Jarosław Kołota, serdecznie zapraszamy. Posłuchajcie i wy już teraz.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon Ton.
2: Jarek Kołota, witam w ten lipcowy piąteczek. Koniec odliczania godzin wolnego. Zrzucamy z siebie cały tydzień pracy, podkręcamy odbiorniki na 104,9 i sprawdzamy, jakie muzyczne petardy kryje dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Naszą podróż zaczynamy od rocznicy narodzin prawdziwego czarodzieja syntezatorów w roku 1960. 3 lipca na świat przyszedł Vince Clark, brytyjski kompozytor i muzyk, który ukształtował brzmienie muzyki pop lat 80. Vince świętuje dzisiaj swoje 66. urodziny. To człowiek instytucja. Współzałożyciel Depeche Mode, napisał ich wczesny hit Just Can't Get Enough, połowa genialnego duetu Yazoo, a od dekad filar formacji Erasure. 100 lat dla mistrza elektronicznego bitu. Przenosimy się do roku 1969. Dziś świętujemy 57. urodziny muzyka, który trząsł sceną lat 90. 3 lipca na świat przyszedł Michael Bland, genialny perkusista, który przez lata napędzał sekcję rytmiczną w zespole samego Prince'a, The New Power

Generation, a później współpracował z Soul Asylum. W kalendarzu zapisujemy rok 1976. Swoje 50. urodziny obchodzi dzisiaj Shane Lynch, wokalista niesamowicie popularnego pod koniec lat 90. irlandzkiego boysbandu Boys On. To jego głos współtworzył takie wielkie radiowe hity tamtej dekady jak No Matter What czy przepiękne covery, które do dzisiaj rozczulają słuchaczy na całym świecie. W radiowym świecie popu spoglądamy na rok 2004, kiedy to na szczytach europejskich list przebojów szalał wakacyjny megahit Dragosta Dintei mołdawskiej formacji Ozone. Ten numer był absolutnym fenomenem tamtego lata i do dzisiaj potrafi wywołać falę nostalgii. Smutna kartka z roku 1971, dokładnie 55 lat temu, świat rocka zamarł. W wieku zaledwie 27 lat odszedł Jim Morrison, charyzmatyczny poeta, wokalista i lider legendarnej formacji The Doors. Jego głęboki, hipnotyzujący głos i bezkompromisowe teksty w takich utworach jak Riders on the Storm czy Light My Fire na zawsze zmieniły oblicze muzyki. Morrison pozostaje nieśmiertelną ikoną rockowego buntu. Naszą piątkową kartkę zamykamy jednak absolutnym synth-popowym arcydziełem z roku 1984, które stało się soundtrackiem do każdego wakacyjnego wieczoru. Dokładnie 42 lata temu, w lipcu 1984 roku, niemiecka formacja Alphaville podbiła światowe stacje radiowe swoim drugim singlem z debiutanckiego albumu. Mowa o utworze Sounds Like a Melody. Marian Gold i koledzy stworzyli kompozycję idealną, która w lipcu 1984 roku zdemolowała europejskie listy przebojów, zdobywając szczyty w Niemczech czy Szwecji. Ten numer to jest absolutny kosmos. Porywająca linia basowa, genialne aranżacje smyczkowe i potężny, pełen pasji wokal Mariana. To utwór ponadczasowy, który ma w sobie niesamowitą przestrzeń. Niesie ze sobą magię letniej nocy i idealnie pasuje do piątkowego vibe'u na 104,9 FM. Zamykając to piątkowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą muzyczną kartkę z kalendarza i na wielki start weekendu stawiamy na 100% absolutnego klasyka z lat 80. Skoro wjeżdżamy właśnie w wolne dni na 104,9 FM w głośnikach Radia Bonton, musi wybrzmieć numer z niesamowitą energią. Przed wami Alphaville i Sounds Like a Melody.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama. Bonton na lato.

Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Dzisiaj już wspominaliśmy o tym, że drodzy rodzice, powinniście zainstalować pewne aplikacje na telefonach, na smartfonach waszych dzieci.

0: banków i tak dalej. No i pewnie się nie stosujecie, prawda? No to pozmieniajcie sobie nawet dzisiaj wieczorkiem, usiądźcie sobie dzisiaj piątek przy grillu, nawet siądźcie sobie do komputera, nie na telefonie i nie na publicznej sieci Wi-Fi, tylko prywatnie w domu. Jeszcze to Wi-Fi musi być zabezpieczone porządnym hasłem. Ewentualnie można też je zmienić, żeby było bezpieczniej, no żeby po prostu nie stracić swoich pieniążków i już. A media społecznościowe, tam również warto zmieniać te hasła, bo często przejmują hakerzy te strony. No i później stąd się właśnie pojawiają te wiadomości, jak Halinka, z którą codziennie widzicie się w pracy, pisze wam o 23, żeby jej bliknąć 50 zł.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w

0: Sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
2: Reklama.
3: Minęła 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
4: Dymisje w warszawskim ratuszu, odchodzą wiceprezydentki. Pożar zabytkowego pałacu na Pomorzu Zachodnim. Powiemy też, jak w praktyce działają nowe zasady dzielenia e-recept. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję. Przyjął je już prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Sprawa ma związek z aferą w Szpitalu Południowym. Renata Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra za kulturę i zabytki, ale zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Trzaskowski na razie nie poinformował, kto je zastąpi. Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowanych zostało 48 osób. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Aktualnie pożar gasi 7 zastępów Straży Pożarnej. Ogień nie jest jeszcze opanowany. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha przybył do MSZ-u na spotkanie z Radosławem Sikorskim. Wśród tematów rozmów obu ministrów mają być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. O spotkanie ze stroną polską miała zabiegać Ukraina. Jedna recepta może być już realizowana w kilku aptekach. Jeśli pacjent ma wypisanych kilka opakowań leku, pierwsze opakowanie może zrealizować w jednej aptece, a kolejnej w innej. To rozwiązanie mocno ułatwi życie, mówi wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Michał Konstanty.
5: W sytuacji niedostępności takiego leku w aptece, czy w momencie wyjazdu pacjenta i niedostępności do apteki, w której rozpoczął, taka możliwość nadaje inne światło i daje też to, na co pacjenci, myślę, przez długi czas czekali.
4: Z częściowej realizacji recepty pacjenci mogą skorzystać w co drugiej aptece w kraju. Ministerstwo Zdrowia chce organizować kolejne szkolenia, aby więcej aptek mogło korzystać z tego narzędzia. Ponad 125 milionów złotych długu. Z takim ciężarem mierzy się szpital w bieszczadzkim Lesku. Właśnie próbuje z tym walczyć. Pomysłem ma być zakład opiekuńczo-leczniczy. Zatrudnienie w ZOL-u, które ma podreperować finanse szpitala, znalazły pielęgniarki ze zlikwidowanych oddziałów, mówi dyrektor Mirosław Leśniewski.
6: To jest taka inwestycja bezkosztowa, dlatego że wykorzystujemy sprzęt, ludzi, potencjał, w ogóle miejsce puste, które było niezagospodarowane. W tej chwili będzie zarabiało na siebie, chociaż troszeczkę. To będą dodatkowe przychody rzędu 100 tysięcy złotych miesięcznie.
4: Na miejscu zostanie również SOR, którego zamknięcie według raportów spowodowałoby całkowity upadek szpitala. Dziś kolejny dzień Open Air Festiwalu na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Dziś zagra zespół The Cure. To pierwsza wizyta zespołu Roberta Smitha w Polsce od 4 lat. Wczoraj z kolei centralnym punktem wydarzenia był koncert Nicka Cave'a i The Bad Seeds.
7: Było świetnie. Wzruszenie Nicka Cave'a i ten deszcz, to naprawdę stworzyło niesamowite wspomnienie.
8: Dużo liryki, bardzo wiele wzruszeń, emocji. No on jest niesamowity.
9: Olbrzymia moc, to co zrobił z tłumem, osiągnąć spektakularną ciszę w kluczowym momencie koncertu, to jest coś niebywałego.
4: Wśród innych wykonawców piątku Anna Calvis, Lowdive, Bokka i Kas Balagan.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: No i patrzymy, co tu dzieje się w pogodzie w Chełmie, więc tak, temperatura to 26 stopni, więc nadal jest ciepło, jest pochmurno i tak patrzę przez okno swoje, że pada. Także jak wybieracie się na miasto, to z czymś takim, żeby się od deszczu uchronić. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali, co przekłada się na biometr korzystny. W późniejszej porze dnia powinno wyjść słońce.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
11: W rytmie lata.
12: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
13: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
3: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w Rytmie Lata. Witam Was serdecznie. Jesteśmy

razem na 104.9 FM oraz na radiobonton.pl do godziny 17. Jako że jest godzina 12, to szybka kartka z kalendarza. Dzisiaj mamy piątek, 3 lipca. Imieniny obchodzą Tomasz, Jacek oraz Anatol. Wszystkiego najlepszego. A nietypowe święta? 3. Dzień czerwonej, ostrej papryczki chili. Nie dziękuję. Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych, poproszę. I Dzień cioci i wujka. Ha, dzisiaj ciocia Kinga się wami zajmie muzycznie i wiadomościowo. Jeżeli chodzi o muzyczność, to teraz przed wami Chris Rea i The Road to Hell, czyli droga do Mahel. A czemuż? Niech tak zostanie. Droga na Hell.

0: Reklama.
1: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
2: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
1: I nie tylko.
2: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
1: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek!
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
0: Reklama.
15: W rytmie lata na 104,9 FM.

September i Satellites, taki hicior sprzed 20 lat. A co, jak jest fajne, to gramy. Za chwileczkę Elton John, później Baim, Biała Armia i 12.30 to czas ze sportem i Marcinem Petrukiem. No właśnie, jeżeli chodzi o czas, to od jutra mamy Dni Hełma i już zaczynają się różne przetasowania uliczne u nas na mieście. I teraz tak, od godziny 6 wyłączone są z ruchu m.in. ulica Strażacka, część Lubelskiej i Gdańskiej. Od jutra będzie to więcej ulic. Jeżeli chcecie wiedzieć co, gdzie, jak, kiedy, zapraszam Was w tym momencie na radiobonton.pl. I tutaj macie właśnie wiadomości. Uwaga kierowcy, od dziś zmiany w organizacji ruchu w centrum Chełma. No niestety, jak chcemy się bawić, musimy przecierpieć to i w sumie są wakacje, co tam, jakie cierpienia.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
2: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Reklama.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
5: Sport Marcin Petruk. Przed lekkoatletami MKS-u Agros Chełm kolejny aktywny weekend, w tym letnie Igrzyska Europejskie Virtus w Bydgoszczy, gdzie klub będzie reprezentowała Nina Oszwa. Dobrą dyspozycję zawodnicy potwierdzili ostatnio w Białej Podlaskiej, gdzie podczas meetingu kwalifikacyjnego części z nich udało się ustanowić nowe rekordy życiowe. O części wyników trener Marek Mazurek.
6: Wiktoria Nadolska w biegu na 1000 metrów uzyskała jeden z lepszych rezultatów, 3 minuty 0500 setnych. Tym samym poprawiła swój rekord życiowy o ponad 3 sekundy. Również na dystansie 1000 metrów startował Franciszek Józefczak i Miłosz Piotrowski. Osiągnęli odpowiednio 2 minuty 53 dziesięć setnych, zaś Miłosz 3 minuty 02 09 setnych. Miłosza był to pierwszy start na tym dystansie.
5: Więcej o starcie lekkoatletów chełmskiego Agrosu usłyszycie w jutrzejszym magazynie sportowym. Z jednym krążkiem fajterzy chełmskiej fabryki sportu wrócili z Puław, gdzie rozegrały się Mistrzostwa Polski MMA organizowane przez Krajową Ligę Sportu Amatorskiego. Do zmagań przygotowali ich trenerzy Mariusz Szostek i Kamil Miszwa. Mówi drugi z nich.
7: Swoje walki pierwsze wygrał Paweł Chmiel, drugą walkę po dość kontrowersyjnym werdykcie sędziowskim przegrał niejednogłośnie, ale zdania są tutaj podzielone. Także Jarkowski Łukasz wygrał swoją pierwszą walkę w dość efektywny sposób przez high kicka, znokautował high kickiem. No i Józef Goleń, pierwsze miejsce, 3 wygrane walki, więc zawodnicy przywieźli złoto do Chełma.
5: W zmaganiach chełmską fabrykę sportu reprezentowali ponadto Kacper Gutkowski, Maciej Jaworski, Jakub Sąsiadek i Marcel Wojtasiewicz.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: W rytmie lata.

Dobra, udało się. Daj, daj, weź, weź. Shakira i Burna Boy. A teraz pytanie, czy wy oglądacie ten mundial, czy nie, bo ja to jak jest, to przełączam. Teraz wiem, że się wielu z was narażę, ale co tam, to nie moja bajka. Ja czekam na siatkę, na październik nasz. A właśnie, jutro będzie, że tak powiem, ukazanie naszej drużyny. HKS Chełm, chłopaki będą, fajnie, fajnie. Trzeba tam być, zobaczyć, może porozmawiać nawet. Teraz Avicii, później Imani, no i Kroniki Miasta, na które serdecznie was zapraszam.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Po raz pierwszy w Polsce święto chmielarzy i piwowarów w Krasnym Stawie. Sztandar Ludu w numerze z 13 września 1971 roku opisał święto, które dobrze dzisiaj znamy. Takiego święta jak w sobotę i niedzielę w Krasnym Stawie jeszcze w Polsce nie było. W Europie do tej pory obchodzono je tylko w Czechosłowacji. Chodzi o święto chmielobrania. Chmielaki krasnostawskie, bo tak nazwano to ogólnokrajowe święto plantatorów chmielu i producentów piwa, udało się znakomicie, w czym zasługa inicjatorów i organizatorów Towarzystwa Miłośników Miasta Krasnego Stawu i Powiatu, Polskiego Związku Chmielarzy, Zjednoczenia Przemysłu Piwowarskiego i redakcji tygodnika Nowa Wieś. Uroczystości rozpoczęły się Krajowym Zjazdem Chmielarzy, połączonym z sesją popularno-naukową na temat uprawy chmielu, ale gro chmielakowych imprez przypadło na niedzielę. Przed Technikum Rolniczo-Chmielarskim gospodarze uroczystości powitali przybyłych gości. Następnie wszystkich zgromadzonych przed budynkiem szkoły powitała młodzież w barwnych ludowych strojach, która obdarowała gości emblematami chmielaków i zaprosiła na widowisko obrzędowe. Wszyscy przeszli z kolei na plantację chmielu przy technikum, gdzie przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych zerwali ostatnie już w tym roku chmielowe szyszki. Był to symboliczny akt zakończenia tegorocznego chmielobrania.
1: Krasnostawskie chmielaki to impreza już taka utrwalona.

No i do dzisiaj oczywiście funkcjonująca, może nieco innych wymiarach, no a tutaj mamy relację z pierwszego święta, z pierwszych chmielaków krasnostawskich. Rzeczywiście w latach 60. zastanawiano się na stworzenie takiej imprezy, która będzie miała wymiar ogólnopolski, będzie prezentowała jakiś wątek mniej popularny dotychczas, a w okolicach Krasnego Stawu rzeczywiście, jeśli chodzi o chmielarzy, to produkcja dosyć rozwinięta zresztą do dzisiaj. No i rzeczywiście pojawił się taki pomysł. Tutaj właściwie mamy przedstawiony kontekst podjęcia tej decyzji z takim podkreśleniem, że w zasadzie to jedno z takich nielicznych wydarzeń w Europie. Co prawda wskazywano Czechosłowację ówczesną jako miejsce, gdzie takie święta się organizuje. No nie wymieniano innych państw zachodniej Europy, gdzie jednak takie wydarzenia miały miejsce. Ale jeśli chodzi o Polskę, to rzeczywiście pierwsze takie wydarzenie. Szczegółowy dosyć opis, co tam mieliśmy. Różnorodne korowody, taniec chmielowy. No trzeba przyznać, że mnóstwo takich nawiązujących do tych tradycji elementów. Poza tym oczywiście występy zespołów ludowych. Mnóstwo organizacji zaangażowanych w przygotowanie tej imprezy. Łącznie z wyprodukowaniem kufli odpowiednich z tej okazji. No oczywiście z udziałem ówczesnych władz takie wydarzenia nie mogły odbyć się inaczej. No i z takim oczywiście naciskiem na to, aby impreza była przyjazna dla ludzi, otwarta dla ludzi. Zresztą można tam było spróbować piwa, a w tamtych czasach no nie było to takie dosyć proste, bo z tą produkcją to różnie wyglądało, więc tym bardziej to święto przyciągało. Pomysł okazał się dobry, no i rzeczywiście w kolejnych latach impreza się rozwinęła, no i funkcjonuje do dzisiaj, a właśnie początki wiązały się z tym rokiem 1971.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
2: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

Anton w rytmie lata, tuż przed godziną 13, za chwileczkę wiadomości, ale przed tym mam dla Was wiadomości, że tak powiem, z pierwszej ręki. Droga krajowa numer 12, prace drogowe obok wysypiska w Srebrzyszczu, czyli oczywiście trzeba uważać, plus do tego kolejka tirów od Brzeźna, czyli całkiem fajnie się tam bawią, wyjeżdżają na wakacje i takie tam różne. Teraz Purple Disco Machine i Substitution, można tupać nóżką, nawet trzeba, wszak mamy wakacje, a muzyka jest zacna.

0: program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. Minęła 13. Zapraszam na wiadomości z kraju, ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
8: Sejm uchwalił Lex Szarlatan, ustawę o prawach pacjenta. Strażacy wciąż gaszą pożar na wodzie w gdańskim porcie. A Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu 9. szczyt ziemi. Paulina Nawrocka, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan. Ma ona na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Ustawę poparli przede wszystkim posłowie rządzącej koalicji, przeciwko zagłosowały Konfederacje, a PiS w większości wstrzymał się od głosu. Ustawa reguluje m.in. kwestie ziołolecznictwa. Chodzi o oddzielenie legalnej, bezpiecznej i stosowanej od wieków fitoterapii od niebezpiecznego znachorstwa. Trwa akcja w gdańskim porcie, gdzie wczoraj wieczorem wybuchł pożar w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. Profilaktycznie rozstawiono zapory na wodzie. Działania gaśnicze w gdańskim porcie mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Trwa też akcja gaśnicza w Wietrznie w Zachodniopomorskiem. Płonie tam pałac. Zawalił się objęty ogniem dach. Z budynku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, ewakuowano 49 osób. Zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy Radosława Sikorskiego i Andrija Sibichy. Ukraińska delegacja opuściła siedzibę polskiego MSZ. Jej przedstawiciele nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, wśród tematów rozmów obu ministrów miały być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. Na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze Donald Trump znów krytykuje sojusz. W najnowszym internetowym wpisie uznał, że Stany Zjednoczone nie powinny, tu cytat, kontynuować tej jednostronnej relacji. Cezary Jaszczyk.
9: Wpisowi Trumpa towarzyszy grafika z amerykańskimi wydatkami na obronność, które znacząco przewyższają wydatki innych państw. To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką. Skwitował. To już kolejna z całej serii krytycznych wypowiedzi Trumpa pod adresem sojuszników. Amerykański prezydent nie może im też darować ostatniego braku zaangażowania w wojnę przeciwko Iranowi. Po prostu nas zawiedziono. Wcale nie potrzebowaliśmy pomocy. Dosłownie zmiażdżyliśmy konkurencję już w pierwszym tygodniu, ale byłoby miło, gdyby chociaż powiedzieli, chcieliśmy pomóc. Takie uszczypliwe komentarze pod adresem sojuszników Trump w ostatnim czasie wygłaszał wielokrotnie i prawdopodobnie powróci do nich na nadchodzącym szczycie sojuszu.
8: Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu Nanga Parbat, 9. co do wysokości szczyt ziemi, a potem zjechał na nartach z Nagiej Góry. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich 8-tysięczników. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Andrzej Bargiel.
10: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów tej niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdu na Nagdach.
8: Andrzej Bargiel podczas swojej przygody z alpinizmem zjeżdżał na nartach m.in. z Mount Everestu, Broad Peaku i K2.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Znamy wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty w Lubelskiem. Najlepiej wypadł język angielski ze średnią 71%, język polski to 67%. Największe trudności, chyba jak zawsze, sprawiła matematyka. Widać też różnice wyników między miastami a mniejszymi miejscowościami. Dwa zdarzenia drogowe w regionie. W Kresnym Stawie kierowca Renault uderzył w barierę i trafił do szpitala. W Sawinie auto zderzyło się z łosiem, który wbiegł na jezdnię. Policja ponawia apel o ostrożność, szczególnie po zmroku. Ernest Dorosz z Włodawy wchodzi na międzynarodową scenę MMA. W najbliższą niedzielę stoczy swój pierwszy zagraniczny pojedynek podczas gali w Amsterdamie. Ma już na koncie m.in. tytuły mistrza Polski w zapasach i zwycięstwo w ostatniej walce na gali TFL.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
7: No to tak, ciągle pada, tylko tak nie...

0: Nie mocno, tak patrzę przez okno, no, kropi, o, tak to nazwijmy, kropi. Jeżeli chodzi o temperaturę 24, odczuwalna to jakieś 26, jest pochmurno, ciśnienie atmosferyczne bez zmian, 1015 hektopaskali, lecz biometr jest korzystny, no i czekamy na to słońce, które tutaj się pokazuje na prognozie, że nas odwiedzi.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: W rytmie lata.
1: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów. Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
0: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata. Tak jest, mamy lato, pierwszy tydzień wakacji praktycznie za nami, ale to nic, Radio Bonton gra nadal w rytmie letnim, ale też teraz Alize i Mua Lolita. Ja jestem Kinga Miszczyk, jeszcze raz się przedstawię. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Zingera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo. 20, a w programie

Last Goodnight i Pictures of You w Radiu Bonton w rytmie lata oczywiście, na zegarach 13:22. Tak, my jesteśmy Radio Bonton, ale mamy też coś takiego jak Super Tydzień Chełmski. Dzisiaj jest piątek i dzisiaj właśnie wyszedł najnowszy numer. Zazwyczaj gazetę biorę do ręki tylko po to, żeby na ostatniej stronie rozwiązać krzyżówkę, wykreślanki, sudoku i takie, ale muszę wam powiedzieć, że ta krzyżówka z dzisiejszego wydania to troszeczkę taka jest... Poległam, muszę się poprawić. Jeżeli chcecie kupować gazetę dla wiadomości, proszę bardzo. Jeżeli dla wykreślanek, dla horoskopu i dla właśnie krzyżówek, to jak najbardziej też polecam. A jeżeli chcielibyście zobaczyć to w wersji cyfrowej, zapraszam na supertydzień.pl. Tam wszystko też jest.

0: reklama.
1: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
2: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
1: I nie tylko.
2: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
1: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Jak

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.

0: kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Zapraszam na wiadomości lokalne. Jest 13.30. Przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nowosad. Znamy wstępne wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty w województwie lubelskim. Do majowych testów w terminie głównym przystąpiło blisko 20 tysięcy uczniów. Centralna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowały właśnie pierwsze statystyki. W skrócie, humanizm na plus, języki obce na dobrym poziomie, ale królowa nauk, matematyka tradycyjnie dała się uczniom we znaki. Zacznijmy od polskiego. Tutaj nasi ósmoklasiści zdobyli średnio 67% punktów. Absolutnym hitem okazało się zadanie z Małego Księcia i interpretacja zdjęć. Punkty dostało za nie aż 94% piszących. Zdecydowanie gorzej poszła jednak gramatyka. Rozpoznanie podmiotu i przydawki przerosło aż 2/3 zdających. W przypadku języków obcych niekwestionowanym liderem wyboru był angielski, do którego usiadło aż 99% uczniów z Lubelszczyzny. Średni wynik to solidne 71%. Młodzież świetnie radzi sobie w codziennych sytuacjach, na przykład pytając o wolne miejsce w autobusie, czy odmawiając pożyczenia podręcznika. Kiedy jednak trzeba było poprawnie zastosować gramatyczne środki językowe i wpisać słowa w luki, średni wynik spadał do 38%. Największą zmorą okazała się jednak matematyka. Średnia w regionie to zaledwie 54%. Wielu poległo na braku wyobraźni przestrzennej i zapominaniu o podstawowych wzorach. Analiza danych pokazuje jeszcze jeden niezwykle wyraźny trend. Potężną przepaść edukacyjną między dużymi miastami a terenami wiejskimi. Najwyższe wyniki w regionie notują szkoły w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, czyli głównie Lublin. Tam średnia z polskiego to aż 74%, z angielskiego 81%, a z matematyki 64%. Z kolei w mniejszych miejscowościach te wyniki są o kilkanaście punktów procentowych niższe. Matematyka na terenach wiejskich Lubelszczyzny zamknęła się w tym roku ze średnią zaledwie 50%. Kolejne już w pełni szczegółowe raporty Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje dopiero pod koniec września. Wczoraj po godzinie 19 dyżurny otrzymał informację o zdarzeniu drogowym na ulicy Sokołowskiego w Krasnymstawie. Jak ustalili wstępnie mundurowi, 46-letni kierujący Renault z niewyjaśnionych dotąd przyczyn nagle zjechał z pasa ruchu i uderzył w barierę energochłonną, po czym wjechał na przeciwległy pas, gdzie ponownie uderzył w barierę. Mężczyzna trafił do szpitala. Po badaniach okazało się, że nie odniósł poważnych obrażeń. Był trzeźwy. Do zdarzenia doszło też wczoraj w Sawinie po godzinie 22. Tam kierujący autem osobowym zderzył się z klępą, która nagle pojawiła się na jezdni. Na szczęście nie było osób poszkodowanych, ale niestety łoś padł na miejscu. Uważajmy jadąc przez lasy i łąki, szczególnie po zmroku.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
3: W niedzielę swój pierwszy zagraniczny pojedynek MMA stoczy Ernest Dorosz. Wychowanek M-Luxu Włodawa oraz kilkukrotny mistrz Polski w zapasach weźmie udział w gali Levels Fight League w Amsterdamie i zmierzy się z Walterem van Busselem.
4: Zawodnik ma rekord 3-0. Wychodzi się z kickboxingu, więc jego stójka będzie dominującą płaszczyzną. Jako że moje są zapasy, to na pewno skorzystamy z mojej mocnej strony, a jego słabej. Jak do tej pory przygotowania idą bardzo dobrze, szykuję się już od dłuższego czasu. Próbowałem znaleźć jakąś walkę, ale niestety nie udawało się. Cały czas ktoś nam odmawiał, więc jestem bardzo zadowolony, że tego 5 lipca stoczę ten pojedynek przed wakacjami. W wakacje odpocznę i po wakacjach widzimy się ponownie. No tak jak mówię, jeśli chodzi o plan na walkę, to będzie to prawdopodobnie obalenie i skończenie w parterze.
3: Ostatni dotychczasowy zawodowy pojedynek Ernest Dorosz stoczył 13 lutego podczas gali TFL, gdzie w pierwszej rundzie pokonał Daniela Lisiewicza. A na więcej sportowych akcentów zapraszamy w lokalnych wiadomościach sportowych już za godzinę.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

Friday w Radiu Bonton. No oczywiście, tak. To jest ten numer, który został napisany, tak jak wiele innych fajnych numerów, podczas pandemii, zdalnie, całkowicie, więc wszystko się zgadza. Za chwileczkę Roxette, Fading Like a Flower, no i Planeta w 5 minut, czyli już lecę zaraz robić sobie kawę. No i słuchajcie, od poniedziałku nie będzie już Planety w 5 minut, bo mamy wakacyjną przerwę dzisiaj, dzień pożegnań. Nie wiem, czy słyszeliście, w Mieście na Fali też się z wami ładnie pożegnałam. Dziękuję wam bardzo, naprawdę, za te 2 lata super zabawy. No śmiesznie czasami było. Czasami biegliście za mną, ja za wami. Krzyczeliście, nie, ja nie chcę, wiecie, takie... tak, tak, to było fajne. No dobra, to co? Teraz Roxette, tak jak wcześniej powiedziałam. Deszcz pada, jest duszno, mamy lato, wszystko się zgadza.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Przez ostatnie dni rozmawialiśmy o żmijach, kleszczach, barszczu sosnowskiego, niebezpiecznych gąsienicach, osach, pszczołach, szerszeniach i sinicach. Jeśli ktoś słuchał wszystkich odcinków, może dojść do wniosku, że najlepiej wakacje spędzić piwnicy, ale spokojnie. Nasza planeta wcale nie próbuje się nas pozbyć. To my od czasu do czasu zapominamy, że jesteśmy tylko jednym z jej mieszkańców. Bo prawda jest taka, że żmija nie czeka rano przy leśnej ścieżce z kalendarzem spotkań. Kleszcz nie prowadzi internetowej rezerwacji na naszą łydkę. Szerszeń nie organizuje patroli nad grillem, a barszcz sosnowskiego nie zastawia pułapek na rowerzystów. One po prostu są. To my wchodzimy do ich świata i często robimy to z typową dla naszego gatunku pewnością siebie. Przecież nic mi nie będzie. To zdanie poprzedziło w historii ludzkości naprawdę wiele złych pomysłów. Jak wejście do jeziora z wyraźnym zakwitem sinic, albo zdjęcie ze żmiją dla zasięgów, albo sprawdzanie, czy włochata gąsienica jest rzeczywiście taka mięciutka, jak wygląda. Natura zwykle nie jest złośliwa, ona po prostu nie negocjuje. Jeżeli słońce świeci, barszcz sosnowskiego będzie parzył. Jeżeli nadepniemy na żmiję, będzie się broniła. Jeżeli zostawimy otwartą puszkę słodkiego napoju, osa uzna, że właśnie zaprosiliśmy ją na piknik. To nie spisek. To fizyka, chemia i biologia. A jednak jest w tym wszystkim dobra wiadomość. Większość tych zagrożeń można bardzo łatwo uniknąć. Wystarczy patrzeć pod nogi, nie dotykać wszystkiego, co wygląda ciekawie, nie wchodzić tam, gdzie przyroda wyraźnie mówi nie. I czasem schować telefon, bo kiedy zamiast w ekran patrzymy na las, łatwiej zauważyć zarówno pięknego motyla, jak i żmiję wygrzewającą się na ścieżce. Kiedy słuchamy szumu drzew, a nie tylko powiadomień, łatwiej usłyszeć świat, którego jesteśmy częścią. Wakacje to nie konkurs na najbardziej ekstremalne selfie. To nie wyścig z naturą. To czas, żeby przypomnieć sobie, że świat nie został zbudowany wyłącznie dla ludzi i może właśnie dlatego jest taki fascynujący. Na zakończenie mam tylko jedną prośbę. Jeżeli podczas wakacji spotkacie żmiję, pozwólcie jej odejść. Jeżeli zobaczycie barszcz sosnowskiego, odejdźcie sami. Jeżeli zobaczycie zielone jezioro, wybierzcie lody zamiast kąpieli. A jeśli po spacerze znajdziecie kleszcza, no cóż, przynajmniej będziecie wiedzieli, jak go prawidłowo usunąć. Życzę wam spokojnych, bezpiecznych i pełnych zachwytu, nie świąt Bożego Narodzenia, wakacji, bo nasza planeta naprawdę jest niezwykła, tylko trzeba nauczyć się żyć z nią, a nie przeciwko niej. Gdybyście zatęsknili, to wszystkie odcinki Planety w 5 minut są na naszej stronie radiobondon.pl. I cóż, wracam do was z planetą po wakacjach. Tymczasem dziękuję i do następnego. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA. Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję.

0: Tiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Tiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
5: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
7: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
8: Mamo, będzie spalony?
9: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Reklama. W rytmie...

nami w Radiu Bonton w rytmie lata tuż przed godziną 14. Dokładnie mamy 13.54, dokładnie, więc będą wiadomości, zostańcie z nami jak najbardziej. Jako że jest godzina 14, oprócz tego, że będą za chwilkę wiadomości, to mamy też porę obiadową i za chwilę dla Was taki odgrzewany kotlet, ale wiecie, taki dobry, taki najlepszy, taki, który właśnie odgrzewany smakuje najlepiej, to jest Beberexa i Faithless New Religion. Faithless znacie na pewno, bo kto nie zna, no przepraszam Was bardzo. Dobra, ja już nic nie mówię, zostawiam Was z tymi właśnie letnimi dźwiękami. Wracam za chwilę. Deep.

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Reklama.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice. Rynek 23. Telefon 82 566 91 42.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
9: Dni Chełma 2026.
8: Karla Fernandez.
9: Perfekt i Łukasz Drapała.
8: Golden Life.
9: Paktofonika Orkiestra.
8: Krystyna Giżowska.
9: Partita.
8: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
9: Strefa rekreacyjna dla dzieci, stoiska gastronomiczne, rękodzieło.
8: 4-5 lipca, ulica Strażacka.
9: Bądźmy tam razem. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.

0: Reklama.
1: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
2: Premier nie wyklucza zmian w rządzie, to po aferze szpitalnej. Załamanie pogody zostanie z nami przez cały weekend. I gratka dla turystów, darmowy parking w Sopocie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jeszcze nie dziś, ale niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia dojdzie do zmian w rządzie, ogłosił premier. Dziś w związku z nadużyciami w Szpitalu Południowym w Warszawie prezydent stolicy zdecydował o dymisjach swoich dwóch zastępczyń. Donald Tusk z kolei, odnosząc się do całego systemu ochrony zdrowia, stwierdził, że jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
3: Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający. Nie będę się wahał, albo uwierzę, że im, znaczy mówię ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, omijania kolejek, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
2: Premier dodał, że będzie oczekiwać wdrożenia najpóźniej do końca roku systemu elektronicznej rejestracji, żeby omijanie kolejek było niemożliwe. Do Polski dociera chłodny front atmosferyczny z nad Skandynawii, a to oznacza jedno, załamanie pogody. Jutro będzie deszczowo, szczególnie na północy, nad Bałtykiem także porywisty wiatr i sztormy. Po drugiej stronie kraju, w rejonach podgórskich, nawet tylko 9 stopni w nocy, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Te masy powietrza napływają chłodniejsze. No poprzednio mieliśmy do czynienia z typowym napływem z południa, czyli zwrotnikowe gorące masy powietrza.
5: W niedzielę już właściwie przeważający obszar krajów przelotnych opada deszczu.
2: W ciągu dnia w całym kraju temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni Celsjusza. Pogoda poprawi się dopiero w kolejny weekend. Ceny paliw na stacjach znów wzrosną w przyszłym tygodniu, twierdzą analitycy ePetrol.pl. Według ekspertów za benzynę 95 powinniśmy w najbliższych dniach płacić maksymalnie 6,85, za diesla 7,05 zł, a za autogaz 3,26. Z początkiem lipca, po wygaśnięciu pakietu ceny paliwa niżej, wszystkie ceny na stacjach wzrosły średnio o 79 groszy. Odpoczywanie idzie nam słabo. Mimo że aż 80% z nas na urlopie chce odpocząć, to często i tak zaglądamy do służbowego maila, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
6: Rzadko wynika to z nacisków szefa czy z polityki firmy. Najczęściej to my sami, napędzani wewnętrzną potrzebą kontroli i lękiem przed zaległościami, dobrowolnie logujemy się do firmowych systemów.
2: Aż 25% pracowników deklaruje, że będzie się kontaktować z firmą w trakcie urlopu. Większość z nich więcej niż raz. I jeszcze gratka prosto z Trójmiasta. Sopot oferuje turystom darmowy parking. Nadmorski kurort słynie z ogromnej popularności, która zwłaszcza latem przekłada się na korki w centrum. Żeby z tym zjawiskiem walczyć, samorząd zorganizował ekoparking.
7: Zaproponowaliśmy, aby nasi goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie. O właściwie z tego parkingu do centrum miasta czy w pobliżu sopockiej plaży można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut.
2: Mówił wiceprezydent Sopotu Michał Banacki.
8: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Powiem wam, że specjalnie dla was wyszłam na zewnątrz i można oddychać. Jest przecudownie, fajnie i chłodno. Według tego, co było ostatnio, to jest po prostu cudownie. 21 stopni mamy w tym momencie na termometrach. Jest pochmurno, co jakiś czas z nieba troszeczkę kropi. Ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr. No i nadal co, czekamy na słońce, które ma być tu zapowiedziane.
8: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
9: W rytmie lata.
10: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
11: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata. Witam was serdecznie na zegarach 14.04 w głośnikach Kungs i Galaxy. Za chwileczkę goście Radia Bonton, także nigdzie się nie oddalajcie. Wiecie, przyznam się wam, że ja jestem zimno lubna i to, co dzieje się na zewnątrz, jest przecudowne.

0: Gość radia Bonton.
1: Paweł Zieliński.
2: Janek Zieliński. Z tych samych Zielińskich.
1: Z tych samych Zielińskich.
2: Tak, z tych samych Zielińskich. Wszystko w rodzinie pozostaje. Radio Bonton. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry wuju.
1: Witam Cię serdecznie.
2: Dzisiaj Ciebie goszczę z ramienia sekcji biegowej. Ruchu Izbica.
1: Dokładnie.
2: I o tym sobie trochę pogadamy, właśnie o Twojej działalności w Ruchu Izbica, o bieganiu. Zaczniemy sobie chyba od klubu. Ty, z tego co ja kojarzę, ty w tym klubie już trochę czasu jesteś i też nie od początku jako biegacz, tylko ty tam chyba w piłkę nożną jeszcze trochę grałeś, z tego co kojarzę?
1: Tak, tak, to jest kawał historii, nawet i rodzinnej, bo mój ojciec, a twój dziadek też kopał w piłkę amatorsko w młodości, ale w innych rejonach Polski, bo w Śląsku Wrocław, skąd przecież są nasze korzenie. Ja z Ruchem Izbica związany jestem od ponad 30 lat. To jest klub piłkarski, który zresztą w tym roku obchodzi stulecie istnienia. Jeden z najstarszych w regionie. I ja miałem tą niebywałą przyjemność być piłkarzem amatorem przez wiele, wiele lat. Dopiero wyjazd za granicę zakończył tą przygodę z tym sportem, ale nie z klubem. Ja w tym klubie po zakończeniu, nazwijmy to, kariery piłkarskiej, szybko przeszedłem w działania związane najpierw z działaczem, później z członkiem zarządu. Przez 6 lat byłem prezesem tego klubu, a sekcja biegowa, o której wspomniałeś, to jest takie moje małe dziecko, bo to jest sport, który mnie wiele lat temu pochłonął i tak to się przerodziło również w klubową działalność.
2: Czyli to od ciebie się zaczęła ta sekcja biegowa?
1: Tak, to był mój autorski pomysł, niemniej jednak nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie innych osób również związanych z tym sportem.
2: I to od kiedy trwa?
1: Formalnie sekcja biegowa ma 6 lat,
2: okay.
1: A nieformalnie pod szyldem Ruchu Izbica już gdzieś działaliśmy w środowisku biegowym, tam 2018 rok. Sam sport, jakim jest bieganie, w zasadzie nie wymaga formalizowania, no bo wyjść pobiegać można tak, codziennie, wiadomo, prawda? Wziąć udział w zawodach też można bez przynależności klubowej, bo w amatorskich biegach nie ma takiego obowiązku, żeby legitymować się członkostwem czy udziałem w jakiejś zorganizowanej grupie. Natomiast ja też nie ukrywałem, że będąc jeszcze prezesem ruchu, miałem w głowie myśl, że fajnie jakby ten klub sukcesywnie przemieniał się w wielosekcyjny.
2: Okej, rozumiem. Czyli w takim razie bieganie to jest początek.
1: Myślę, że tak, tak, bo już nawet w samej sekcji zaczynamy mieć interdyscyplinarnych zawodników, bo choćby triatlonistów, i gdzieś już nam świta w głowie myśl, żeby przy Ruchu Izbica powstała sekcja lekkoatletyczna, ale taka, która również będzie w przyszłości szkoliła.
2: Mówiłeś o tym stuleciu. Jesteś, jak powiedziałeś, 30

0: lat związane z tym klubem i jak ty się czujesz jako część takiej historii stuletniej?
1: No ja jestem ogromnie dumny. Ja będę wielokrotnie podkreślał, że to jest naprawdę wspaniały klub z bogatą historią. To co najlepsze, ja wierzę, że jeszcze jest przed nim. Miałem okazję współorganizować 90-lecie, teraz współorganizujemy 100-lecie. Kurczę, no to jest zaszczyt być członkiem takiej wiekowej społeczności.
0: Te twoje starty w biegach, no bo jednak jest ciebie w tym bieganiu dużo, co dużo zresztą w sporcie słychać, że czy ty, czy zawodnicy właśnie Duchu Izbica w tych biegach jest was dużo. Czy to było takie naturalne przedłużenie i kontynuacja twojej kariery amatorskiej piłkarza?
1: Zdecydowanie tak, dlatego że był taki okres około 10 lat, kiedy już nie grałem w piłkę, byłem działaczem, ale też w ogóle się nie ruszałem. Byłem wagowy, tak. Bo brak aktywności pociąga pewne minusy, ale tego mi bardzo brakowało. I bieganie to jest właśnie taki sport, w który można wejść zawsze. Oczywiście pewne predyspozycje psychofizyczne, organizmu, wieków będą wpływać na to, na jaki poziom wejdziesz i w który tryb biegania. Niemniej jednak nawet wyjście przed dom, na dwór, na stadion daje możliwość, żeby się poruszać i to był ten impuls. Po prostu brak tego sportu przez okres 10 lat za bardzo mi już ciążył. Mhm. Więc to bieganie było takie naturalne. A że biegałem dużo już i w szkole średniej, bo reprezentowałem najpierw szkołę podstawową, później szkołę średnią na różnego rodzaju zawodach, to gdzieś to bieganie takie naturalne było.
0: Też się zastanawiałem, jak w jaki tryb ty weszłeś z kolei. Czy to właśnie było takie na zasadzie, żeby wrócić do tego sportu? Czy to było na zasadzie, żeby jakoś bardziej kompetentnie do tego podejść, czy jakoś jeszcze inaczej?
1: Nie, ja wyszedłem pobiegać po prostu, żeby się poruszać i zrzucić trochę kilogramów, zadbać o zdrowie. I w zasadzie pierwsze 2 lata tej przygody z bieganiem takie było. Po prostu gdzieś wieczorami, przy weekendzie, w ciągu dnia się poruszać. Natomiast później mnie strasznie pochłonęło, bo okazało się, że gdzieś daje to niesamowitą frajdę. Mam pewne predyspozycje do biegów, inaczej do sportów wytrzymałościowych, do biegów w szczególności. A że bardzo lubię przyrodę, no to głównie pochłonęły mnie biegi trailowe, no i górskie. No, bo góry rzeczywiście to jest inny świat.
0: A nie miałeś takich oporów na zasadzie, że za stary jestem, coś tam i może jednak nie. Jak było przełamać te jakieś różne bariery i jakie miałeś... Czy miałeś jakieś takie wątpliwości, wyzwania gdzieś tam w głowie, jak to zaczynałeś?
1: Miałem i to poczucie, że jesteś za stary na taki sport, oczywiście, że w głowie było.
0: Bo to i kolana i coś tam.
1: To jest jedno, więc ja rzeczywiście musiałem zejść z wagi. Pamiętam doskonale, że pierwszy rok to takie ostrożne było bieganie. Dużo dokładałem różnego rodzaju ćwiczeń wzmacniających. Natomiast charakterystyczne było to, że przez pierwszy rok ja biegałem tylko na bieżni mechanicznej na siłowni. Wstydziłem się wyjść, pobiegać na zewnątrz. I tak się właśnie zrodziła grupa ludzi, dzięki której jest ta sekcja biegowa, bo od słowa do słowa okazuje się, że ktoś ze znajomych też biega. Ten znajomy ma kolejnych znajomych i tak gdzieś powoli przełamywało się ten opór, żeby wyjść, pobiegać z innymi ludźmi. Zrobić to na zewnątrz w sytuacji, w której widzą to inni. No i nagle okazało się, że nikomu nie sprawia to problemu, nie ma się czego wstydzić, ba, że to też może w jakiś sposób innych mobilizować, więc tutaj już mnie grupa pociągnęła w to, że można to robić na zewnątrz, można to robić w dowolnym momencie dnia, w dowolnym terenie, nie ma znaczenia, czy biegasz pod blokiem, czy biegasz na wsi, po prostu to rób, jeśli to lubisz.
0: To w takim razie to jak pokonać te stresy i jak w to jednak wejść? Zwróćmy się do osób, które mogą myśleć, że faktycznie albo by się poruszały, bo są za grube, chcą zadbać o zdrowie, ale coś tam.
1: Pierwsza podstawowa zasada. Nigdy nie robimy tego od jutra. Od dzisiaj. Po prostu od dzisiaj. Jeśli coś będziemy robić od jutra, to jutro będzie ciągle jutro. Nigdy nie będzie teraz. Zawsze to będzie jutro. To jest podstawowa zasada. Chyba nie ma też złotego środka, żeby przełamać ten opór, ale ja widzę, będąc w tym sporcie amatorskim już tyle lat, że akceptacja społeczna jest ogromna dla ludzi ruszających się, bez względu na wiek, na wygląd, bo myślę, że bardziej nie wiek, a wygląd bardzo często jest dla wielu ludzi oporem, no tak, żeby wyjść się poruszać, szczególnie tych, którzy mają nadwagę.
0: No bo biegasz takim skaczącym brzuchem,
1: dokładnie.
0: Pocisz się.
1: Ale to ja zachęcam do podejmowania takich kroków, jakie ja podejmowałem, czyli na przykład na początek pójść na stadion, gdzie jest bieżnia, no bo tam będą tylko ludzie, którzy uprawiają już jakiś sport, przyszli się poruszać, a nigdy ktoś, kto jest aktywny, nie skrytykuje kogoś innego, kto również się porusza. I trzeba też zaznaczyć, że środowisko biegowe, bez względu czy mówimy o biegach asfaltowych, na dystansie 5, 10, 15, 20 czy maratonu.

0: czy mówimy o biegach trailowych, maratonach, ultramaratonach, nigdy biegacz nie skrytykuje biegacza za to, że biega. To szybko odczują osoby, które chociaż raz się odważą pójść pobiegać, że jeśli miną na trasie biegacza, który według ich zdania będzie wyglądał jako zawodowiec, sylwetka, technika biegu, szybkość, nie będzie to miało żadnego znaczenia. Przybije z nim piątkę, krzyknie cześć, machnie, uśmiechnie się, no bo to jest świetny, świetny świat.
1: Jest jeszcze stulecie ruchu Izbica, które niedługo będzie oficjalnie i uroczyście uczczone, ale o tych planach więcej usłyszycie w pełnej wersji rozmowy dostępnej na radiobonton.pl. Natomiast dzisiejszym gościem w naszym studiu był...
0: Paweł Zieliński.
1: Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, do widzenia.
2: Gość Radia Bon Ton. Reklama.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
9: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
10: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
11: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Gossip w Radiu Bonton. Za chwileczkę Gromy i Miley Cyrus. No i słuchajcie, jakby wam umknęło, to w ten weekend są dni hełma, dokładnie. 4-5 lipca, ulica Strażacka, gwiazdy, fajna zabawa i będzie się działo. Jak chcecie wiedzieć, co będzie się działo, to zapraszam was na radiobonton.pl. Tutaj macie pełny line-up, że tak nazwę. No i oczywiście informacje, które ulice i do kiedy będą zamknięte.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama.

0: Sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
1: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro 8 urodziny będzie świętował Chełmski Park Run, czyli inicjatywa biegowa, podczas której uczestnicy wspólnie pokonują 5 km. Od lat amatorzy tej dyscypliny z Chełma i okolic spotykają się o 9 w parku na górce przy Bazylice, nie inaczej będzie także podczas jubileuszu, mówi Lena Rorat z grupy Chełmbiega.
2: Ideą tych spotkań nie jest rywalizacja, ale zachęcenie do aktywności fizycznej, także spotykamy się w bardzo przyjaznej, rodzinnej atmosferze, zapewniamy pomiar czasu, poczęstunek i oczywiście solidną dawkę endorfin i dobrego humoru. Każdy jest mile widziany bez względu na umiejętności i kondycje, więc nawet jeśli nie mamy jeszcze odwagi, żeby zmierzyć się z pełnym 5-kilometrowym dystansem, to można po prostu przyjść, pokibicować, zostać wolontariuszem i wspomóc nas w organizacji.
1: Parkrun to globalna inicjatywa sportowa zainicjowana w okolicach Londynu w 2004 roku, obecnie licząca ponad 2000 lokalizacji w 23 krajach. W Polsce wystartowała w Gdyni w 2011 roku, a Chełm był 52 miejscem na rodzimej mapie biegowej. 11 lipca w Chełmie odbędzie się 4. bieg patriotyczny pamięci ofiar Wołynia, a uczestnicy będą mogli wystartować na dwóch dystansach. Pierwszy to bieg honorowy na 1943 metry, a jego trasa poprowadzi alejkami parkowymi znajdującymi się na terenie siedziby muzeum. Drugą propozycją jest bieg główny na dystansie 5 km. Jego trasa przebiegać będzie ulicami miasta, ścieżkami rowerowymi oraz leśnymi alejkami w Lesie Borek. Start i meta zlokalizowane zostaną przy siedzibie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną do 10 lipca. Liczba miejsc jest ograniczona do 250 uczestników, a każdy, kto ukończy bieg w wyznaczonym limicie czasu, otrzyma pamiątkowy medal, koszulkę oraz profesjonalnie zmierzony wynik.
0: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.

słodkiego, miłego życia. A fajnie by było, gdyby tak się dało, ale nie ma łyżka dziegciu, zawsze gdzieś tam musi być. Za chwileczkę Merk i Kremont, Sad Story, później informacje dla kierowców od Marcina Petruka. Ja jeszcze będę ciągnęła dalej temat weekendu, bo oczywiście, o, słońce wyszło, ale fajnie, widzicie, udało się. Dobra, wracając do tematu. Mamy weekend i fajnie byłoby gdzieś to spędzić jakoś, albo w domu, przed telewizorem, przed książką, albo gdzieś. Więc zapraszam Was na supertydzień.pl, moja ulubiona zakładka, nie przegap. Tam macie takie, wiecie, w pigułce, o właśnie, to, co dzieje się teraz na weekend. Zrobił to dla Was Marcin Petruk, więc powinno być bardzo przyjemnie, rzetelnie i tak dalej. Także zerknijcie tam, może coś Wam się spodoba i gdzieś sobie pojedziecie.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Dzisiaj ten temat poruszamy często i nadal przypominamy o zmianie organizacji ruchu w centrum Chełma, a dokładnie o zamknięciu ulicy Strażackiej oraz części Lubelskiej. Tej drugiej na odcinku od Podwalnej i Mickiewicza do Orlicz-Dreszera i Narutowicza. Kolejne ograniczenia zostaną wprowadzone jutro i obejmą jeszcze większy obszar przylegający do wyżej wymienionych miejsc. Także nie pozostaje nic innego jak wybieranie objazdów, między innymi przez Kolejową lub Aleję Armii Krajowej. Utrudnienia z przejazdem przez centrum potrwają do poniedziałku do około godziny 10.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: Wybierz Transway. To Twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa.

0: Transway. To atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
9: Reklama. W rytmie lata na 104,5.

Robin Schulz i Sugar w Radiu Bonton w rytmie lata. Za chwileczkę Midnight Oil i Better Burning. Zbliżamy się do godziny 15, więc czekają nas też wiadomości. A ja mam dla was takiego newsa, słuchajcie, oczywiście przeglądam internety, żeby coś tam znaleźć dla was. No i słuchajcie, na jednym z portali czytam: Misiek Koterski zabrał syna na zakupy. Fajnie. Z zegarkiem za 100 tysięcy złotych i napojem w dłoni odjechali Porsche za ponad 1 000 000 złotych. No i widzicie, tak łatwo i szybko podliczyć człowieka, biedny Misiek. W sumie fajny chłopak z niego jest, no ale tak właśnie działają plotkarskie portale. Nasze portale nie są plotkarskie, my nie plotkujemy, tylko ewentualnie przekazujemy dalej, czyli w sumie tak.

0: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów. Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
1: Reklama.
2: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
1: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
2: I nie tylko.
1: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
2: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
1: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Reklama.
3: Minęła 15. Zapraszam na wiadomości z kraju, ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
4: Dymisje w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Można już składać wnioski o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. Będzie też o kolarskich emocjach przed startem Tour de France. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dymisje w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Dwie wiceprezydentki złożyły rezygnację. To Renata Kaznowska, która w ratuszu odpowiadała bezpośrednio za nadzorowanie miejskich szpitali, i Aldona Machnowska-Góra, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Rafał Trzaskowski przyjął tę rezygnację.
5: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, które

0: mieszkańcy.
1: Prezydent Warszawy poinformował także, że do końca lipca członkowie rad nadzorczych stołecznych instytucji będą musieli wybrać między członkostwem w partii i zasiadaniem w Radzie. Można już składać wnioski o świadczenie 300+. Pieniądze na wyprawkę szkolną przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Jak przypomina rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek, wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
2: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek, ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
1: Wnioski można składać do końca listopada. Sąd apelacyjny w Gdańsku skazał Daniela M. na karę 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa taksówkarza. Sąd uwzględnił apelację prokuratora i zaostrzył wyrok sądu pierwszej instancji, który opiewał na 16 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 4 listopada 2023 roku. Daniel M. zamówił kurs taksówką, po czym zaatakował kierowcę i zamknął go w bagażniku. 5 nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. Następne badanie ma zostać wykonane jutro. Jak podaje sanepid, kontakt z wodą w tych miejscach może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody może wystąpić także ból brzucha, wymioty i biegunka. Na Pomorzu Zachodnim za to wszystkie kąpieliska są czynne. Przed nami kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo w Tour de France zapowiada się znakomicie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Tadej Pogacar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy. Ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawice. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech. Very good season. To jest dla mnie dobry sezon. Wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no, Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowicie Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie. To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość. Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
1: A Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca. W Paryżu.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: 15-latek w stanie nietrzeźwości w Chorodyszczu próbował uciec policji i uderzył w radiowóz. Został zatrzymany i trafił do szpitala. Policja wyjaśnia, skąd miał samochód, ale też i okoliczności zdarzenia. Spór o budowę ulicy Kaczej w Kresnym Stawie trwa. Mieszkańcy protestują przeciw projektowi drogi i tym razem symbolicznie ustawili na ulicy paczkę z przekazem dla burmistrza. Zarzucają błędy w projekcie, a magistrat podkreśla, że inwestycja jest realizowana zgodnie z dokumentacją. Chełm 9 lipca będzie jedną ze stacji festiwalu Śladami Singera. W programie zaplanowano 3 bezpłatne wydarzenia łączące teatr, muzykę i literaturę. Finałem będzie plenerowe widowisko na placu doktora Łuczkowskiego.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
7: Jakby ktoś się za słońcem stęsknił, to proszę bardzo, dla Was. Jeżeli chodzi o temperaturę, to mamy 25 stopni, więc jest nadal ciepło. Ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali, więc biometr korzystny. No i do końca dnia nie powinno padać, powinno być pięknie, ładnie i przyjemnie.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
8: W rytmie lata.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
7: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania na zegarach 15:05 w głośnikach The Calling.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Nadejszła wiekopomna chwila. Coś się zaczyna i coś się kończy. Dwuletnia przygoda z Miastem na fali właśnie dobiega końca. Dziś jest ostatni odcinek i jest to pożegnanie. Ale tylko z Miastem na fali, nie ze mną, także spokojnie. Dziękuję wszystkim tym, którzy rozmawiali ze mną. Dziękuję wszystkim tym, którzy nie chcieli ze mną rozmawiać. Dziękuję wszystkim tym, którzy uciekali przede mną z uśmiechem, krzycząc: ja dzisiaj nie, ja dzisiaj nie. I dziękuję tym, którzy do mnie podbiegali i mówiąc: ja dzisiaj chcę, ja dzisiaj chcę. Rozmawianie z wami to była fajna przygoda. Czy deszcz, czy słońce, czy śnieg, czy mróz. Naprawdę, jesteście fajni, no bo w sumie jesteście mieszkańcami najlepszego miasta na świecie, a co tam. Od poniedziałku mam dla was nowy program, też będą w nim pytania i też będą w nim odpowiedzi, także słyszymy się w poniedziałek. Tymczasem miłego weekendu i pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
0: A co to jest ACR?
2: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
2: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.
11: W rytmie lata.

Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata. No panowie, my to dopiero lato zaczynamy. Zobaczcie, jakie ładne słońce mamy za oknem. Wszystko się zgadza, oby na dni hełma tylko nie padało bardzo mocno. Troszeczkę padać może, bo to deszcz fajny jest. Tak, właśnie dni hełma się zbliżają, ale gwiazdy będą, ale super, tak jest, będzie się działo. Michael Jackson, Billie Jean teraz, no i 15.30 oczywiście wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Tak myślę sobie właśnie, oprócz tych dni hełma, czy coś się dzieje? Na pewno się dzieje. Tu właśnie przypominam, żeby zerknąć sobie na supertydzień.pl, zakładka nie przegap.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
6: Jest 15.30, czas lokalnych wiadomości w Radiu Bonton. Eliza Kudelska na Bosat. Pijany 15-latek próbował staranować policyjny radiowóz w Chorodyszczu koło Chełma. Do zdarzenia doszło dziś o północy. Patrol ruchu drogowego zauważył na środku jezdni stojący samochód. Z otwartych drzwi wychylał się młody chłopak i wymiotował. Policjantki chciały mu pomóc, ale kierowca nagle odjechał.
7: Funkcjonariuszki pojechały za nim z użyciem sygnałów świetnych i dźwiękowych. Gdy pojazd zatrzymał się na środku będącego w budowie ronda, zablokowały mu przejazd. Pomimo tego znowu ruszył do przodu, uderzając w bok radiowozu. Siedzący za kierownicą nie reagował na wydawane przez policjantki polecenia otwarcia drzwi i nie panował nad pojazdem, który wciąż ruszał do przodu. Wtedy wybiły szybę w samochodzie i wyciągnęły kluczyki, aby uniemożliwić mu dalszą jazdę. Jak się okazało, za kierownicą samochodu siedział 15-latek, od którego od razu wyczuły alkohol i był z nim utrudniony kontakt.
6: Mówi nadkomisarz Ewa Czysz, rzeczniczka chełmskiej komendy policji. Karetka pogotowia zabrała nastolatka do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań. Policja sprawdza teraz szczegóły zdarzenia. Ustala też, w jaki sposób chłopak wszedł w posiadanie samochodu. Spór o realizację ulicy Kaczej w Krasnymstawie prowadzącej do nowej przeprawy mostowej nabrał zupełnie innego charakteru. W ostatnich dniach protest mieszkańców przybrał wyjątkowo dosadną formę. Na wspomnianej ulicy pojawiła się taczka z kartką o treści.

0: dla pana burmistrza. Proszę się wywieźć samemu, gdyż nasze emerytki nie dadzą rady. W internecie pojawił się także wpis, że taczka ma symbolicznie posłużyć do wywiezienia niespełnionych obietnic, a cierpliwość tej grupy mieszkańców dobiegła końca. Konflikt trwa od miesięcy. Część mieszkańców ulicy Kaczej uważa, że projekt drogi zawiera błędy dotyczące odwodnienia, a zjazdy do posesji są niefunkcjonalne i zbyt strome. Dotychczasowe protesty, banery i spotkania w urzędzie nie przyniosły jednak przełomu. Magistrat konsekwentnie tłumaczy, że inwestycja realizowana jest prawidłowo, co potwierdzają kontrole, a ingerencja w projekt na obecnym etapie groziłaby utratą dofinansowania. Urzędnicy deklarują jednocześnie, że dodatkowe udogodnienia będą mogły powstać dopiero po zakończeniu głównych prac. Do incydentu z taczką ostro odniósł się burmistrz Krasnegostawu Daniel Miciuła, rozpoczynając wpis od zdania: czekam teraz na szubienicę w rynku. W bardzo emocjonalnym wpisie podkreślił, że jako inwestor musi respektować przepisy prawa i procedury. Na odpowiedź mieszkańców nie trzeba było długo czekać. W opublikowanym oświadczeniu odpowiedzieli, że taczka to nie żaden spisek czy bunt, ale realizacja wiążącej umowy społecznej. Chociaż sam rekwizyt zniknął już z ulicy Kaczej, konflikt pozostaje otwarty, a obie strony obstają przy swoich racjach.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
0: W czwartek 9 lipca Chełm stanie się jedną ze stacji 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Śladami Singera. Wydarzenie inspirowane twórczością noblisty Itzhaka Bashevisa Singera łączy literaturę, teatr, muzykę oraz pamięć o wielokulturowej historii regionu. Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców 3 bezpłatne wydarzenia w Chełmie. Festiwal rozpocznie się o godzinie 17 w siedzibie Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Świętego Mikołaja prezentacją radiowego słuchowiska Sztukmistrz z Lublina. O 18.30 w tym samym miejscu widzowie będą mogli obejrzeć spektakl zatytułowany W cieniu nienawiści rosną kwiaty.
2: To szwedzki teatr Albatros w 2 osobach, aktora i muzyka, prezentujących historię, którą napisało życie i która mogła się zdarzyć właściwie w każdym miejscu w czasie II wojny światowej. Spektakl o tyle interesujący też, że będzie grany w oryginalnym języku, po szwedzku, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.
0: Mówi Witold Dąbrowski z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. Finał dnia zaplanowano o 20:00 na placu doktora Łuczkowskiego. Tam artyści z 6 krajów zaprezentują plenerowe widowisko Przyjaciele Sztukmistrza.
2: Czyli rodzaj takiego varieté z elementami nowego cyrku, akrobatyki powietrznej, teatru ognia, performansu, oczywiście z muzyką na żywo. W warstwie literackiej ten spektakl oparty jest na Sztukmistrzu z Lublina. Natomiast w widowisku będą występować artyści z Belgii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, no i oczywiście z Polski. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo to jedyna niewiadoma w tym festiwalu, bo oczywiście na chełmską publiczność bardzo liczymy.
0: Gdyby aura jednak się popsuła, to wieczorny pokaz zostanie przeniesiony do Chełmskiego Domu Kultury.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

tłok dymu niż Sharapenels. Wiecie, co się przed chwilą stało? Złożyłam zamówienie, powiedzmy, na coś. Dostałam zamówienie, piątek, 15:37. Otwieram zamówienie głosowe, że tak powiem. I słyszę, komuś się literka jedna pomyliła i źle nagrał, źle przeczytał. A dzisiaj jest piątek, 15:37. Widzicie, tak lato wpływa na ludzi. Nie myślą w ogóle, ja nie wiem, jak to może tak być. Ale za to my tu myślimy o was, Daria Marks. Dotknij już teraz, przecudowna, przespokojna i najlepsza. Później Marcin Petruk ze sportem.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Przypominamy o wyłączonej z ruchu ulicy Strażackiej, a także Lubelskiej od skrzyżowania z Narutowicza i Orlicz-Dreszera do Mickiewicza i Podwalnej. Wynika to z przygotowań do świętowania Dni Hełma, a więcej ograniczeń zostanie wprowadzonych jutro. Mapę zamkniętych odcinków możecie znaleźć na naszym Facebooku. Przejazdność przez centrum ma zostać przywrócona w poniedziałek do godziny 10. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to więcej samochodów może być jeszcze na wiadukcie i wokół Ronda Dmowskiego, natomiast na wyjeździe z Chełma na Włodawę trwają prace drogowe związane z budową obwodnicy.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie.

0: dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama w rytmie lata.

Urszula i Niebo dla Ciebie. Ja też dla Was mam coś fajnego, słońce na przykład za oknem, tak? To jedno, drugie fajną muzykę, wiadomości i wszystko, także super, tu się wszystko zgadza. Milki i David Guetta za chwilę, Just the Way You Are, no i za chwileczkę już, o kurczaki, już godzina 16. No to ładnie, ładnie, ładnie. Słuchajcie, znalazłam w internetach, oprócz tego oczywiście, że mi się koterski samochód za 1 000 000 złotych, zegarek za 100 tysięcy i jedną ważną rzecz i o tym podzielę się z Wami zaraz po 16, także nie odchodźcie daleko.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
2: Reklama.
9: Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w radiu Bonton.
10: Rosja spróbuje prowokacji w Polsce. Premier o możliwych ruchach Moskwy. Zajrzymy na sklepowe półki. Żywność tanieje. Będą też przedurlopowe porady od policjantów. Paulina Nawrocka. Waszyngton ostrzega Warszawę, że polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Jesteśmy świadomi zagrożeń, powiedział dziś na konferencji premier Donald Tusk.
11: Bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
10: O możliwym ataku Rosji na Polskę najpierw informował portal Onet. Dziś brytyjski dziennik The Telegraph potwierdził doniesienia mówiące, że Kreml omawiał plany ataku na nasz kraj lub na jedno z państw bałtyckich. Jak twierdzą media, przed takim scenariuszem wielokrotnie ostrzegały Stany Zjednoczone. Premier Donald Tusk zaapelował też do członków polskiej delegacji udającej się na szczyt NATO w Ankarze, by byli ostrożni z kolejnymi deklaracjami odnośnie wsparcia finansowego Ukrainy ze strony Polski. Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę Unii, powiedział szef rządu. Warzywa i mięso, te dwie kategorie produktów ciągną w dół ceny żywności. Czerwiec był

0: drugim miesiącem z rzędu z deflacją. Na zakupach możemy zauważyć niższe ceny wielu artykułów spożywczych, których o tym Wojciech Kowalik.
1: Tanieją wieprzowina i mięso drobiowe, których jest sporo na rynku, i warzywa, które dobrze przezimowały, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas.
2: I wersja wege, i wersja mięsna będzie tania. Można te grille rozpalać.
1: Stabilnie zapowiada się sytuacja z kluczowymi dla wyżywienia świata zbożami, choć tu wisi nad nami widmo klimatyczne El Niño, które sporej części świata może przynieść suszę.
2: Może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały. Pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
1: Kluczowe będzie też to, czy do normy wróci sytuacja z gazem, niezbędnym do produkcji nawozów.
0: Wakacje wystartowały, a policja przestrzega przed chwaleniem się wyjazdami w mediach społecznościowych. To zaproszenie dla złodziei, mówi aspirant Anna Baran z Policji w Zielonej Górze.
3: Bardzo dużo ludzi chwali się swoim pobytem na wakacjach w czasie teraźniejszym, a jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem: nie ma mnie w tym momencie w domu. Także polecamy, aby oczywiście chwalić się tym świetnie spędzonym czasem, pięknymi zdjęciami, ale róbmy to po powrocie do domu.
0: Warto poprosić sąsiadów, aby w czasie naszej nieobecności zwracali uwagę na to, co dzieje się w naszym domu. Dziś wieczorem rozpoczyna się 60. jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Czerwony dywan czeka m.in. na główną gwiazdę Dustina Hoffmana. Podczas otwarcia festiwalu odbierze on kryształowy globus za wybitny wkład artystyczny w światową kinematografię.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: No i wróciło piękne słońce i piękna pogoda jest na zewnątrz. Mamy 25 stopni w tym momencie. Co tu jest? Ciśnienie atmosferyczne bez zmian, 1015 hektopaskali, czyli biometr korzystny, ale wiatr troszeczkę mocny w porywach do 30 km na godzinę, czyli sporo.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: W rytmie lata.
7: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów. Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
5: Jesteśmy 4 minuty po godzinie 16. Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie lata. Witam Was serdecznie w ostatniej godzinie naszego spotkania. Teraz Drenchill i Starlight.

0: Reklama.
1: Alola Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie?
7: Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za Ciebie. Unipol.

0: Twoje ogrodzenie od A do Z. Hełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
1: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Milky Chance i Stolen Dance w Radiu Bonton, oczywiście w rytmie lata, oczywiście 16.20, oczywiście za chwileczkę Marquez, później Kuba i Kuba i 16.30 sport z Marcinem Petrukiem, a ja już spieszę z informacją, o której mówiłam wam wcześniej, że znalazłam coś ważnego. Otóż do aplikacji mObywatel została właśnie dodana taka rzecz jak Odyseusz. Jeżeli planujecie urlop za granicą lub wysyłacie dziecko na zagraniczny obóz, można w takiej aplikacji napisać, nie patrzyłam jeszcze, powiem wam szczerze, gdzie się wybieracie, prawdopodobnie kiedy i tak dalej, oraz kontakt do rodziny. Wtedy w czasie kryzysu ewentualnie czy kataklizmu pozwoli to MSZZ na błyskawiczny kontakt z wami lub waszymi bliskimi. Wydaje się fajne, chociaż z drugiej strony nie wszyscy lubią taką kontrolę, ale no właśnie, nie wszyscy

0: Reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
5: No to ruszamy, obiecałem Ci nowy kostium na plażę.
4: I nie tylko.
5: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
4: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
5: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
6: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
7: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
8: Bonton Radio. Sport.
9: Sport, Marcin Petruk. Przed lekkoatletami MKS-u Agros Chełm kolejny aktywny weekend, w tym letnie Igrzyska Europejskie Virtus w Bydgoszczy, gdzie klub będzie reprezentowała Nina Oszwa. Dobrą dyspozycję zawodnicy potwierdzili ostatnio w Białej Podlaskiej, gdzie podczas meetingu kwalifikacyjnego części z nich udało się ustanowić nowe rekordy życiowe. O części wyników trener Marek Mazurek.
10: Wiktoria Nadolska w biegu na 1000 metrów uzyskała jeden z lepszych rezultatów, 3 minuty 0500 setnych. Tym samym poprawiła swój rekord życiowy o ponad 3 sekundy. Również na dystansie 1000 metrów startował Franciszek Józefczak i Miłosz Piotrowski. Osiągnęli odpowiednio 2 minuty 53 dziesięć setnych, zaś Miłosz 3 minuty 02 09 setnych. Miłosza był to pierwszy start na tym dystansie.
9: Więcej o starcie lekkoatletów chełmskiego Agrosu usłyszycie w jutrzejszym magazynie sportowym. Z jednym krążkiem fajterzy chełmskiej fabryki sportu wrócili z Puław, gdzie rozegrały się Mistrzostwa Polski MMA organizowane przez Krajową Ligę Sportu Amatorskiego. Do zmagań przygotowali ich trenerzy Mariusz Szostek i Kamil Miszwa. Mówi drugi z nich.
11: Swoje walki pierwsze wygrał Paweł Chmiel, drugą walkę po dość kontrowersyjnym werdykcie sędziowskim przegrał niejednogłośnie, ale zdania są tutaj podzielone. Także Jarkowski Łukasz wygrał swoją pierwszą walkę w dość efektywny sposób przez hajkika, znokautował hajkikiem. No i Józef Goleń, pierwsze miejsce, 3 wygrane walki, więc zawodnicy przywieźli złoto do Chełma.
9: W zmaganiach chełmską fabrykę sportu reprezentowali ponadto Kacper Gutkowski, Maciej Jaworski, Jakub Sąsiadek i Marcel Wojtasiewicz. Jutro 8 urodziny będzie świętował Chełmski Parkrun, czyli inicjatywa biegowa, podczas której uczestnicy wspólnie pokonują 5 km. Od lat amatorzy tej dyscypliny z Chełma i okolic spotykają się o 9 w parku na górce przy Basylice, nie inaczej będzie także podczas jubileuszu, mówi Lena Rorat z grupy Chełmbiega.
12: Ideą tych spotkań nie jest rywalizacja, ale zachęcenie do aktywności fizycznej, także spotykamy się w bardzo przyjaznej, rodzinnej atmosferze, zapewniamy pomiar czasu, poczęstunek i oczywiście solidną dawkę endorfin i dobrego humoru. Każdy jest mile widziany bez względu na umiejętności i kondycje, więc nawet jeśli nie mamy jeszcze odwagi, żeby zmierzyć się z pełnym 5-kilometrowym dystansem, to można po prostu przyjść, pokibicować, zostać wolontariuszem i wspomóc nas w organizacji.
9: Parkrun to globalna inicjatywa sportowa zainicjowana w okolicach Londynu w 2004 roku, a obecnie licząca ponad 2000 lokalizacji w 23 krajach. W Polsce wystartowała w Gdyni w 2011 roku, a Chełm był 52. miejscem na rodzimej mapie biegowej. Nie zmieniamy dyscypliny. Sekcja biegowa ruchu Izbica włącza się w obchody jubileuszu klubu piłkarskiego, który 12 lipca

0: będzie celebrował stulecie istnienia. W pierwszy weekend września planuje organizację biegu, który potrwa 24 godziny, mówi Paweł Zieliński.
1: Bieg, który będzie nosił nazwę Widmo, będzie nawiązywał do bardzo ważnych elementów związanych z naszym regionem, dlatego że jego trasa będzie przebiegała przez takie miejsca, które stały się widmami. Chcemy o nich coś przypomnieć, bo jubileusz to jedno. A formuła jest wyjątkowa, bo w naszym regionie nikt nie organizuje biegów 24-godzinnych. Będziemy bardzo gorąco zachęcać do udziału, bo bieg jest dla każdego. Może się wydawać, że no ale jak, 24 godziny? Oczywiście bieg wygra ten, kto w 24 godziny pokona najdłuższy dystans, ale trasa biegu to jest pętla 8-kilometrowa.
0: Więcej informacji na temat wydarzenia będzie sukcesywnie publikowana na Facebooku sekcji biegowej ruchu Izbica. 11 lipca w Chełmie odbędzie się czwarty bieg patriotyczny pamięci ofiar Wołynia, a uczestnicy będą mogli wystartować na dwóch dystansach. Pierwszy to bieg honorowy na 1943 metry, a jego trasa poprowadzi alejkami parkowymi znajdującymi się na terenie siedziby muzeum. Drugą propozycją jest bieg główny na dystansie 5 km. Jego trasa przebiegać będzie ulicami miasta, ścieżkami rowerowymi oraz leśnymi alejkami w lesie Borek. Start i meta zlokalizowane zostaną przy siedzibie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną do 10 lipca. Liczba miejsc jest ograniczona do 250 uczestników, a każdy, kto ukończy bieg w wyznaczonym limicie czasu, otrzyma pamiątkowy medal, koszulkę oraz profesjonalnie zmierzony wynik.
2: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.

Feels like heaven, Fiction Factory. Za chwileczkę kombi sen się spełni. Słuchajcie, teraz życie pisze samo scenariusze, życie pisze jakoś tak. Przeglądam sobie Facebooka na jednej z grup, uwaga, cytuję. Czy dzieje się coś w okolicach do 50 km dzisiaj, bądź jutro 3-4 lipca? Jakieś festyny, koncerty, imprezy pod

chmurką, pomijając dni hełma. No, drogi użytkowniku, oczywiście, że się dzieje, ale żeby wiedzieć, co się dzieje, trzeba właśnie wejść na naszego Facebooka, polajkować, wchodzić na stronę radiobonton.pl, supertydzień.pl, zakładka Nie Przegap i wszystko będzie. Naprawdę wszystko, co może się tylko dziać.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Mamy już lipiec, tak więc wypadałoby pomyśleć o jakimś urlopie. Dzisiaj o jego wpływie na nasze zdrowie. Janek Zieliński, zapraszam. Wielokrotnie na przestrzeni ostatniego sezonu informowałem Was o tym, jak wygląda nasze zdrowie psychiczne, zwłaszcza w kontekście pracy. O tym, jak bardzo jako naród jesteśmy wypaleni, przepracowani i skąd może to wynikać. Mały spoiler, jesteśmy jednym z najdłużej pracujących narodów w Europie, co nie przekłada się na produktywność. Tutaj na przykład rządzą Holendrzy, pracują 30

0: 30 godzin tygodniowo, najkrócej w Europie, a są najbardziej efektywni. Wskaźniki wypalenia, przemęczenia pracą w Polsce rosną, dlatego urlop właśnie to też zdrowie, żeby odpocząć sobie. Roli i układzie, jaki panuje w danych miejscach pracy, jeżeli chodzi o te urlopy, o tym mówi dzisiejsza ekspertka Alina Smolarek.
1: Zgodnie z kodeksem pracy, każdemu pracownikowi przysługuje coroczny płatny urlop wypoczynkowy, którego celem jest realna regeneracja. W praktyce jednak sposób korzystania z urlopu w dużej mierze zależy od kultury organizacyjnej, specyfiki branży czy sezonowości pracy i warto uwzględnić charakterystykę działalności firmy w pracy z polityką urlopową, a zwłaszcza w sposobie planowania urlopów. W niektórych sektorach, szczególnie produkcyjnych czy usługowych, końcówka roku może być takim okresem wyhamowania, a firmy zachęcają lub wręcz planowo kierują pracowników na urlopy właśnie w czasie przerwy świątecznej, noworocznej. Z kolei w turystyce i gastronomii grudzień to jeden z najbardziej intensywnych momentów w roku, dlatego wypoczynek w tym czasie bywa najtrudniej. Jednak fakt, że tak duża część pracowników w ogóle nie wykorzystuje przysługujących im dni wolnych, no jest sygnałem, że w wielu miejscach wciąż brakuje kultury wspierającej odpoczynek. Tymczasem niewyspani, przeciążeni i zestresowani pracownicy tracą zarówno prywatnie, jak i zawodowo, bo spada ich efektywność, rośnie ryzyko błędów i wypalenia, a w dłuższej perspektywie cierpią na tym także pracodawcy. Istotnym elementem jest znalezienie przestrzeni, w której potrzeby pracodawcy spotykają się z oczekiwaniami pracowników. W większych przedsiębiorstwach zdecydowanie więcej uwagi przykłada się do formalnych zasad dotyczących urlopów, w tym rekomendacji, by pracownik raz w roku skorzystał z co najmniej 14 dni nieprzerwanego wypoczynku. W mniejszych firmach proces udzielania urlopów często bywa znacznie mniej sformalizowany, a praca naturalnie przeplata się z życiem prywatnym i wiele obowiązków można wykonywać elastycznie. To jednak sprawia, że granica między pracą a odpoczynkiem się zaciera, staje się mniej wyraźna, a pracownicy rzadziej decydują się na dłuższy, w pełni odcięty od pracy urlop, który jest kluczowy dla regeneracji.
0: Także kochani, odpoczywajcie, regenerujcie się i korzystajcie z uroków lata i wracajcie bezpiecznie. A ja powrócę z Witaminą FM po wakacjach, tak więc dziękuję Wam za ten sezon, no i życzę Wam miłego dnia i jak zawsze dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Denta do Chełm, ulica Rejowiecka 117. Oferta na stronie dentado.pl.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
8: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12

0: Do lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.helm.pl.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
4: W rytmie lata na 104,9 FM.

Ale Farben i Body Talk w Radiu Bonton w rytmie lata oczywiście na zegarach 16.50, a to oznacza, że nadejszła ta chwila, kiedy musimy się pożegnać. Za chwileczkę Kaigo i Dante Mański, Heaven on Your Mind. Ja bym chciała Wam życzyć udanego weekendu, żeby nie był mokry, tylko żeby było, wiecie, tak w sam raz, nie? Bo nie za ciepło, nie za zimno. Dzisiaj wcześniej, jak mówiłam o tym, że cieszę się, że jest zimno nareszcie, to wiecie co, dostałam SMS-a od znajomego, że jestem niepoważna, że lubię zimno. No, niestety tak jest. Kinga Miszczyk, dziękuję bardzo. Miłego weekendu. Pa!

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Reklama.
4: Bonton Radio i wszystko gra.

0: szef MSZ-u spotkał się ze swym ukraińskim odpowiednikiem. Eksperci prognozują obniżki cen paliw od przyszłego tygodnia i mundial. Dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odbył w Warszawie spotkanie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Głównymi tematami rozmów były stosunki polsko-ukraińskie i sytuacja na froncie. Szef MSZ-u podkreślił, że mimo napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim pozostajemy w bardzo dobrych relacjach z naszym wschodnim sąsiadem.
1: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym, którzy zamiast kierować się interesami swojego kraju, interesują się własnymi słupkami.
0: Do napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim doszło po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Polski prezydent w reakcji na ten ruch odebrał swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi Order Orła Białego. Polska jako modelowy sojusznik spełniający wszystkie wymagania NATO ma prawo oczekiwać od partnerów lojalności i współpracy, stwierdził wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem Polska ma też wszelkie prawo zająć kluczową rolę na szczycie sojuszu w przyszłym tygodniu. Szczyt NATO w Ankarze startuje 7 lipca. W przyszłym tygodniu można się spodziewać niewielkich obniżek cen paliw na stacjach, prognozują analitycy biura Reflex. Obniżki mogą sięgać 5-6 groszy na litrze. 1 lipca wygasł program CPN. Paliwa podrożały, ale jak zauważa Reflex, pozostają niższe od tych z okresu przed 30 marca, kiedy wprowadzono pakiet osłonowy. Coraz więcej osób wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku w wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie.
2: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie.

0: grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu, ale na specjalnie wyznaczonych do tego terenach.
1: Mówi Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni należy zgłosić leśnikom. Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni.
3: No, perdido.
2: Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską. Z Hiszpanią i Urugwajem może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku.
3: Mówienny kontra.
2: Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiru. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Lubelska służba celno-skarbowa przestrzega przed przewozem egzotycznych okazów. Funkcjonariusze zatrzymali ostatnio m.in. koralowce, wylinki węży, pazury niedźwiedzia czy czaszkę wilka. Wszystkie te okazy są objęte ochroną CITES. Ich przewóz bez zezwoleń grozi konfiskatą i karą. W Depułtyczach Nowych podczas prac przy modernizacji sieci energetycznej archeolodzy odkryli fundamenty nieistniejącej cerkwi, dawny cmentarz oraz zabytki nawet sprzed ponad 600 lat. W niedzielę w Ośrodku Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim odbędzie się kolejna edycja Biesiady Majdańskiej. Wydarzenie będzie okazją do integracji mieszkańców i prezentacji lokalnej twórczości muzycznej.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Mocno dziś wieje na wybrzeżu, miejscami na północy może też przelotnie padać. Jutro zagrzmi, za to na północnym wschodzie na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu przez 21 w większości kraju, do 23 stopni na południowym zachodzie.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam w ten lipcowy piąteczek. Koniec odliczania godzin wolnego. Zrzucamy z siebie cały tydzień pracy, podkręcamy odbiorniki na 104,9 i sprawdzamy, jakie muzyczne petardy kryje dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Naszą podróż zaczynamy od rocznicy narodzin prawdziwego czarodzieja syntezatorów w roku 1960. 3 lipca na świat przyszedł Vince Clarke, brytyjski kompozytor i muzyk, który ukształtował brzmienie muzyki pop lat 80. Vince świętuje dzisiaj swoje 66. urodziny. To człowiek i instytucja. Współzałożyciel Depeche Mode, napisał ich wczesny hit Just Can't Get Enough, połowa genialnego duetu Yazoo, a od dekad filar formacji Erasure. 100 lat dla mistrza elektronicznego bitu. Przenosimy się do roku 1969. Dziś świętujemy 57. urodziny muzyka, który trząsł sceną lat 90. 3 lipca na świat przyszedł Michael Bland, genialny perkusista, który przez lata napędzał sekcję rytmiczną w zespole samego Prince'a The New Power Generation, a później współpracował z Soul Asylum. W kalendarzu zapisujemy rok 1976. Swoje 50. urodziny obchodzi dzisiaj Shane Lynch, wokalista niesamowicie popularnego pod koniec lat 90. irlandzkiego boysbandu Boyzone. To jego głos współtworzył takie wielkie radiowe hity tamtej dekady jak No Matter What czy przepiękne covery, które do dzisiaj rozczulają słuchaczy na całym świecie. W radiowym świecie popu spoglądamy na rok 2004, kiedy to na szczytach europejskich list przebojów szalał wakacyjny megahit Dragosta Dintei mołdawskiej formacji Ozone. Ten numer był absolutnym fenomenem tamtego lata i do dzisiaj potrafi wywołać falę nostalgii. Smutna kartka z roku 1971, dokładnie 55 lat temu, świat rocka zamarł. W wieku zaledwie 27 lat odszedł Jim Morrison, charyzmatyczny poeta, wokalista i lider legendarnej formacji The Doors. Jego głęboki, hipnotyzujący głos i bezkompromisowe teksty w takich utworach jak Riders on the Storm czy Light My Fire na zawsze zmieniły oblicze muzyki. Morrison pozostaje nieśmiertelną ikoną rockowego buntu. Naszą piątkową kartkę zamykamy jednak absolutnym synth-popowym arcydziełem z roku 1984, które stało się soundtrackiem do każdego wakacyjnego wieczoru. Dokładnie 42 lata temu, w lipcu

1984 roku niemiecka formacja Alphaville podbiła światowe stacje radiowe swoim drugim singlem z debiutanckiego albumu. Mowa o utworze Sounds Like a Melody. Marian Gold i koledzy stworzyli kompozycję idealną, która w lipcu 1984 roku zdemolowała europejskie listy przebojów, zdobywając szczyty w Niemczech czy Szwecji. Ten numer to jest absolutny kosmos. Porywająca linia basowa, genialne aranżacje smyczkowe i potężny, pełen pasji wokal Mariana. To utwór ponadczasowy, który ma w sobie niesamowitą przestrzeń. Niesie ze sobą magię letniej nocy i idealnie pasuje do piątkowego vibe'u na 104,9 FM. Zamykając to piątkowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą muzyczną kartkę z kalendarza i na wielki start weekendu stawiamy na 100% absolutnego klasyka z lat 80. Skoro wjeżdżamy właśnie w wolne dni na 104,9 FM w głośnikach Radia Bonton, musi wybrzmieć numer z niesamowitą energią. Przed Wami Alphaville i Sounds Like a Melody.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
5: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
5: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
7: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
8: Dni Chełma 2026.
7: Carla Fernandez.
8: Perfekt i Łukasz Drapała.
7: Golden Life.
8: Paktofonika Orkiestra.
7: Krystyna Giżowska.
8: Partita.
7: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
8: Strefa rekreacyjna dla dzieci. Stoiska gastronomiczne. Rękodzieło.
7: 4-5 lipca, ulica Strażacka.
8: Bądźmy tam razem. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
9: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
1: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Reklama.
8: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bon Ton o 17.30 przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nowosad. W ostatnich tygodniach mundurowi udaremnili kilka prób przemytu okazów objętych ochroną w ramach konwencji CITES. Na liście zabezpieczonych przedmiotów znalazły się m.in. koralowce, rafotwórcze, wylinki węży, wypreparowany pyton, pazury niedźwiedzia, czaszka wilka czy kolce jeżozwierza. Choć dla części podróżnych miały to być niewinne pamiątki, wszystkie te okazy podlegają ścisłej ochronie międzynarodowej. Wśród ujawnionych przypadków były m.in. fragmenty koralowców przewożone przez przejścia graniczne w Chrebennem, Terespolu i Zosinie, a także nietypowe znaleziska w bagażach i przesyłkach od kolców jeżozwierza po wypreparowanego węża i wilczą czaszkę. Funkcjonariusze podkreślają, że wiele osób tłumaczy się niewiedzą, jednak brak świadomości nie zwalnia z odpowiedzialności. Służby przypominają, że handel i przewóz gatunkami chronionymi reguluje konwencja waszyngtońska CITES. Bez odpowiednich zezwoleń przewóz takich pamiątek na teren Unii jest zabronione i grozi nie tylko grzywną, ale nawet karą więzienia. Zaginiona świątynia i wiekowe pochówki. Archeologiczna sensacja pod fundamentami w Depultyczach Nowych. To miała być rutynowa modernizacja sieci energetycznej. Tymczasem ziemia wokół zabytkowego kościoła w tej miejscowości zaczęła odsłaniać ślady historii sięgającej jeszcze średniowiecza. Archeolodzy natrafili na fundamenty nieistniejącej od blisko 90 lat neorosyjskiej cerkwi. Odkryli pozostałości dawnego cmentarza oraz zabytki sprzed ponad 600 lat. Znaleziska rzucają nowe światło na wielowyznaniową historię tej części ziemi chełmskiej i pozwalają lepiej poznać dzieje miejscowości, której początki sięgają średniowiecza. Prace prowadzone są w związku z modernizacją infrastruktury energetycznej. Inwestycja obejmuje demontaż napowietrznej linii oraz budowę nowej linii kablowej w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Depultyczach Nowych. Ze względu na wyjątkową wartość historyczną tego miejsca wszystkie roboty ziemne odbywają się pod nadzorem archeologicznym kierowanym przez doktora Stanisława Gołuba. Jak wyjaśnia Paweł Wira, kierownik chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, teren wokół świątyni od wieków pełnił funkcje sakralne. W jednym z wykopów naukowcy natrafili na regularny grób znajdujący się około 80 cm pod powierzchnią ziemi. Szkielet spoczywał zgodnie z dawnym obrządkiem chrześcijańskim, z głową skierowaną ku zachodowi. W innym miejscu odnaleziono liczne ludzkie kości przemieszczone w tak zwanym złożu wtórnym. Na tym jednak lista znalezisk się nie kończy. W trakcie badań archeolodzy odnaleźli również fragmenty naczyń ceramicznych oraz monety datowane na przełom XIV

0: XV wieku. Szczególnie cenne są fragmenty XV-wiecznej ceramiki, które najprawdopodobniej pochodzą z okresu funkcjonowania najstarszej cerkwi wymienionej w źródłach historycznych.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: W Ośrodku Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim odbędzie się kolejna edycja Biesiady Majdańskiej. Wydarzenie odbędzie się już w niedzielę. W programie imprezy przewidziano występy artystyczne. Na scenie zaprezentują się lokalne grupy. Zespół Czerwona Jarzębina, zespół Stryjowiacy oraz Karol Szornal.
2: Zapewniamy również miejsca do wspólnego biesiadowania, dlatego zachęcamy Państwa, aby zabrać ze sobą koszyczki biesiadne i spędzić z nami to popołudnie przy wspólnym ucztowaniu. Przypominamy także o konkursie na koszyk biesiadny. Koszyki można dostarczać do organizatorów w dniu wydarzenia do godziny 16. Ocenimy je, nagrodzimy, a później wszystkie wrócą do swoich właścicieli razem z całą zawartością. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej kulturawojsłowice.com.
0: Mówi Iwona Dawidziuk z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsłowicach. Wspólne świętowanie rozpocznie się o 16.
1: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Przez ostatnie dni rozmawialiśmy o żmijach, kleszczach, barszczu sosnowskiego, niebezpiecznych gąsienicach, osach, pszczołach, szerszeniach i sinicach. Jeśli ktoś słuchał wszystkich odcinków, może dojść do wniosku, że najlepiej wakacje spędzić w piwnicy. Ale spokojnie, nasza planeta wcale nie próbuje się nas pozbyć. To my od czasu do czasu zapominamy, że jesteśmy tylko jednym z jej mieszkańców. Bo prawda jest taka, że żmija nie czeka rano przy leśnej ścieżce z kalendarzem spotkań. Kleszcz nie prowadzi internetowej rezerwacji na naszą łydkę. Szerszeń nie organizuje patroli nad grillem, a barszcz sosnowskiego nie zastawia pułapek na rowerzystów. One po prostu są. To my wchodzimy do ich świata i często robimy to z typową dla naszego gatunku pewnością siebie. Przecież nic mi nie będzie. To zdanie poprzedziło w historii ludzkości naprawdę wiele złych pomysłów. Jak wejście do jeziora z wyraźnym zakwitem sinic, albo zdjęcie z żmiją dla zasięgów, albo sprawdzanie, czy włochata gąsienica jest rzeczywiście taka mięciutka, jak wygląda. Natura zwykle nie jest złośliwa, ona po prostu nie negocjuje. Jeżeli słońce świeci, barszcz sosnowskiego będzie parzył. Jeżeli nadepniemy na żmiję, będzie się broniła. Jeżeli zostawimy otwartą puszkę słodkiego napoju, osa uzna, że właśnie zaprosiliśmy ją na piknik. To nie spisek. To fizyka, chemia i biologia. A jednak jest w tym wszystkim dobra wiadomość. Większość tych zagrożeń można bardzo łatwo uniknąć. Wystarczy patrzeć pod nogi, nie dotykać wszystkiego, co wygląda ciekawie, nie wchodzić tam, gdzie przyroda wyraźnie mówi nie. I czasem schować telefon, bo kiedy zamiast w ekran patrzymy na las, łatwiej zauważyć zarówno pięknego motyla, jak i żmiję wygrzewającą się na ścieżce. Kiedy słuchamy szumu drzew, a nie tylko powiadomień, łatwiej usłyszeć świat, którego jesteśmy częścią. Wakacje to nie konkurs na najbardziej ekstremalne selfie. To nie wyścig z naturą. To czas, żeby przypomnieć sobie, że świat nie został zbudowany wyłącznie dla ludzi i może właśnie dlatego jest taki fascynujący. Na zakończenie mam tylko jedną prośbę. Jeżeli podczas wakacji spotkacie żmiję, pozwólcie jej odejść. Jeżeli zobaczycie barszcz sosnowskiego, odejdźcie sami. Jeżeli zobaczycie zielone jezioro, wybierzcie lody zamiast kąpieli. A jeśli po spacerze znajdziecie kleszcza, no cóż, przynajmniej będziecie wiedzieli, jak go prawidłowo usunąć. Życzę wam spokojnych, bezpiecznych i pełnych zachwytu, nie świąt Bożego Narodzenia, wakacji, bo nasza planeta naprawdę jest niezwykła, tylko trzeba nauczyć się żyć z nią, a nie przeciwko niej. Gdybyście zatęsknili, to wszystkie odcinki Planety w 5 minut są na naszej stronie radiobondon.pl i cóż, wracam do was z planetą po wakacjach. Tymczasem dziękuję i do następnego. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
5: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
4: I nie tylko.
5: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
4: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.

0: City. Wszystko w jednym miejscu. Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
1: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
7: Bonton

0: Ultimatum premiera dla resortu zdrowia, możliwe dymisje. Pijany mężczyzna wdarł się z nożem do urzędu w Sosnowcu. Amerykanie ostrzegli irańskich negocjatorów przed izraelskim zamachem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier daje resortowi zdrowia ultimatum. Jeśli do wtorku nie dostanie rekomendacji zmian w ochronie zdrowia, następnego dnia podejmie decyzje personalne. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i wątpliwości na temat czasu pracy medyków i ich zarobków. Przyszły tydzień będzie decydującym czasem w tej sprawie, mówi Joanna Wicha z klubu Lewicy.
1: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia. No bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
0: Oprócz propozycji ukrócenia tak zwanych kominów płacowych, na stole może pojawić się pomysł na mierzenie czasu pracy medyków. Poparcie dla takich zmian przynajmniej wstępnie deklaruje opozycja. W tym posłanka PiS-u Katarzyna Sójka.
2: Ja uważam, że powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona. Powinna też mówić o pewnym tachografie, o pewnej rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
0: We wtorek odbędzie się posiedzenie ministrów na temat kryzysu w ochronie zdrowia. Pijany nożownik wtargnął do Urzędu Miasta w Sosnowcu. 49-letni mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło wczoraj, a dziś prezydent miasta zabrał głos w sprawie narastającej agresji w przestrzeni publicznej. Szczegóły Grzegorz Kozioł.
3: Mężczyzna w jednym z pomieszczeń Urzędu Miasta w pewnej chwili wyciągnął nóż i zaczął nim grozić pracownikom.
4: Urzędnicy zachowali się w sposób należyty, wyciśnili tego człowieka.
3: A następnie policjanci zatrzymali 49-latka, relacjonuje Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński napisał w mediach społecznościowych, że takich incydentów jest coraz więcej.
4: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie. Kilku ludzi na terenie Sosnowca, którzy bez żadnych dowodów oskarżają ludzi, nagrywają zwykłych mieszkańców, wyśmiewają, sprowadzają dyskusję do najprostszych, prawie że zwierzęcych takich instynktów.
3: Władze miasta apelują do organów ścigania, by te ze stanowczością podchodziły do tego typu przejawów agresji.
0: Amerykanie ostrzegli Iran przed Izraelem. Według gazety Washington Post przedstawiciele administracji USA obawiają

0: się, że Izrael spróbuje zabić irańskich negocjatorów. Miałby tak storpedować rozmowy pokojowe między USA a Iranem. Obawy były na tyle duże, że administracja Trumpa ostrzegła przed tym Teheran. Ze szpitala w Rzymie zniknęło 20 tysięcy dawek fentanylu. To jeden z najbardziej niebezpiecznych narkotyków. Służy też jako skrajnie silny środek przeciwbólowy. Prawdopodobnie skradziony fentanyl trafił na czarny rynek. W Lublinie za kilkanaście dni odbędzie się Karnawał Sztuk Mistrzów. W programie festiwalu mnóstwo spektakli ulicznych, mówi Iwona Kornet, dyrektorka wydarzenia.
1: Są znakiem rozpoznawczym naszego festiwalu. Łatwo dostępne, bardzo atrakcyjne dla widzów. Artyści w przeróżny sposób czarują widza, by jak najdłużej utrzymać uwagę. Już po raz szósty ruszamy z konkursem baskerskim, czyli publiczność, która ogląda występy, będzie mogła oddawać swoje głosy i wybrać swojego faworyta.
0: Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie od 23 do 26 lipca.
2: Bonton Radio. Sport.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Już tylko trzy miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. Argentyna sprawdzi się na tle debiutantów, a do najlepszej szesnastki awansuje ktoś z dwójki Australia-Egipt. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską, z Hiszpanią i Urugwajem, może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń, nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Niemiecka Federacja Piłkarska potwierdziła, że Julian Nagelsmann przestanie być selekcjonerem kadry. Jego zespół odpadł w 1/16 finału Mistrzostw Świata po porażce z Paragwajem w rzutach karnych. Poszukiwania następcy 38-letniego Nagelsmana powinny rozpocząć się dość szybko, a zdecydowanym faworytem jest o 21 lat starszy Jurgen Klopp. Mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata Aleksandra Mirosław, która po tym sezonie zakończy karierę, była druga w kwalifikacjach zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, rozgrywanych na krakowskim rynku. Uzyskała czas 6:14, ustępując tylko Amerykance Emmy Hunt, która była szybsza o 0,09 sekundy. Główną imprezą sezonu do tej dyscypliny sportu są sierpniowe Mistrzostwa Europy we francuskim Laval. Kolejny Puchar Świata za tydzień w Chamonix.
0: Wieczorem jeszcze od 19 do 23 stopni, a jutro zachmurzenie umiarkowane albo duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe burze. 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum i nad morzem, na zachodzie i na południu 22.
5: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Świeże wiadomości, super tygodnia, codziennie.

0: wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
6: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska.
3: Dzień dobry, nazywam się Marcin Lis, jestem członkiem Kuźni Kultury z Izbicy oraz prowadzącym koncert Izbica Rokuje. Współprowadzącym w zasadzie.
2: 18 lipca.
3: Współprowadzącym.

0: ciężką chorobą. Będziemy mieli atrakcje także motoryzacyjne, taką małą niespodziankę, o której nie chcę za dużo mówić. Serdecznie zapraszam wszystkich fanów motoryzacji, ale oczywiście creme de la creme tego wydarzenia jest koncert. I tutaj mamy 4 zespoły. Na początek będzie to zespół plus 60, minus 80. Bardzo ciekawy punkt naszego wydarzenia. Następnie będziemy mieli zespół Freak z Lublina, zespół Flaming Heart również z Lublina. No i, że tak powiem, daniem głównym będzie występ naszej gwiazdy wieczoru, zespół Farben Lere. To jest legenda polskiej sceny rockowej, legenda punkowej sceny rockowej, który przy okazji świętuje swoje 40-lecie. No i bardzo się cieszymy, że oni także wystąpią w roku swojego 40-lecia na scenie w Izbicy.
1: Więc zapraszamy wszystkich do Izbicy 18 lipca na fantastycznie zapowiadający się koncert.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
3: Chmielaki Krasnostawskie to dziś marka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Jednak za sukcesem tego wydarzenia stoją ludzie, którzy przez lata budowali jego historię i nadawali mu wyjątkowy charakter. Jedną z takich osób jest Tadeusz Kiciński, dyrektor Domu Kultury w Krasnostawie w latach 1975-1988. A co ciekawe, związane z chmielakami jest już od ich drugiej edycji. Mam przyjemność kolejny odcinek podcastu Chmielaki Krasnostawskie poprowadzić właśnie z panem Tadeuszem. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam.
3: Panie Tadeuszu, zacznijmy może od tego, jakie ma pan pierwsze wspomnienie związane z organizacją chmielaków, od kiedy zajmował się pan stworzeniem tego święta?
4: Pierwsze moje spotkanie z chmielakami to było chyba miesiąc po pierwszych chmielakach, kiedy znajomi powiedzieli: słuchaj, mieliśmy taką cudowną imprezę, była kiełbasa na łokcie, coś tam jeszcze, jakieś kiermasze wielkie. Ja tego nie widziałem, ponieważ mnie wtedy w Krasnostawie nie było. Dopiero spotkałem się organizacyjnie z chmielakami rok później. Wtedy zaproponowano mi, bym był takim narratorem widowiska obrzędowego Chmielaki Krasnostawskie. Dostarczono mi tekst. Miałem przeczytać na tym widowisku i ten tekst prawdopodobnie miał wypełnić całość tego widowiska. Umówiliśmy się z reżyserem, że on daje mi znak ręką, ja czytam fragment. No i tak się stało. On ruch ręką, ja przeczytałem fragment. W pewnym momencie on ruch ręką, a mnie już się skończył tekst. Więc pytam delikatnie, co mam dalej robić. Czytaj od początku, nikt cię i tak nie zorientuje. Faktycznie nikt się nie zorientował. Czytałem na okrągło nie wiem ile razy ten tekst, ale działo się całkiem nieźle. Wtedy pamiętam, orkiestra występowała, były zespoły taneczne, chyba pani Wandy Kaniorowej i różne, które uczestniczyły. No to jest, było w sumie, ja wiem, gdzieś 600-800 osób tańczących. No i oczywiście młodzież szkolna, szkół średnich. Taki był zwyczaj. Wrzesień to były chmielaki.
3: Panie Tadeuszu, a czy uczestniczył pan we wszystkich chmielakach już poza też byciem dyrektorem?
4: Kiedy byłem dyrektorem, musiałem uczestniczyć, ale już kiedy przestałem być, to jeszcze uczestniczyłem w większości, ponieważ zawsze była potrzeba wykorzystania moich zdolności czy tam moich nabytych umiejętności przy chmielakach. No, zajmowałem się i prowadzeniem imprez na poszczególnych miejscach, takich jak amfiteatr czy przed ratuszem. Zajmowałem się też sprawami plastycznymi, czyli malowaniem plansz dużych. No, wiele rzeczy.
3: Proszę nam opowiedzieć i przypomnieć pewnie większości też słuchaczy, jak wyglądała ta organizacja, czy te chmielaki odbywały się na terenie całego miasta, tak jak to jest teraz, czy jakie to były miejsca, gdzie mieszkańcy się spotykali?
4: Odbywały się zazwyczaj chmielaki krasnostawskie na stadionie miejskim, to był główny punkt. Później, jeśli chodzi o części artystyczne, to przy ratuszu, no i amfiteatr. Amfiteatr, który wtedy mieścił około 3000 widzów. To było bardzo dużo. Losy amfiteatru potoczyły się tak jak sporo innych amfiteatrów w Polsce. To trzeba

0: prostu dofinansowywać stale. Ale organizacja Chmielaków polegała na tym, że powoływano rokrocznie po zakończeniu Chmielaków, powoływano nową organizację, czyli Chmielaki Krasnostawskie składały się z takich organizatorów gospodarczych i następnie w skład tej organizacji wchodziła grupa, która zajmowała się sprawami artystycznymi i tu przewodniczącym byłem zazwyczaj ja. W skład mojej grupy wchodził inspektor oświaty, dyrektor muzeum, członkowie Stowarzyszenia Twórców Ludowych Zarząd Główny Lublin i inni. W czasie Chmielaków organizowaliśmy, czy po Chmielakach, to może inaczej, organizowaliśmy turnieje tańca towarzyskiego, ogólnopolskie turnieje tańca towarzyskiego. To było spore wydarzenie artystyczne, uznawane nie tylko tutaj w naszym środowisku, ale także w Polsce, ponieważ był czas, kiedy właśnie w stanie wojennym nie można było organizować żadnych imprez. Chmielaki odbyły się. Odbyły się tylko dlatego, że kilka osób, między innymi moja osoba, wyraziliśmy chęć przyjęcia wszelkich opłat, czy tam jakichś uszkodzeń na siebie w czasie Chmielaku.
1: A dużo było tych opłat?
0: Żadne. Na szczęście. Tak się stało. No wszyscy pomagali, naprawdę. To było takie ogólne poruszenie. Wszyscy krasnostawianie dążyli do tego, żeby pomóc w organizacji Chmielaków. A szczególnie to było właśnie widać w stanie wojennym i w roku 1975 przy zmianie administracji państwowej, kiedy to Krasnystaw stracił wiele chmielników poprzez zmiany administracyjne. Wtedy gro chmielników przeszła do Zamościa i Zamość zaczął powoli prowadzić taką wojenkę medialną. Ale odpisaliśmy, że szkoda byłoby perłę renesansu utopić w piwie, więc jakoś tak powoli wycofali się i bardzo dobrze.
1: A niech pan powie, czy od początku czuliście, że w tym święcie jest taki potencjał, że uda się, aby ta edycja w tym roku była już 55, że widzieliście, że jest powód, aby to kultywować, żeby organizować to rok w rok?
0: Tak, dlatego, że to był taki impuls dla całego sennego miasteczka, że można coś zrobić, pobudzić nie tylko mieszkańców, ale w ogóle zainteresowanie społeczeństwa szerszego tym miastem, zrobić coś dla tego miasta. I naprawdę bardzo wiele dało się zrobić. Kiedyś przed tymi Chmielakami, jak się spytało mieszkańca, gdzie mieszkasz? No gdzieś koło Lublina, Zamościa. A później jak się pytało, a gdzie mieszkasz? W Krasnostawie, bo tam są Chmielaki.
1: To był dopiero pierwszy odcinek o Chmielakach Krasnostawskich, widziany z nieco innej, bardzo osobistej perspektywy. Pan Tadeusz ma jeszcze wiele historii do opowiedzenia, wspomnień do przywołania i anegdot, które pokazują, że Chmielak to nie tylko święto chmielu i piwa, ale przede wszystkim ludzie, emocje i wyjątkowe dziedzictwo naszego regionu. Już dziś, w swoim imieniu, a także w imieniu pana Tadeusza, zapraszam państwa na kolejne odcinki podcastu Chmielaki Krasnostawskie, ludzie, kultura i dziedzictwo. Będzie jeszcze wiele opowieści, do których warto wracać. Do usłyszenia.
2: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica

0: Rubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Chrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
3: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Dziś w hicie odkurzonym w Radiu Bon Ton podkręcamy tempo tak mocno, że zakręci wam się w głowach. Przenosimy się do połowy lat 80., kiedy na scenę wkroczył człowiek z opaską na oku, burzą tlenionych włosów i głosem, którego nie dało się pomylić z nikim innym. Przed nami Pete Burns i formacja Dead or Alive w utworze, który zmienił oblicze muzyki tanecznej na zawsze. Choć dziś You Spin Me Round brzmi jak oczywisty hit, jego powstanie było drogą przez mękę. Pete Burns miał jasną wizję. Chciał stworzyć coś nowoczesnego, opartego na potężnym maszynowym rytmie. Zgłosił się do początkującego wtedy trio producentów Stock, Aitken i Waterman. Mało kto wie, że producenci na początku nienawidzili tego utworu. Pete musiał wziąć pożyczkę w banku, żeby sfinansować nagranie, bo wytwórnia nie wierzyła w ten projekt. Sesja nagraniowa trwała 36 godzin bez przerwy, a atmosfera była tak gęsta, że dochodziło do karczemnych awantur. Pete wygrał tę walkę, a trio producentów dzięki niemu odkryło formułę na fabrykę hitów, która później rządziła światem. Skąd wziął się ten niesamowity, niemal operowy rozmach? Pete Burns twierdził, że inspiracją dla konstrukcji utworu był Richard Wagner i jego Walkiria. To słychać w tej narastającej potędze dźwięku. Nie można też zapomnieć o teledysku. Pete Burns z opaską na oku, którą zaczął nosić po tym, jak zranił się w oko podczas pracy w sklepie odzieżowym i specyficznym tańcem stał się ikoną stylu androgenicznego. To był czas, kiedy granice płci w popkulturze się zacierały, a Dead or Alive byli w samym centrum tej rewolucji. Ten numer to prawdziwy muzyczny recykling w najlepszym wydaniu. W 2006 roku utwór wrócił na szczyty list przebojów, gdy Pete Burns wystąpił w brytyjskim Celeb

Celebrity Big Brother. Ale to nie wszystko. Sample z tego hitu wykorzystał Florida w swoim wielkim przeboju Right Round w 2009 roku. Piosenka stała się też memem internetowym, ale przede wszystkim nieśmiertelnym hymnem każdej szalonej imprezy. To dowód na to, że jeśli masz wizję i odwagę, by o nią walczyć, możesz stworzyć coś, co będzie kręcić światem przez dekady. Zapnijcie pasy, bo teraz czas na oryginał. Niech ten syntezatorowy huragan porwie was na parkiet, niezależnie od tego, czy jesteście w samochodzie, w kuchni czy w biurze. Odkurzamy Dead or Alive i You Spin Me Round Like a Record.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl.

0: www.lwowskiej24.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama. Bonto.

0: Ukraina przedstawiła swoje pomysły na wygaszenie sporu z Polską. Rosja może zbrojnie prowokować Polskę, ostrzega Waszyngton. Klamka zapadła, Sejm prawnie zakazał dzieciom korzystania ze smartfonów w szkołach i przedszkolach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiali dziś w Warszawie o kryzysie dyplomatycznym. Radosław Sikorski nie ujawnił żadnych właściwie szczegółów rozmowy. Więcej powiedział Andrii Sybicha, oświadczył w internecie, że zaproponował pakiet kroków antykryzysowych. Mają to być konsultacje resortów dyplomacji, spotkanie historyków obu krajów i zwrócenie się do przywódców religijnych, aby wykorzystać ich autorytet do dialogu. Przyznał, że Polska i Ukraina są sobie wzajemnie potrzebne. Podziękował Polsce za to, że jako pierwsza pomogła Ukrainie i udzieliła bezprecedensowego wsparcia. Podziękował też za szybkie reagowanie władz na przejawy ksenofobii wobec Ukraińców. Waszyngton ostrzega Warszawę. Polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Te doniesienia skomentował dziś premier. Zapewnił, że Polska przygotowuje się na różne scenariusze. A więcej o tym Cezary Jaszczyk.
1: O planach donoszą Onet i brytyjski Telegraf, powołując się na szereg źródeł w polskiej administracji i państwach bałtyckich. Przed możliwym zagrożeniem, do którego może dojść w najbliższym czasie, polskie władze miały ostrzec Stany Zjednoczone. Media opisują możliwe scenariusze prowokacji. Niewykluczone jest nawet wtargnięcie żołnierzy z terytorium Królewca lub Białorusi, albo atak dronów czy rakiet na elementy infrastruktury krytycznej.
2: Nikogo nie możemy jak ustraszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników.
1: Komentuje premier Donald Tusk. Rosyjska prowokacja miałaby być testem dla jedności NATO i wyzwaniem dla całej flanki wschodniej.
0: Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję do spraw wykorzystywania seksualnego dorosłych. Chodzi o osoby skrzywdzone w sytuacji bezbronności lub zależności. Komisja nosi nazwę Wysłuchanie i Wyjaśnienie. Weźmie pod uwagę sytuację z terenu archidiecezji krakowskiej od 1945 roku. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Początkowo nowelizacja miała obejmować tylko szkoły podstawowe, ale ostatecznie została rozszerzona o przedszkola. To projekt dobry i oczekiwany przez nauczycieli i rodziców, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
3: Ponad 50% szkół już ma takie zasady. Wypracowali je sami, natomiast to jest wygodne, potrzebne narzędzie dla nauczycieli. Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
0: Nie będzie można korzystać ze smartfonów ani na lekcjach, ani podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Mikołajki świętują w tym roku jubileusz 300-lecia nadania praw miejskich. Kulminacja uroczystości nastąpi w najbliższy weekend podczas Dni Mikołajek. Prawa miejskie nadał Mikołajkom w 1726 roku król pruski Fryderyk Wilhelm.
4: Bonton Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagrała z Agnieszką Radwańską przez pierwsze 15 minut piątkowego treningu obrończyni tytułu na Wimbledonie. Świątek przygotowuje się do jutrzejszego meczu w trzeciej rundzie londyńskiego turnieju, w której zmierzy się z Aleksandrą Jalą. Natomiast Radwańska w przyszłym tygodniu weźmie udział w Londynie w rywalizacji tenisowych legend. Massimiliano Allegri został trenerem piłkarzy Napoli, poinformował włoski klub. 58-letni szkoleniowiec zastąpi Antonio Conte, który odszedł po zakończeniu ostatniego sezonu. Allegri wcześniej po dwa razy prowadził Juventus oraz AC Milan. Z wicemistrzem Włoch podpisał umowę do 2029 roku. Jutro zaczyna się 113. edycja Tour de France.

0: To będzie kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali sześć ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo zapowiada się w tym roku znakomicie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
1: Tadej Pogacar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy. Ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawicę. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech.
2: Very good season.
1: To jest dla mnie dobry sezon. Wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no, Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo.
2: To go for the victory.
1: Faworytem będzie jednak niesamowity Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie.
2: Training kilometers.
1: To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość.
2: Enjoy more every year.
1: Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
0: Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.
3: Jutro nadal temperatura daleka od upałów. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 21 w przeważającej części kraju, 23 najcieplej na południowym zachodzie. Miejscami może pokropić, a na północnym wschodzie możliwe też burze.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny

0: Za Borkiem, Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
1: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
2: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
1: I nie tylko.
2: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
1: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu. Reklama.
3: 104 i 9 FM. 104.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce

0: Specjalisty.
1: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
0: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
1: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
4: Reklama. Puls dnia.
5: Eliza Kudelska, Nowosad. Zapraszam, jest 19.30. Chełm szykuje się na jedno z największych wydarzeń tego lata. Już w ten weekend ulica Strażacka ma się zamienić w koncertowe serce miasta. Przez dwa dni nie zabraknie muzycznych gwiazd, rodzinnych atrakcji i spotkań ze sportowcami.
6: W sobotę na scenie zobaczymy m.in. Krystynę Giżowską, Karla Fernandez oraz zespół Perfect z Łukaszem Drapałą. Natomiast w niedzielę 5 lipca wystąpią m.in. zespół Partita, Arek Braxton, Golden Life oraz Paktofonika Orkiestra. W programie nie zabraknie również występów lokalnych artystów, prezentacji klubów sportowych,
5: mówi Barbara Wichurska-Czuba z Kancelarii Prezydenta Chełma. Ze względów organizacyjnych kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu.
6: Zamknięcia ulic potrwają do 6 lipca do godziny 10. Obejmą one m.in. ulicę Strażacką, Lubelską, Gdańską, Podwalną oraz Mickiewicza. W tym czasie prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.
5: Przez cały weekend na uczestników będą czekać także dmuchańce, strefa zabaw dla dzieci, jarmark i oferta gastronomiczna. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Organizatorzy zachęcają do wspólnej zabawy w centrum miasta. Dlaczego od miesięcy nie widać postępów przy budowie kortów tenisowych przy szkole podstawowej nr 8? O wyjaśnienia w tej sprawie wystąpił po raz kolejny chełmski radny Piotr Jabłoński. Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Chełma Radosław Wnuk. Interpelacja była pokłosiem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z końca maja. Jak podkreśla radny, wówczas usłyszał, że odpowiedzi na szczegółowe pytania otrzyma na piśmie. Ponieważ do tego nie doszło, skierował oficjalną interpelację do prezydenta. Jak wynika z odpowiedzi magistratu, inwestycja została wstrzymana z powodu konieczności przeprowadzenia badań betonowej podbudowy zarówno kortu otwartego, jak i krytego. Zastrzeżenia dotyczą jakości oraz sposobu wykonania podłoża pod przyszłą nawierzchnią akrylową. Do czasu uzyskania wyników badań i potwierdzenia, że podbudowa spełnia wymagane parametry, dalsze roboty nie będą prowadzone. Miasto informuje, że wykonawcą podbudowy jest przedsiębiorstwo handlowo-usługowe z Nowej Dęby. Radny pytał też o kary za opóźnienie realizacji tej inwestycji i z odpowiedzi wynika, że umowa przewiduje karę w wysokości 200% wartości kontraktu za każdy dzień zwłoki. Termin zakończenia prac upłynął 28 lutego, dlatego jak wyjaśnia urząd, kary będą naliczane od tej daty aż do podpisania końcowego protokołu odbioru. Jednocześnie magistrat zaznaczył, że na dzień 2 lipca, czyli sporządzenia odpowiedzi na interpelację, kary nie zostały jeszcze formalnie naliczone. Zmiany w budżecie miasta na 2026 rok, które z pozoru miały charakter techniczny, wywołały podczas sesji Rady Miasta Ryjowiec Fabryczny długą i momentami burzliwą dyskusję. Najwięcej pytań dotyczyło zwiększenia wydatków na wynagrodzenia właśnie w zakładzie wodociągów i kanalizacji, planowanych przychodów z odbioru ścieków oraz korekt dotyczących limitów zadłużenia miasta. Chociaż uchwała ostatecznie została przyjęta większością głosów, to radni opozycji nie ukrywali wątpliwości.

co do sposobu planowania miejskich finansów. Projekt uchwały zaprezentował skarbnik miasta Sławomir Kowalski, wyjaśniając, że proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim planów finansowych zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych prowadzonych przez jednostki oświatowe. Największe korekty objęły zakład wodociągów i kanalizacji. Po analizie wykonania budżetu okazało się, że osiąga on wyższe przychody niż zakładano przy uchwalaniu planu finansowego. W związku z tym zaproponowano zwiększenie planu przychodów o ponad 105 tysięcy. Zdecydowaną większość tej kwoty stanowią wpływy uzyskiwane z usług odbioru i oczyszczania ścieków. Skarbnik odniósł się również do zmian dotyczących zadłużenia miasta. Wyjaśnił, że podczas kwietniowej nowelizacji budżetu Rada zgodziła się na zaciągnięcie 485 tysięcy złotych kredytu długoterminowego. Jednak w uchwale nie dokonano odpowiedniej korekty limitów zobowiązań. Ostatnia uchwała porządkuje tę sytuację. Łączny limit zobowiązań miasta pozostał bez zmian i nadal wynosi 3 miliony złotych. Zmieniła się jedynie jego struktura. Zwiększono limit dla kredytu długoterminowego, jednocześnie odpowiednio zmniejszając limit kredytu krótkoterminowego. Czy rozszerzenie działalności zakładu Agrokal w Buśnie będzie bezpieczne dla mieszkańców i środowiska? To pytanie od kilku tygodni budzi emocje w gminie Białopole. Radni domagają się większej przejrzystości postępowania i szczegółowych informacji o inwestycji, wskazując m.in. na opinię sanepidu sugerującą przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania na środowisko. Wójt Aneta Radomska przekonuje jednak, że decyzje podejmowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a pozostałe instytucje opiniujące nie stwierdziły konieczności sporządzania takiego raportu. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie ma zapaść jeszcze w lipcu. 30 czerwca wójt gminy udzieliła obszernej odpowiedzi na interpelację radnych Grzegorza Azarka i Stanisława Ostrowskiego. Dokument odnosi się do 10 pytań dotyczących prowadzonego postępowania w sprawie wydania właśnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla spółki Agrokal prowadzącej działalność w Buśnie. Interpelacja złożona została na początku czerwca i dotyczyła przede wszystkim planowanego rozszerzenia działalności zakładu poprzez zwiększenie liczby rodzajów odpadów przetwarzanych w instalacji produkującej gotowy granulat nawozowy. Radni pytali m.in. o bezpieczeństwo mieszkańców, możliwe oddziaływanie inwestycji na środowisko, zakres zaplanowanych zmian oraz sposób informowania lokalnej społeczności o prowadzonym postępowaniu. Jednym z głównych tematów interpelacji była rozbieżność pomiędzy stanowiskami instytucji opiniujących inwestycję. Jak wyjaśniła Aneta Radomska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie w opinii z 24 listopada ubiegłego roku wskazał potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie podkreśliła, że pozostałe organy, które uczestniczyły w postępowaniu, zajęły odmienne stanowisko. Po przeanalizowaniu dokumentacji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie stwierdziły konieczności przeprowadzenia takiego procesu. Oba organy uznały, że planowane przedsięwzięcie przy zachowaniu określonych warunków nie będzie powodowało znaczącego negatywnego wpływu na środowisko, w tym na wody podziemne oraz cele środowiskowe określone w obowiązujących przepisach. Puls dnia. Bon Ton Radio 104.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość. Transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
2: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: Bon

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bond.

0: Czteroosobowa rodzina zginęła w swoim domu. Wszyscy mieli obrażenia. Zmiany w warszawskim ratuszu po skandalu związanym ze Szpitalem Południowym. Sukces Huberta Hurkacza w Wimbledonie. Awansował właśnie do czwartej rundy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodzinna tragedia w Małopolsce. Po południu w jednym z mieszkań w podkrakowskiej Skawinie znaleziono zwłoki czterech osób. To młode małżeństwo i ich dziecko, noworodek oraz matka kobiety. Za wcześnie nastawianie hipotez, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
1: Na pewno możemy tutaj wykluczyć działanie losowe w postaci na przykład czadu, bo wszystkie ciała mają obrażenia zewnętrzne.
0: Wiadomo, że w tym mieszkaniu nie było wcześniej policyjnych interwencji. Nie założono też wcześniej tak zwanej niebieskiej karty. Zmiany w warszawskim ratuszu po skandalu związanym ze Szpitalem Południowym. Do dymisji podały się dwie wiceprezydentki miasta, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przyjął dymisję. Zapowiedział też, że politycy nie będą mogli zasiadać w zarządach miejskich spółek. Ci, którzy już teraz są w zarządzie, do końca lipca muszą zdecydować, czy wybierają legitymację partyjną, czy posadę w miejskiej spółce. Tymczasem sygnaliści alarmują o nieprawidłowościach na kolejnym SOR-ze. Chodzi o wojewódzki szpital Zespolony w Toruniu. Porozumienie rezydentów informuje, że lekarze mają m.in. pracować w dwóch miejscach naraz. Braki kadrowe są łatane lekarzami ściąganymi na SOR z oddziałów szpitala, mówi Władysław Krajewski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
2: Braki kadrowe, które klasycznie są łatane albo bilokacją lekarzy, albo lekarzami w trakcie szkoleń specjalizacyjnych. Taką wisienką na torcie jest to, że są maskowane kreatywną dokumentacją.
0: Nieprawidłowości w działaniu SOR-u były od miesięcy zgłaszane dyrekcji, a także resortowi zdrowia i NFZ-owi, a sygnaliści mieli być zastraszani. Fala upałów zelżała, ale to nie koniec kłopotów z wodą. Nadal wiele samorządów prosi mieszkańców o oszczędzanie. Żadnego podlewania ogrodów czy mycia aut. Tak jest m.in. w gminie Chyżne na Podkarpaciu, mówi wójt gminy Bartłomiej Kuchta.
3: W zasadzie jesteśmy na poziomie krytycznym. Natomiast nie ma czegoś takiego, że ograniczamy przepływ wody, ograniczamy ciśnienie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli mieszkańcy zachowają się tak jak do tej pory, odpowiedzialnie i będą ograniczać użycie wody, to myślę, że będzie dobrze, że wody nie braknie.
0: Wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu. Ponad 600 tysięcy przesiedleńców w południowym Libanie wróciło do swoich domów. Było to możliwe dzięki temu, że Izrael podpisał porozumienie z Libanem. Na razie ramowe, które ma doprowadzić do pełnego pokoju. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ Odyseusz. Podróżujący za pośrednictwem aplikacji mogą otrzymywać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju. Mogą też zarejestrować swoją podróż, a to się przydaje w sytuacji kryzysowej. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy Wimbledonu. Wygrał z Amerykaninem Tomym Paulem. Pierwszego seta co prawda przegrał, ale wygrał kolejne trzy i to Polak stanie do walki o ćwierćfinał. Jutro swój mecz trzeciej rundy zagra Iga Świątek. Zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Ealą. Jutro temperatura podobna do dzisiejszej, najchłodniej na Suwalszczyźnie 17 stopni, w przeważającej części kraju delikatnie powyżej 20, najcieplej na południowym zachodzie 23. Niebo częściowo zachmurzone, miejscami na północy może przelotnie popadać, a nad morzem bardzo silny wiatr.
4: Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
1: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
1: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać.

0: aukcji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Reklama. Ondon Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Hey! Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Policja bada tragedię w Małopolsce. Nie żyje czteroosobowa rodzina. Ukraina przedstawiła swoje pomysły na załagodzenie sporu z Polską. Tanieje żywność, tak to prawda. Na przykład mięso i warzywa są tańsze niż miesiąc temu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia w Skawinie w Małopolsce. W mieszkaniu znaleziono ciała młodego małżeństwa, ich kilkudniowego dziecka oraz matki kobiety. Pierwsi do domu weszli strażacy, których wezwał zaniepokojony członek rodziny, mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
1: Po 4 minutach strażacy od momentu zgłoszenia byli już na miejscu. Po wyważeniu drzwi, po wejściu siłowym poprzez użycie narzędzi hydraulicznych wewnątrz ujawniono ciała 4 osób, dziecka, 2 kobiet oraz mężczyznę.
0: Wykluczono zatrucie czadem. Śmierć rodziny najprawdopodobniej ma tło kryminalne. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiali dziś w Warszawie. Po spotkaniu Andrisi Bicha wydał życzliwe w tonie oświadczenie. Zapewnił, że Ukraina nadal będzie wydawać zgody na ekshumację Polaków na Wołyniu i że ma wolę, by zakończyć spór. Podziękował Polsce za to, że jako pierwsza pomogła w walce z Rosją. Sybicha zaproponował też 3 rozwiązania sporu o gloryfikowanie UPA. Dalsze rozmowy dyplomatyczne, spotkanie historyków i zaangażowanie autorytetów religijnych obu krajów. Radosław Sikorski nie chciał komentować rozmów z ukraińskim ministrem, zwrócił się za to z apelem do Kijowa.
2: Wejście do Unii Europejskiej to jest przystąpienie do rodziny. I to oznacza, że sobie nawzajem ufamy, a ufamy sobie na bazie prawdy i na bazie pojednania. Więc mamy nadzieję, że Ukraina pokaże nam, że jej bohaterowie to są osoby, co do których możemy wszyscy się zgodzić, a nie będą to osoby, które będą nas dzielić.
0: A przypomnijmy, gorący spór wybuchł po tym,

0: jak Wołodymyr Zełenski nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, za co prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Warzywa i mięso. Te dwie kategorie produktów wyraźnie staniały. Czerwiec był drugim miesiącem z rzędu z deflacją, czyli na zakupach możemy zauważyć niższe ceny wielu artykułów spożywczych, których mianowicie o tym Wojciech Kowalik.
1: Tanieją wieprzowina i mięso drobiowe, których jest sporo na rynku, i warzywa, które dobrze przezimowały, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas.
2: Wersja wege i wersja mięsna będzie tania, można te grille rozpalać.
1: Stabilnie zapowiada się sytuacja z kluczowymi dla wyżywienia świata zbożami, choć tu wisi nad nami widmo klimatyczne El Niño, które sporej części świata może przynieść suszę.
2: Może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały. Pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
1: Kluczowe będzie też to, czy do normy wróci sytuacja z gazem niezbędnym do produkcji nawozów.
0: Piłkarz reprezentacji Polski Bartosz Bereszyński zagra w Motorze Lublin. Podpisał 2-letni kontrakt. Bereszyński ostatnich 10 lat spędził we Włoszech. Grał w Sampdorii, Genua, Napoli, Empoli oraz w drugoligowym Palermo. W reprezentacji zagrał 59 meczów. Ostatni w barażach do Mistrzostw Świata w Ameryce. Jutro kolejny dzień z przewagą zachmurzonego nieba. Odpoczywamy na razie trochę od słońca i od upałów, bo temperatura znowu od 17 do 23 stopni. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze.
3: Reklama. Jak ta?

0: Management!
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Reklama. 104,9 FM. 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
4: Bon

0: Premier domaga się od resortu zdrowia propozycji systemowych zmian. W Sopocie będzie darmowy parking dla turystów, zaraz szczegóły, a w Rzymie fala kradzieży, polski konsulat ostrzega przed kieszonkowcami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier liczy na pomoc lekarzy w uzdrowieniu sytuacji w ochronie zdrowia. Donald Tusk zobowiązał minister Sobierańską Grędę do przedstawienia do wtorku planu naprawczego. W innym wypadku wyciągnie konsekwencje personalne. Według szefa rządu nie może dochodzić do sytuacji faworyzowania osób, które powołują się na wpływy i omijają tak kolejki.
1: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
0: Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej twierdzi, że środowisko jest gotowe do rozmów z premierem.
2: Środowisko lekarzy jest jak najbardziej pozytywnie nastawione do każdej formy współpracy, którą możemy podjąć, żeby rozwiązać realnie problemy ochrony zdrowia.
0: Rada wystosowała po raz kolejny prośbę o spotkanie z Donaldem Tuskiem. W przyszłym tygodniu z lekarzami będzie rozmawiać minister zdrowia. Mija 1000 dni od rozpoczęcia wojny Izraela z Hamasem. W wojnie zginęło ponad 73 tysiące osób, zniszczono ponad 80% zabudowy. Pod koniec zeszłego roku zawarto rozejm. Mieszkańcy Strefy Gazy wciąż doświadczają dramatycznego kryzysu. Sopot oferuje turystom darmowy parking. Nadmorski kurort słynie z ogromnej popularności, która zwłaszcza latem przekłada się na korki. Żeby z tym zjawiskiem walczyć, samorząd zorganizował ekoparking, o którym z wiceprezydentem Michałem Banackim rozmawia reporter Paweł Radzewicz.
3: Zaproponowaliśmy, aby nasi goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie.
4: Obrzeża miasta brzmią przerażająco, ale Sopot jest malutki, kameralny i to nie są duże odległości.
3: Właściwie z tego parkingu do centrum miasta, czy w pobliże sopockiej plaży, można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut. Po pobraniu jednego biletu możecie Państwo parkować przez 7 dni bezpłatnie.
0: Jeśli ktoś nie chce albo nie może sobie na taki spacer pozwolić, to w stronę centrum Opery Leśnej i plaży może podjechać elektrobusem. Liczba strzelanin w Szwecji w pierwszym półroczu tego roku spadła do najniższego poziomu od 9 lat. Powiadomiła o tym szwedzka policja. Według cytowanej w komunikacie Hanny Paradis dane świadczą o tym, że policja zaczyna wygrywać walkę z gangami narkotykowymi. Tymczasem konsul Polski w Rzymie ostrzega Polaków przed

0: falą kradzieży. W ciągu ostatnich 3 dni wydał 20 paszportów tymczasowych dla osób, którym ukradziono dokumenty. Według naszych dyplomatów najbardziej ryzykowne miejsca w Rzymie to linia A metra, szczególnie schody ruchome i automaty z biletami, autobusy oraz fontanna di Trevi. Złodzieje często zagadują nas, na przykład pytając o drogę. Tak działają kieszonkowcy. Poznaliśmy godzinę meczu Igi Świątek z Aleksandrą Ealą w 3. rundzie Wimbledonu. Iga zagra jutro o 14:30. Do 4. rundy awansował już wcześniej Hubert Hurkacz. Jutro od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 23 maksymalnie na zachodzie Polski, miejscami w centrum. A więc odpoczywamy na razie od upałów i odpoczywamy od palącego słońca. Przeważnie częściowo albo mocno zachmurzone niebo, możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze.
1: Słuchacie Bonton Radio.